0: Sarogia. Jedyną szansę to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup mi sałat, wyrzuć mi sałat. Powtórz. Powtórz.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.

0: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie wspólnie z Żywieckim Centrum Wolontariatu zaprosimy Was do włączenia się w maraton wolontariacki. Będziemy także w Żywieckim Parku Etnograficznym w Ślemieniu. Tradycyjnie nie zabraknie również naszego cyklu radiowych spotkań z lokalną historią. Materiały w magazynie przygotowała dla Was Katarzyna Graboń.
1: SK Południe.
0: A już teraz zabieram Was do Żywieckiego Centrum Wolontariatu.
2: Z mikrofonem wpadamy do Żywieckiego Centrum Wolontariatu, a pretekstem do naszego spotkania z Teresą Cimałą dzisiaj jest choćby fakt, że rok 2026 to rok wolontariatu, międzynarodowy nawet.
3: Dzień dobry, Teresa Cimała. Tak, rok 2026 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako międzynarodowy rok wolontariatu. No i wiadomo, że my jako Centrum Wolontariatu nie możemy pozostać obojętni. Już jest za nami jedno wydarzenie pod patronatem Międzynarodowego Roku Wolontariatu, czyli to było wiosenny Dzień Wolontariatu, który organizowaliśmy w kwietniu. W tej chwili mamy w przygotowaniu kilka innych działań związanych z obchodami Roku Wolontariatu i bardzo się cieszymy z tego powodu, że takie duże światowe wydarzenie jesteśmy też jego częścią.
2: No właśnie, ale co będzie się działo już niebawem tutaj w Żywcu?
3: Wymyśliliśmy sobie taki pomysł na aktywizację osób, które chciałyby w jakiś sposób swoje zaangażowanie społeczne i swoją otwartość społeczną jakoś zrealizować. Wymyśliliśmy maraton wolontariacki. To jest takie otwarte działanie, które nie ma jakichś tam szczególnie wytycznych dotyczących tego, co ma ktoś zrobić, ale każdy może się włączyć do działań, niekoniecznie z naszym Centrum Wolontariatu, chociaż my serdecznie zapraszamy, ale do działań, które robimy na rzecz innych. Czyli jesteśmy takimi wolontariuszami, którzy jakoś to udokumentują swoje działania. W tym celu zachęcamy do rejestracji w systemie obsługi wolontariatu, bo tam można mieć udokumentowane te działania.
2: Ale na czym ma polegać ten pomysł maratonu wolontariackiego?
3: Maraton wolontariacki to jest takie hasło, które prowokuje do aktywnego włączania się w wolontariat przez cały okres tego trwania naszego działania, czyli od 20 maja do końca lipca. I tutaj będziemy sobie odnotowywać te dzieliśmy maraton wolontariacki. To jest takie otwarte działanie, które nie ma jakichś tam szczególnie wytycznych dotyczących tego, co ma ktoś zrobić, ale każdy może się włączyć do działań, niekoniecznie z naszym Centrum Wolontariatu, chociaż my serdecznie zapraszamy, ale do działań, które robimy na rzecz innych. Czyli jesteśmy takimi wolontariuszami, którzy jakoś to
2: wygadzi ten pomysł maratonu wolontariackiego.
3: Maraton wolontariacki to jest takie hasło, które prowokuje do aktywnego włączania się w wolontariat przez cały okres tego trwania naszego działania, czyli od 20 maja do końca lipca. I tutaj będziemy sobie odnotowywać te

wskazać osoby, które były najbardziej aktywne w czasie tego naszego maratonu, czyli miesiąc z haczykiem. W czasie podsumowania roku, w grudniu, w okolicy Dnia Wolontariusza. Chcielibyśmy pokazać te najbardziej aktywne osoby. Także zachęcamy do włączania się, zachęcamy do wolontariatu, zachęcamy też i organizacje i instytucje, które potrzebują wolontariuszy, żeby nam to zapotrzebowanie zgłaszać. I my wtedy będziemy pośredniczyć między organizacjami a wolontariuszami. I to będzie taki nasz maraton wolontariacki. Myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie. A co można robić? Praktycznie zgodnie z hasłem Międzynarodowego Roku Wolontariatu każdy gest ma znaczenie, czyli możemy, począwszy od pomocy w czasie wydarzeń, w czasie akcji, których w tej chwili

0: Naprawdę u nas w mieście sporo. Można się do organizatorów zgłosić z pytaniem, czy nie potrzeba pomocy. Można też przyjść do nas i jeżeli ktoś chce się zaangażować w takie działanie, to my zachęcamy. A my jako Centrum Wolontariatu mamy takie szczególnie ważne zadanie dla osób już dorosłych, aby wspierały nas w pomaganiu osobom potrzebującym, czyli osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami. Te zadania wykonujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i to są zadania, które każdy może wykonać, bo my dostosowujemy je do indywidualnych możliwości. Czyli w ramach tego naszego maratonu można na przykład włączyć się w taką pomoc sąsiedzką i pomóc sąsiadom na przykład zrobić zakupy, odwiedzić, bo to wydaje się, że to jest takie naturalne, ale my w naszej pracy takiej pomocy społecznej widzimy, że nie do końca, że brakuje nam tych więzi takich sąsiedzkich i czasami trudno nam dostrzec sąsiada, który jest potrzebujący, dlatego też w ramach naszego maratonu można się w takie działania również włączyć.
1: Czy trochę jest tak, że nam jest łatwiej włączyć się w duże akcje, nagłośnione również medialnie, a tak jak wspomniałaś, trudniej nam zobaczyć no właśnie własnego sąsiada, który być może choćby mieszka sam i nie ma jak zrobić zakupów?
0: Tak, dlatego że te wydarzenia medialne, te, które są nagłośnione, te jednorazowe, one dają nam szybko satysfakcję z działania. I są, wiadomo, słyszymy o nich, wiemy, dużo się o nich mówi i jest nam łatwiej się w to zaangażować, ale to nie jest nic takiego złego. Bardzo dobrze, że angażujemy się też w taką pomoc. Pomoc taka sąsiedzka i to budowanie takich relacji z najbliższym, czasami to nie jest takie łatwe, no bo z różnych przyczyn nie mamy tych relacji z sąsiadami. Ale nasze doświadczenie pokazuje, że często te osoby, które są zamknięte w swoich mieszkaniach, w blokach, z różnych przyczyn tracą kontakt ze swoimi najbliższymi, ze swoimi sąsiadami, ale tak naprawdę to są ciągle ludzie, którzy potrzebują pomocy. Często jest tak, że te osoby całe życie były samodzielne, radziły sobie, nie potrzebowały wsparcia innych osób,

0: czasami sytuacje, kiedy musimy zapomnieć o pewnych wydarzeniach. To nie jest łatwe, ja wiem, ale musimy dostrzec tego człowieka w tym naszym sąsiedzie i pomóc. To naprawdę nie jest to łatwe, ale działa.
1: Teresa, z tego co mówisz, wychodzi na to, że wolontariat ma naprawdę wiele twarzy. I to właśnie, to nie są tylko te jednorazowe akcje, happeningi, zbiórki. Wy też tutaj, jak Żywieckie Centrum Wolontariatu, pokazujecie, że ten wolontariat długofalowy,

0: trudno powiedzieć z mniejszym zaangażowaniem, ale z zaangażowaniem na miarę własnych możliwości, to to ma sens i to buduje jakąś, no właśnie, jakąś szansę na zrobienie długofalowo czegoś dobrego. I wydaje mi się, że ten system jest oczywiście niezwykle potrzebny, ale dużo trudniejszy.
1: A tak, ten wolontariat systematyczny, jak my to tutaj na potrzeby naszego Korpusu Solidarności nazywamy, wolontariat systematyczny jest zdecydowanie trudniejszy od tego akcyjnego, który, tak jak mówię, on jest równie ważny, tylko on, ten długoterminowy, systematyczny wolontariat jest trudny z tego względu, że my deklarujemy swoją gotowość do jakiegoś systematycznego, stałego działania. Jeżeli uda nam się zaangażować do takiego wolontariatu, który będzie nam pasował, bo to są różne kierunki, różne działania, różne gałęzie naszego życia, w których my się możemy zaangażować. Jeżeli uda nam się odnaleźć takie swoje miejsce, to naprawdę ten systematyczny wolontariat nie jest taki trudny, ponieważ my nie musimy sobie zakładać, że będziemy, nie wiem, 5 godzin w tygodniu poświęcać na ten wolontariat. Absolutnie nie. To wystarczy godzina raz na tydzień, czy 2 godziny w miesiącu. Taka dyspozycyjność daje nam możliwość realizacji siebie troszeczkę. Ja wiem, to są takie górnolotne słowa, ale myślę sobie, że jeżeli my zaczniemy ten wolontariat w tym zakresie, który nas interesuje, to później to się robi łatwe, a później już nie możemy bez tego funkcjonować.
0: To wychodzi na to, że trochę wolontariat działa tak, że warto go dobierać po prostu pod siebie. No, niektóre sytuacje mogą nas po prostu przerastać, więc dobranie i własnej dyspozycyjności, ale też tej roli w wolontariacie, to ma też tak olbrzymie znaczenie. No, pytam z Twojego też doświadczenia jako koordynatorki przecież.

nie przez nas przygotowani, tylko sami założyli, że są w stanie jakby więcej dać niż to wymaga ten wolontariat. I to nie zadziała i my absolutnie nie ciągniemy w tym kierunku, bo to nie będzie dobrze funkcjonowało. Jeżeli nam wolontariusz mówi, że niestety, ale on się sprawdził, wykonał zadania, które miał zadane, ale niestety nie da rady. Więc ja to zdecydowanie rozumiem i wiem, że muszę też obserwować wolontariuszy, bo czasami się zdarzają tacy, że dobra, dam radę, ale to nie działa, to nie będzie działało. Wykona zadanie, odejdzie całkiem, a to nie w tym rzecz. Jeżeli nie czujesz się dobrze w takiej

0: naprawdę to jest bardzo ważne i tu też potrzebujemy wsparcia, bo nie każdy może nadawać się do tej takiej bezpośredniej, trudnej, do tego wolontariatu pomocowego. Tu trzeba mieć specyficzne predyspozycje.
1: Wspomniałaś też o szkoleniu wolontariuszy. Raz to przygotowanie takie mentalne, no i właśnie chyba też poznanie samego siebie i własnych możliwości, ale też ograniczeń, ale czy wy w jakiś sposób zanim zlecicie jakieś zadania wolontariuszom, oni zostają przeszkoleni? Podejrzewam, że tak.
0: Tak, oczywiście nas zobowiązują do tego nas przepisy, żeby przede wszystkim zapoznać wolontariuszy z przepisami BHP, ale jeżeli chodzi o współpracę na przykład z MOPS-em, mamy wypracowane takie standardy, które przedstawiamy wolontariuszom jak wygląda współpraca między Centrum Wolontariatu a MOPS-em. Te zasady dotyczące podopiecznych, to jest bardzo ważne, żeby

to są już dużo w życiu przeszły, no i musimy się jakoś tam wejść w to ich mieszkanie, w ten dom, żeby oni się czuli bezpieczni też. I oczywiście szkolenia dotyczące podstaw wolontariatu, to są takie nasze standardowe działania. Warsztaty rozwijające nasze dla wolontariuszy, to są działania, które są takie nasze, no... podstawowe. W tym mieliśmy takie różnego rodzaju ciekawe takie szkolenia rozwijające. No bo podstawowe to mamy, wiadomo, bardzo dużo takich szkoleń robimy w szkołach, dla szkolnych kół wolontariatu, ale mieliśmy ostatnio takie dość ciekawe rozwijające dla naszych ósmoklasistów, wolontariuszy, apteczka pierwszej pomocy psychologicznej, w skrócie

0: i ich też zaspokajające ich potrzeby jakieś tam. No także integrujemy się, spotykamy.
1: I działamy.
0: A i działamy oczywiście, tak, tak. Bardzo się cieszę, że zaczęła się wiosna, nadchodzi lato, bo szykuje nam się bardzo dużo działań.
1: To muszę zapytać, przed no, chyba tym jednak najgorętszym dla wolontariuszy, dla wszystkich wolontariuszy czasem, czyli tym letnio-wakacyjnym, no to ile macie tych rąk do pracy? To chyba moje tradycyjne pytanie, kiedy tu wpadam z mikrofonem, ale właśnie, ta liczba też się zmienia? Wolontariuszy, choćby na przestrzeni roku?
0: Tak, jak już ustaliliśmy, jak lubimy działać akcyjnie, więc w zależności od okoliczności i potrzeb, ilość naszych wolontariuszy się zmienia. My tutaj mamy taką stałą liczbę wolontariuszy naszych, to jest 10 osób, takich systematycznych wolontariuszy, którzy pracują z nami i pomagają w biurze i prowadzą te zajęcia dotyczące szycia i pomagają w tych akcjach, w różnego rodzaju spotkaniach, piknikach i tak dalej. Ale mamy też takich wolontariuszy, a poza tym wiemy, że możemy zawsze liczyć na takich wolontariuszy, którzy przyjdą właśnie na akcję. Że jak my ogłosimy, potrzebujemy 5 osób, to zawsze mamy te 5 osób lub tam jeszcze z zapasem. Także liczba wolontariuszy jest różna, wynika to z tego, że tak jak już powiedzieliśmy, lubimy działać akcyjnie. I w zależności od okoliczności, to też tych wolontariuszy mamy różną liczbę. Także ciągle nam tylko brakuje takich wolontariuszy właśnie do tych trudnych działań, do tej wolontariatu pomocowego i tu zachęcamy, zapraszamy serdecznie do współpracy, do Centrum Wolontariatu w ramach pomocy osobom, które właśnie są w mieszkaniach. My tam i zrobimy zakupy i odwiedzamy i to, co jest czasami ta pomoc taka weekendowa, kiedy instytucje

0: mają ograniczone możliwości, więc staramy się być z tymi ludźmi. I tutaj zachęcamy, zapraszamy, nalegamy, żeby się zastanowić, czy nie mógłbym, nie mogłabym pomóc.
1: To muszę jeszcze, już zbliżając się do końca naszego dzisiejszego spotkania, muszę zapytać, kto sprawdzi się w tego typu pomocy? Czy to na przykład osoba, która miała już takie doświadczenia, choćby z niepełnosprawnością, czy może kwestie zawodowe, ktoś przeszkolony medycznie? Kto tutaj się najlepiej wpasuje w tę pomoc?
0: Oczywiście, że najlepiej by było, gdyby nasi wolontariusze mieli przeszkolenia medyczne, przeszkolenia asystenckie, ale to nie jest warunek konieczny, dlatego że my dostosowujemy te zadania. Zresztą nasi wolontariusze nie wykonują jakichś takich działań medycznych. Nie jesteśmy od tego. Od tego są instytucje, są osoby, które są zawodowo się tym zajmują, a my jesteśmy taką organizacją wspierającą. No wiadomo, że świetnie jest, jak mamy taką wiedzę, ale nasi wolontariusze nie muszą się zajmować takimi pielęgnacyjnymi zadaniami. To jest bardzo często, tak jak mówię, osoba jest sama w mieszkaniu, nie wiem, właśnie wróciła ze szpitala, nie ma jej kto zrobić zakupów, więc my idziemy, te zakupy robimy, posiedzimy na chwileczkę, porozmawiamy, dopytamy się, co potrzeba. Może tam coś trzeba, nie wiem, uruchomić radio, czy telewizorek, czy dowiedzieć się, co potrzeba, może jakieś chodzić czy coś. To staramy się to zorganizować. Jeżeli ktoś na przykład potrzebuje, nie wiem, wyjechać z domu, no to wtedy organizujemy te większą ekipę, no bo to już jest trudniejsza sprawa. Ale tak jak mówię, nie jest koniecznym wykształcenie kierunkowe, żeby pomagać. Natomiast co potrzebna jest, duża empatia, wrażliwość, odporność też, taka odporność psychiczna. Myślę, że nie jest to najlepsze zajęcie dla osób, które właśnie skończyły opiekę nad osobami swoimi bliskimi. Chyba to nie jest najlepszy moment, żeby... Ale po jakimś czasie, jak minie, bo to takie sytuacje, na przykład ktoś stracił rodzica i brak, czuje jakiś brak i chce na wolontariat. To nie jest najlepszy moment. Trzeba sobie dać czas, a później, jeżeli ta chęć pozostanie, to można przyjść do nas. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby, które chciałyby spróbować, chciałyby chociażby o tym porozmawiać.

0: tak, do tych działań pomocowych. To przypomnijmy jeszcze, Żywieckie Centrum Wolontariatu, bardzo blisko rynku, od kiedy do kiedy, kiedy można się tu zgłosić, jak Was znaleźć?
1: Żywieckie Centrum Wolontariatu, ulica Kościuszki 3, pierwsze piętro. Jesteśmy w każdy wtorek od 13 do 16, mamy dyżur i tutaj zawsze drzwi są otwarte, a przez cały tydzień można do nas dzwonić, umawiać się na spotkania. Numer kontaktowy 798 702 319, na naszej stronie facebookowej, na naszej stronie paramus.pl w zakładce Żywieckie Centrum Wolontariatu można znaleźć dane.
0: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i można powiedzieć aktywnego świętowania tego Waszego Roku Wolontariatu.
1: Dziękujemy serdecznie i zapraszamy wszystkie organizacje do świętowania Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
2: SK Południe.
3: A już teraz w magazynie Ślemień i wyjątkowe muzeum, w którym czas się naprawdę zatrzymał.
0: Dzisiaj zabieramy Was do Ślemienia, a dokładnie do parku etnograficznego, który jest de facto takim muzeum typu skansenowskiego. Z nami dzisiaj pani dyrektor Teresa Kurzyk.
4: Witam Państwa serdecznie. Nasze muzeum charakteryzuje się tym, że jako ekspozycję traktujemy przede wszystkim zbiór obiektów architektonicznych. Oczywiście w nich wszystkich znajdują się wystawy, które obrazują jakby ten dorobek dawnych kultur żywiecczyzny.
0: No właśnie, ile macie tych obiektów? Bo to dawna wieś beskidzka i kilkanaście obiektów, jeden do jeden, to nie jest odtworzenie w większości.
4: Nie, to są obiekty oryginalne. Oczywiście posiadamy dwa obiekty, które są rekonstrukcją. To jest tartak o napędzie wodnym oraz szałas pasterski. Natomiast wszystkie pozostałe, mamy ich 12 i one są autentycznymi obiektami, które zostały przeniesione z różnych miejscowości na terenie Beskidu Żywieckiego.
0: A jeśli idzie o datowanie, to mniej więcej jaki, no właśnie, jaki czas?
4: Obiekty mamy, najstarszym obiektem jest Pichlerz z Suchej Beskidzkiej. On pochodzi z połowy XIX wieku. I powiedzmy, potem jest kilka obiektów już z końca XIX wieku, no i początek wieku XX.
0: Ale u Was ten czas się zatrzymał po prostu.
4: Tak, jak najbardziej. Państwo przyjeżdżacie do nas po to, żeby dowiedzieć się, jak to życie kiedyś wyglądało, a bardzo wielu z Państwa przyjeżdża również do nas, aby przypomnieć sobie czasy dzieciństwa, wspomnieć i aby te wspomnienia przeżyć jeszcze raz.
0: Pani Teresa, muszę zapytać, no jesteście specyficznym muzeum i pamiętam, że prócz tych kilkunastu obiektów od ładnych kilku lat pracujecie nad pewnym kościołem, więc muszę zapytać o ten projekt, jak on się ma i na jakim jesteście etapie, no bo to jest tak wielka inwestycja, którą należy robić etapami. To w takim razie jak ten Wasz pomysł i projekt?
4: W tym roku będziemy realizowali kolejny etap odbudowy kościoła z Jasiennej, ponieważ kościół przyjechał właśnie do nas z tej miejscowości. Mam nadzieję, że po uzyskaniu promesy od ministra kultury w tym razem zakończymy już wszystkie prace budowlane. To już jest czwarty etap odbudowy naszego kościoła. No, drodzy Państwo, nie jest to obiekt mały, więc faktycznie to zadanie zostało rozłożone na kilka etapów. No i myślę, że w tym roku zakończymy wszystkie prace związane z zakresem budowlanym. Już w kolejnych sezonach przystąpimy do prac stricte konserwatorskich, tym bardziej, że udało mi się pod koniec zeszłego roku, czyli w październiku 2025, przywieźć całe wyposażenie kościoła. I mamy już w tej chwili wszystko to, co potrzeba. No i potrzebujemy tylko oczywiście środków na renowację i postaramy się, aby ten kościół po prostu żeby mu tej świątyni przywrócić ten dawny blask. Będzie to kościół naprawdę bardzo piękny, wyjątkowy i bardzo cenny.
0: A przypomnijmy, on pochodzi z którego wieku? XIX również?
4: Nie. Ten kościół nie jest tak bardzo stary. Kościół, budowa kościoła została zakończona w roku 1923. Natomiast architektem, który zaprojektował tą świątynię, był Józef Piątkowski i był to jeden z dosyć znanych architektów, który podszedł do tego zadania troszeczkę inaczej. Mianowicie w tej świątyni można zobaczyć elementy bardzo popularnego na początku XX wieku stylu Art Deco. Drodzy Państwo, w naszych świątyniach z reguły dominuje barok, który wszyscy znamy. Oczywiście barok ma swoje różne też wyrazy i możemy też tutaj wyodrębnić jakieś tendencje czy też prądy. Natomiast dekoracje w stylu artdekowskim są zupełnym ewenementem, jeśli chodzi o świątynię, a zwłaszcza świątynię drewnianą.
0: Pani Tereso, teraz jak rozmawiamy akurat w maju, to tak naprawdę dla Was rozpoczyna się ten wysoki sezon?
4: Tak, dokładnie. Proszę Państwa, już pracujemy w sezonie wysokim. Majówka u nas była początkiem wysokiego sezonu i oczywiście tłumnie zostaliśmy odwiedzeni przez naszych gości. Pogoda dopisała. My

0: też przygotowaliśmy sporo atrakcji. Jak zawsze było ciasto od naszych gospodyń. Także już staje się to powoli naszą tradycją, że na majówkę gospodynie pieką to swoje wspaniałe ciasto, a klienci nasi doceniają ten kunszt. Drodzy Państwo, u nas w czasie tego sezonu można się ucieszyć jeszcze z jednej atrakcji. Mianowicie mamy grę terenową, którą dedykujemy nie tylko turystom indywidualnym, ale również zespołowo. Gra polega na tym, że po otrzymaniu karty do gry idziecie Państwo od obiektu do obiektu i szukacie naszego zaginionego skarbu. Jest mnóstwo emocji, jest zdobywanie wiedzy, no i przede wszystkim o co nam najbardziej chodzi, no to chyba taka wspaniała zabawa.
1: No i trzeba przyznać, że tam naprawdę jest gdzie pospacerować, bo to przecież spory obszar, co więcej jeszcze można powiedzieć podzielony drogą.
0: Tak. Teren naszego muzeum jest dosyć duży i co najważniejsze, niezwykle urokliwie położony, bezpieczny, więc korzystanie z tego terenu jest taką jakby wielką przyjemnością, krótko mówiąc. Każdy do nas przyjeżdża troszeczkę z innym nastawieniem, bo młodzi ludzie poznają to miejsce, poznają tą dawną kulturę, a starsi klienci, no jednak po te wspomnienia.
1: Ale to też specyfika tego obszaru, obiektu, że tam naprawdę można zabrać kocyk i po prostu piknikować. To dozwolone.
0: Jak najbardziej. Bardzo dużo ludzi właśnie w ten sposób podchodzi do pobytu na terenie naszego muzeum, dlatego że ten spokój, czyste powietrze, taka cudowna atmosfera, no i łąka miękka, piękna, zachęcają do dłuższego pobytu. Relaks może przybrać bardzo wiele form, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie do skorzystania.
1: Tradycyjnie te poniedziałki to dni zamknięte, mimo sezonu tego wysokiego, jednak poniedziałki pozostają tymi dniami wewnętrznymi, kiedy muzeum jest zamknięte.
0: Podeszliśmy troszeczkę w tym roku inaczej do tego tematu, dlatego że bardzo wiele ludzi jednak przyjeżdżało do nas i poniedziałki również były takim spiętrzeniem ruchu turystycznego i zdecydowaliśmy się zmienić nasz regulamin i poniedziałki będą również dniem otwartym dla zwiedzających, tylko że w troszeczkę krótszym godzinach, czyli od 11 do 16. Czym to jest podyktowane? Drodzy Państwo, każde muzeum musi wykonać pewne zadania. Musimy posprzątać w obiektach, musimy utrzymać w nich czystość, musimy poprawić aranżację, więc jest tylko jedna możliwość, czyli były te poniedziałki. Dlatego zostawiliśmy sobie chociaż te 2 godziny w poniedziałek, żeby móc się z tymi zadaniami, z tą pracą, no krótko mówiąc, wyrobić, bo Państwo chcecie przyjść do budynków czystych, posprzątanych, zadbanych, a to jednak no niestety też wymaga czasu.
1: Pani dyrektor, proszę wybaczyć, ale wrócę do tematu pieniędzy, bo akurat no, utrzymanie tego obiektu, udostępnianie go dla turystów, tak specyficznego obiektu, całego w zasadzie obszaru, no to tak naprawdę spore pieniądze. Podejrzewam, że na kulturę zawsze będzie mało tych pieniędzy, tych środków. Wspomniała Pani o promesie na kościół. Czy możemy powiedzieć, jaka to jest część też tego, co jest potrzebne na sam kościół? No i czy macie jakieś widoki na no, kolejne pieniądze, na całość tego Waszego pomysłu, jakim jest to Muzeum Skansenowskie?
0: Drodzy Państwo, w większości faktycznie utrzymuje nas gmina Ślemień. Jest to no, taki samorząd, który no, nie należy do najbardziej zamożnych, ale dzięki hojności odwiedzających udaje się nam utrzymać płynność finansową. Oprócz inwestycji, która trwa już u nas przez kilka lat, czyli odbudowie kościoła, o której wspomniałam wcześniej, Państwo już na pewno słyszeli, no przed nami jest

0: Jeszcze jedna inwestycja, mianowicie na drugim naszym terenie, naprzeciwko wejścia do skansenu, to jest również nasz grunt, stoi w tej chwili willa ze Skawy, a na jej zapleczu będzie budowany kolejny budynek, będzie to odtwarzana zabytkowa oranżeria. I budynek będzie nam w przyszłości służył do naszych zajęć edukacyjnych, ponieważ cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem i potrzebujemy obiektu, w którym można będzie wygodnie te warsztaty plastyczne, te lekcje muzealne po prostu wygodnie prowadzić. I ta inwestycja rusza już w tym roku. Myślę, że dla Państwa jako odwiedzających nie będzie jakąś wielką uciążliwością, a znacząco poprawi nasz zasób naszych możliwości.
1: A proszę powiedzieć, czy ta oranżeria to również jest jak jakieś odtworzenie obiektu sprzed lat?
0: Tak.
1: To też kwestie zabytkowe? Czy może po prostu całkiem nowoczesny obiekt dla komfortowego prowadzenia warsztatów?
0: Nie, zdecydowaliśmy się, ponieważ nasze muzeum jest przede wszystkim obiektem, które gromadzi i prezentuje architekturę i skupia się na tej architekturze. Nie możemy sobie pozwolić, ale też nie pasowałoby do nas jakiś budynek super nowoczesny, więc będzie to oranżeria, która niegdyś stała przy dworze Zabłockich i obiekt nie jest taki duży, ale dla nas te wymiary będą spełniały wszystkie nasze wymagania. Po co, drodzy Państwo, coś wymyślać, tworzyć na siłę, jeżeli mamy tak wspaniałą historię architektury i można czerpać z tego garściami. Budynek oranżerii będzie budowany już w tym roku i mamy już w zasadzie dofinansowanie. W tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. Także widzicie Państwo, to jest jakby taka najbliższa perspektywa czasowa. Natomiast jeśli chodzi o kościół, po zamknięciu prac budowlanych przy tej świątyni, pozostaje nam jeszcze dość duży zakres prac już konserwatorskich, które będą się odbywać we wnętrzu, czyli właśnie prace przy trzech ołtarzach i przede wszystkim przy polichromiach, które kiedyś zdobiły tą świątynię. Myślę, że ministerstwo będzie nas dalej wspierać. Minister kultury, który odwiedził nas w tym roku, przyrzekł pamiętać o nas. Zobaczymy, czy faktycznie ta pamięć pana ministra nie okaże się zawodna. Jestem dobrej myśli. Potrzebujemy jeszcze około 3 milionów na zakończenie tych prac. Drodzy Państwo, to jest dla Państwa to brzmi bardzo szokująco, ale to jest naprawdę dość spory obiekt i przed nami w zasadzie najdroższe te prace, które wymagają dużych środków finansowych, czyli złocenia, czyli wykonanie detali w srebrach, więc to są kosztowne rzeczy, ale też wymagają bardzo dużo pracy i umiejętności.

Mają dużych środków finansowych, czyli złocenia, czyli wykonanie detali w srebrach, więc no, to są kosztowne rzeczy, ale też wymagają bardzo dużo pracy i umiejętności.

0: wykończenie, wnętrze, to właśnie ile sezonów jeszcze przed Wami?
1: Wszystko zależy od dotacji, jakie uzyskamy. Gdyby się udało uzyskać takie pieniądze, powiedzmy w dwóch transzach, jak przyrzekł nam pan minister, potrzebowalibyśmy jeszcze dwóch sezonów, aby te prace zakończyć. Ale zobaczcie Państwo, jesteśmy już znacznie bliżej tego finiszu niż byliśmy, kiedy startowaliśmy z tą inwestycją, kiedy martwiłam się, czy stan zachowania belek po rozbiórce będzie odpowiedni i wystarczający, aby je wbudować w konstrukcję kościoła. Dzisiaj już nie mamy takiego typu problemów, już się o to nie martwimy. Natomiast prace postępują i no, najważniejsze będzie, jeśli to źródło finansowania i minister okaże nam to wsparcie i myślę, że to już całkiem niedługo.
0: Pani Tereso, ale no, można powiedzieć, że niemalże po sąsiedzku, ale Bielsko-Biała, polska stolica kultury, jest szansa się ogrzać przy tym, no właśnie, kulturalnym ciepełku? Jest szansa na jakieś środki również dla Was? No w końcu na tym południu województwa jesteście jedyni i wyjątkowi.
1: Być może to jest wielki zaszczyt. Oczywiście jest taka okoliczność, że my również zostaliśmy dostrzeżeni jako miejsce, gdzie kultura ma ogromne znaczenie i gdzie kulturę prezentujemy, gdzie kulturę też tworzymy. Więc na razie jeszcze nie mogę Państwu powiedzieć o konkretach, ale faktycznie Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny również będzie uczestniczył w podjętych przez naszą stolicę Podbeskidzia, przez Bielsko-Białą działaniach. Wiem na pewno, że będzie jakaś konferencja u nas organizowana. Natomiast bardzo piękny jest przekaz i temat tej konferencji. Mianowicie chodzi o to przekaz kulturowy, o to, jak kultura jest odbierana przez społeczeństwo i jak ten przekaz kulturowy odbywa się między pokoleniami. Dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych i najcenniejszych idei, gdzie dziadkowie poprzez rodziców oddziaływują i przekazują, tworzą i też chronią w pewien sposób ten dorobek kultury duchowej, przekazując wnukom swoje historie, swoją tradycję, bo to piękno kultury i bogactwo tradycji góralskiej Żywiecczyzny ma tak wiele wymiarów, jest tak bogate, że to jest warte tego, aby go ocalić. Ta idea właśnie, która będzie przyświecała naszej współpracy, będzie temu chyba jak najbardziej sprzyjać.
0: Czego życzyć Wam przed tym sezonem?
1: Miłych i kulturalnych odwiedzających, abyście Państwo do nas przyszli i ucieszyli się tym, że udało się stworzyć takie miejsce. Miejsce niebywałe, miejsce zaklęte, gdzie czas się zatrzymał, gdzie każdy może się odnaleźć i może sobie jakby tak indywidualnie przypomnieć, czy też wyobrazić część przeszłości, która dotyczy osobiście jego.
0: W takim razie zapraszamy do Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu. No i tam zarezerwujcie sobie ładne kilka godzin na taki spacerek w przeszłości.
1: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Będzie mi niezmiernie miło gościć Państwa na terenie naszego muzeum.
2: SK Południe.
3: I przyszedł już czas na nasze cykliczne spotkanie z lokalną historią. Tym razem wraz z panią Dorotą Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu, wybrała się Kasia Graboń do Żywieckiego Zabytkowego Parku.
0: Dzisiaj nasze kolejne radiowe spotkanie z historią, ale można powiedzieć, że to spotkanie w plenerze. No i nie dziwcie się, nasi drodzy słuchacze, bo tutaj mruczy nam strumyk. A właściwie, no właśnie, pani Doroto, co dokładnie?
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. No, siedzimy w uroczym miejscu. To jest jedyne miejsce. Siedzimy sobie na wyspie z panią redaktor. blisko oczywiście dom

0: Kuchińskiego, a taki mały wodospad i ten efekt akustyczny, że tak powiem, dźwiękowy Państwo słyszycie. Ptaki na pewno także. Natomiast my celowo wybrałyśmy takie miejsce, bo patrzymy na połaci, powiedziałabym, niezapominajki. Niezapominajki, proszę Państwa, wykwitają co 2 lata i to jest ten rok. Jeszcze warto pod tym kątem wejść do parku. Wygląda to fantastycznie. Takie błękitne plamy na trawie to są właśnie te niezapominajki. I mnie od razu kojarzą się słynne niezapominajki autorstwa Marii Teresy Habsburg. Mówię tu o kompozycji kwiatowej. No i oczywiście o babci naszej księżnej, która uwielbiała takie kompozycje malować. No i taką jedną kompozycję mamy. Mamy prymulki i mamy niezapominajki.
1: No i Pani Doroto, trzeba przyznać, że to dzisiaj właśnie o parku będziemy rozmawiać. Trochę spróbujemy zebrać tę wiedzę, te dane dotyczące tego właśnie urokliwego miejsca, w którym, trzeba przyznać, w zasadzie na każdym kroku czai się historia. No, gdzie nie spojrzymy, to zawsze można się odwołać do ważnych ważnych i ciekawych postaci czy wydarzeń z życia miasta.
0: Zgadza się, jest to miejsce naprawdę niesamowite i nie tylko pod względem zieleni, przyrody, chociaż to jest przecież bardzo ważne, takie zielone płuca miasta, a dla mnie przede wszystkim ta przestrzeń zielona zabytkowa. I gdzie, tak jak pani redaktor mówi, gdzie się obejrzymy, gdzie nie usiądziemy, możemy opowiadać historię Wielopolskich, Habsburgów. Tu gdybyśmy miały jeszcze pod ręką botanika, przyrodnika, można by było opowiadać niesamowite historie związane właśnie z tą tematyką. Natomiast my zajmujemy się dzisiaj historią i przypomnimy Państwu pod kątem zwiedzania naszego parku albo po prostu przyjścia do niego i spędzenia czasu na zasadzie, to jest właśnie ten domek chiński, tu jest ogród różany, tu jest ta część, którą zaprojektowała Brenda Colvin, albo Franciszek to przecież dom, który znajduje się w centrum najstarszego parku.
1: No dobrze, pani Doroto, to spróbujemy zabrać się za Żywiecki Park nieco chronologicznie. Jakie jest datowanie tego miejsca? No bo od razu możemy zaznaczyć, że absolutnie współczesny park to nawet nie jest dokładnie ten obszar, od którego się zaczęło.
0: Tak, oczywiście. Trudno wytłumaczyć mi. Bardzo często są takie pytania, kiedy stoimy z grupą czy z uczniami koło najstarszego dębu Franciszka. Dlaczego ten najstarszy park w 1712 roku, później oczywiście konsekwentnie poszerzany, został zlokalizowany tam, a nie koło Starego Zamku? Dla mnie jedynym wytłumaczeniem jest fakt, że Stary Zamek, proszę Państwa, nie jest podpiwniczony, tak samo jak Pałac Habsburgów. Stary Zamek został zlokalizowany w miejscu dawnego rozlewiska Młynówki. A może faktycznie były tam tereny, może nie bagienne, to bez przesady, ale tereny, gdzie jednak ogrodnicy, ci XVIII-wieczni, nie zdecydowali, że tutaj, tylko trochę dalej, bo tam jest może bardziej sucho, tam są tereny lepsze, żeby założyć pierwszy profesjonalny ogród ozdobny. Bo wiedzmy, że ogródki przyzamkowe, te z jedzeniem, jakbym powiedziała, znajdowały się wcześniej, w XVII stuleciu, właśnie koło Starego Zamku. Natomiast ten ozdobny Franciszek Wielopolski z małżonką Anną, no i oczywiście z fachowcami, bo to byli głównie ogrodnicy niemieccy, jak podają nam źródła, zdecydowali o terenach troszkę oddalonych od samego zamku.
1: No i trzeba zaznaczyć, że w zasadzie historia tego ozdobnego parku z tą funkcją to dzisiejsze tereny od strony osiedla parkowego.
0: Zgadza się. Więc te tereny od Wyszymieścia, powiedzielibyśmy, bardziej tutaj właśnie w Międzymurzu związanym z miastem. I proszę Państwa, jak ten park wyglądał? Dzisiaj jakbyśmy mogli wtedy zrobić zdjęcia z drona, układ szachownicowy, taka wielka szachownica, na przecięciu alejek znajdowały się posadzone drzewa, takie franciszki, powiedziałabym, na pewno rzeźby mitologiczne, w środku fontanna, no i dużo kolorowych, parterowych, wspaniałych nasadzeń, więc tak jak było w Wersalu, tak jak było w parkach polskich, europejskich, i ten element bardzo nowoczesny pojawił się na początku XVIII wieku właśnie za sprawą Franciszka i Anny.
1: No dobrze, ale czy jakieś relikty z tamtego czasu gdzieś jeszcze możemy obserwować tutaj w parku?
0: No, tym jedynym reliktem właściwie jest tylko Franciszek. Nie zachowała się żadna rzeźba. Zachowały się plany na zasadzie bardzo takie lakoniczne, plany XVIII-wieczne, gdzie mamy coś tam narysowane, to jest opracowane, natomiast no nie ma grafik, no bo z tego czasu czego można by się było spodziewać, jakieś grafiki, a może takie grafiki są, tylko my jeszcze nie wiemy, że są w jakichś zbiorach, na przykład innych muzeów, ponieważ te zbiory z czasów wielopolskich zostały wywiezione też częściowo przez Jana Kazimierza, utraciliśmy archiwa, więc wcale to nie jest powiedziane, że tego nigdy nie było, bo też sobie nie wyobrażam, żeby w oficynach wielopolskich nie było jakichś grafik, obrazów przedstawiających no, to piękno ich współczesne.
1: No dobrze, skoro z tamtego czasu specjalnie nic się nie zachowało, to może z kolejnego etapu rozbudowy, zmian?
0: Kolejny etap to oczywiście też etap obowiązujący w Polsce i w Europie, czyli te przemiany już z barokowych, takich ściśle regularnych, matematycznych, bardziej naturalne. Czyli ogrody w stylu angielskim, gdzie projektowane są wielkie polany widokowe. Ta najpiękniejsza polana to przecież przed obecnym Pałacem Habsburgów. No i wszystko niby na dziko, no ale wiadomo, że pod bardzo bacznym okiem ogrodników, więc dużo takich alejek nieregularnych, nie przecinających się pod kątem prostym, tylko właśnie zawiłych, dużo zieleni. W XVIII stuleciu powstaje wyspa, na której siedzimy. Powstaje bardziej prymitywny, powiedziałabym, może nie nawet domek chiński, tylko altana, bo to był element bardzo taki modny. No i woda, te efekty, że tak powiem, akustyczne, ryby, potem kajaki, to wszystko było bardzo, bardzo obowiązkowe, powiedziałabym, w takich założeniach, tym bardziej, że ta zieleń łączona z wodą no była czymś obowiązkowym, tak jak powtarzam, nie tylko w naszym żywieckim parku.
1: Pani Doroto, to pytanie chyba nigdy nie padło, ale można powiedzieć, że po żywieckim parku pływały kajaki?
0: Tak, z arcyksiążęcymi dziećmi. Mamy takie zdjęcia i tu mówię o pokoleniu taty księżnej, czyli Karol Olbrach ze swoim rodzeństwem pływali w kajakach tu na tej młynówce. No dzisiaj jest to niemożliwe, nie jest pogłębione, no i nie dałoby się przepłynąć nad mostkami projektu Brandy Colvin. Natomiast faktycznie tak było. Mamy kilka takich fotografii. No takie rzeczy się w dwudziestowiecznych parkach jak najbardziej, myślę, że nawet pod koniec XIX wieku działy, ponieważ to była jakaś forma, no myślę, że bardzo ciekawa i bardzo przyjemna, wypoczynku dla tych właścicieli, no w tym wypadku naszych Habsburgów.
1: Czy Brenda Colvin to właśnie ten park bardziej naturalny, nie taki no właśnie poukładany?
0: Przede wszystkim Brenda Colvin wprowadziła kilka no, zachowanych projektów związanych z taką małą architekturą. Znacie Państwo doskonale przestrzeń między pałacami ze studnią, czyli to wszystko, co się dzieje wokół studni, ławeczki, płyty, sama studnia, kwiaty. Projektowała małą architekturę z zielenią i to były takie miejsca piękne i miejsca wypoczynkowe, gdzie można usiąść. Drugie takie bardzo ważne miejsce, zachowane w pełni, to ogród różany i słoneczny, gdzie płyty, sama studnia, kwiaty. Projektowała małą architekturę z zielenią i to były takie miejsca piękne i miejsca wypoczynkowe, gdzie można usiąść. Drugie takie bardzo ważne miejsce, zachowane w pełni, to ogród różany i słoneczny, gdzie

0: i znowu miejsce do siedzenia, do wypożyczywania, znowu połączenie tej architektury i betonowej, i kamiennej, i naturalnej będzie bardzo ważne. No i jest kilka projektów, które dzisiaj już może nie są widoczne. Tutaj przy ławeczce chociażby księżnej Alicji. Mówi się o takim ogrodzie wodno-roślinnym. To też był projekt Brandy Golfin. Nie wszystkie zostały, że tak powiem, zrewitalizowane. My w zbiorach mamy oryginalne projekty, co jest bardzo ciekawe. No i można by się było w przyszłości pokusić o taką rewitalizację. Natomiast Brenda Kolwik łączyła użyteczność z przyrodą, bo myślę, że to było też tak, nawet czas, ale zamówienie księżnej Alicji. Mają być w parku miejsca takie, gdzie jest eksponowana zieleń, przyroda, ale my jako rodzina chcemy z tego korzystać. Chcemy tam, no może nie aktywnie, chcemy tam wypoczywać po prostu.
1: No dobrze, ale czy dzisiaj, czy dzisiejszy park to właśnie te elementy realizacji Brandy Kolwin? Czy to była kolejna rozbudowa, zmiana parku?
0: Projekty Brandy Kolwin jak najbardziej się zachowały i to były ostatnie, to co jest ważne, bo to są lata 30. ubiegłego wieku. Nawet lata 36, 37, czyli proszę Państwa, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Projekty są tak datowane, no i tak były realizowane. No i stąd też powiedziałabym taka silna promocja tej Brandy Kolwin. Osoby, która przede wszystkim fizycznie była w żywcu, bo to opowiadała mi księżna Renata. Te wizyty były wcześniej, a myślę, że realizacja była dosyć szybka. Bo w 1939 roku, no już dzisiaj to jest, zostało to wszystko zrealizowane. No krótko, że tak powiem, Habsburgowie z tego korzystali, ale zostało to jako ostatni element rozwoju parku. No i projektowane tutaj i częściowo zachowane.
1: A ostatnia, trudno powiedzieć, rewitalizacja, no ten park, który my dzisiaj możemy oglądać, to jakie lata, właściwie od kiedy tak wygląda? No bo moje pokolenie, mam wrażenie, jeszcze kojarzy nieco inny wygląd. 20-30 lat temu?
0: Tak, oczywiście. Proszę Państwa, przecież pamiętamy słynny labirynt przed Pałacem Habsburgów. To był taki element, wszystkim się wydawało, jakżeż on był zabytkowy. On był powojenny. Ten labirynt został zlikwidowany, chociaż labirynty są bardzo ciekawym elementem, takim jak zwiedzamy inne parki, ale on nie był historyczny tutaj i zabytkowy. Można by się było pokusić właśnie o rewitalizację tych dawnych projektów. Natomiast dzisiaj park, to powiedziałabym, to jest taka synteza i tych elementów najstarszych, barokowych. Czyli mówię o XVIII wieku, o XIX wieku, o XX, ale i elementy zupełnie współczesne z XX i XXI wieku. Mamy przecież bardzo dużo przestrzeni w parku, które są zupełnie nowoczesne. Boisko, fitnessy otwarte, mini zoo, pszczoły, więc te elementy, które świetnie, że tak powiem, zespalają całą historię, są jakby nowymi atrakcjami i dla młodszych, i dla starszych. No i proszę Państwa, kiedy nie weszlibyśmy do parku, o jakiej porze roku, zawsze ci ludzie są. I o to też chodzi, żeby korzystać z tej zabytkowej, zielonej przestrzeni, no, która nam daje wiele przyjemności z pewnością.
1: Pani Doro, to wspomniała Pani o tym, że choćby Habsburgowie traktowali to miejsce no trochę jak własny ogród, miejsce, w którym również chcą wypoczywać, ale o to chciałam zapytać, czy to było miejsce zarezerwowane wyłącznie dla, no trudno powiedzieć, rodzin panujących, no ale właśnie w przypadku Habsburgów, czy byli odgrodzeni, tak upraszczając, od mieszkańców miasta, a może właśnie wcześniejsze rody, czy wielopolscy na przykład, oni oddzielali się, chcieli mieć tę przestrzeń wyłącznie dla siebie?
0: Trudno mi powiedzieć, jak było za czasów wielopolskich, bo Jędrzej o tym nie pisze. Park był rozbudowywany za czasów Jędrzeja, taka jest prawda. Czy mieszkańcy Rynku Rudzy chodzili tu i spacerowali? No proszę Państwa, nie. To nie ten styl bycia i życia. Tak mi się wydaje. Nie było żadnych eventów, żadnych spotkań. Tego też historia nie zanotowała piórem Andrzeja Komonieckiego. Natomiast Habsburgowie mają już ogrodzenie, natomiast wiemy, przecież to jeszcze do niedawna,

0: żyjących mieszkańców, że może nie można było spacerować koło Pałacu Habsburgów, ale były wydzielone, że tak powiem, w weekendy, w dni wolne, przestrzenie w parku, po których mogli się już poruszać mieszkańcy. I to był taki gest Habsburgów w stosunku do miasta. I to było. Natomiast jak było wcześniej, trudno nam powiedzieć.
1: Pani Zoro, to trudno, rozmawiając o parku, o tym pięknym, dzielonym obecnie terenie, nie da się nie mówić równolegle w zasadzie o architekturze i o choćby Pałacu Habsburgów, o Starym Zamku i o tych oficynach, które, no przecież był pomysł, żeby kiedyś były połączone i zamknięte.
0: Tak, oczywiście architektura, gdyby nie architektura i nie rezydencje, no przecież parku by nie było. I ja tutaj cały czas uważam, że Anna Wielopolska, która przyjechała do Żywca, wyszła za mąż za Franciszka, chciała wprowadzić modę nie tylko we wnętrzach, w stylu zamieszkania, bo to jest też bardzo ważne. Stary Zamek zawsze pozostał i pozostanie zamczyńskiem. Stąd pomysł wzniesienia oficyn parterowych, niższych, z większymi oknami i przede wszystkim połączenia tych oficyn lżejszych, że tak powiem, z przestrzenią. I od razu główne skrzydło tych oficyn, czy główna oficyna była połączona z widokową polaną, co bardzo ważne, no i oczywiście zagospodarowanie całości potem z wyspą, z ciekiem wodnym. To było już wszystko, że tak powiem, logistycznie przygotowywane, żeby architekturę, w przyszłości tą pałacową także, połączyć z zielenią.
1: Pani Zoro, takim, trudno powiedzieć głównym miejscem, ale takim, przy którym, gdzie często fotografują się choćby osoby przyjezdne, które wpadają zobaczyć ten piękny park, jest ta, no, trzeba powiedzieć, duża polana właśnie stricte przed Pałacem Habsburgów. Czy to miejsce zawsze tak wyglądało? Wspomniała Pani o labiryncie. To on właśnie w tym miejscu był,
0: w tym,
1: tak?
0: miejscu był przynajmniej do połowy, może połowa to przesadzam, ale 1/3 tej polany. Proszę Państwa, ta polana jest naprawdę, my sobie siedzimy teraz z Panią redaktor i widzimy całą długość i przestrzeń tej polany. Ta polana oczywiście jak najbardziej funkcjonowała w XVIII stuleciu. Przestrzeń była tutaj zielona, niezagospodarowana. My oczami wyobraźni od razu widzimy ławki, leżymy, pikniki. No proszę Państwa, to nie ten czas. My teraz chcemy tak funkcjonować. Nie powiem, moim marzeniem byłoby organizacja takich pikników historycznych, ale że możemy sobie wziąć kocyk, piknikowy koszyk, usiąść, powypoczywać, a przy okazji poznać na przykład historię Wielopolskich i Habsburgów. Ze starej ikonografii wiem, że na przykład takie bardzo fajne ławeczki drewniane były komponowane wokół najstarszych tych właśnie dębów i drzew. I to było na dzisiejszej Alei Lipowej. I mamy takie fotografie, więc myślę, że spacerujące pary tutaj, czy goście, czy Habsburgowie przysiadali sobie na chwilę. Natomiast nie wydaje mi się, żeby była aż taka moda, że przesiaduje się w parku całymi dniami, że się je, bo mieli inne zaplecze, prawda, tego typu. Natomiast my dzisiaj, patrząc też jakby do innych miast, do innych parków, no chcielibyśmy sobie w ten sposób spędzać czas, w sposób taki sielankowy, a może też za sprawą właśnie historii połączyć to.
1: W tle, tu akurat kiedy nagrywamy, to jeszcze odezwał się żywiecki hejnał. No, Żywiec ma to szczęście, że w zasadzie to całe historyczne centrum bardzo, bardzo blisko siebie.
0: Tak, proszę Państwa, dzwonią dzwony, teraz mamy hejnał, to wszystko słychać. Za chwilę, jak ruszy pociąg, w końcu będziemy także już bardziej nowoczesną kolej słyszeć. Natomiast jest to miejsce historii i gdzie się nie obejrzymy i gdzie nie nastawimy ucha, to ta historia po prostu tu przybywa.
2: SK Południe News.
3: Ola Grochowska, cześć, witajcie. Dzisiaj opowiemy Wam o pewnej 15-letniej Polce na testach w Bayernie Monachium. Będzie także o tym, że wielu ludzi bierze L4 i wyjeżdża na wakacje albo na przykład robi sobie remont domu. Dowiecie się także, co dla wielu chorych na raka jest ostatnią deską ratunku.
2: SK Południe.
3: A zaczynamy od 15-letniej Polki na testach w Bayernie Monachium. Kolejny talent z szansą na wielką karierę. Takie historie to rzadkość. 15-letni dnia Marcelina Siwy, reprezentantka Polski juniorek, otrzymała zaproszenie na testy do Akademii Bayernu Monachium. Młoda zawodniczka wzięła udział w trzydniowym cyklu treningowym drużyny FC Bayern U17 Girls na nowoczesnym kompleksie treningowym FC Bayern Campus w Monachium. Po powrocie do Polski rozmawiała z naszą reporterką Natalią Czarnuch.
4: Głowa pełna marzeń i przede wszystkim sportowych wyzwań. Aktualnie ze mną w studiu jest
5: Marcelina Siwy
4: oraz jej mama
6: Karolina Siwy.
4: Po marzenia i do marzeń chyba właśnie Marcelina tutaj brnie i jest na takiej ścieżce, gdzie te marzenia się pojawiają, coraz większe i przede wszystkim coraz więcej dróg otwartych. Piłkarka, młoda piłkarka, zatem porozmawiajmy o tej piłkarskiej przygodzie i o tym, jakim ty jesteś człowiekiem, bo przed tobą wielka zawodowa, sportowa przyszłość. Porozmawiajmy o tym, jak zaczęła się ta przygoda z piłką właśnie u Marceliny, osiągnięcie co niemiara. Trzeba zdradzić rąbka tajemnicy, jak to wszystko się zaczęło i gdzie to ma swój zalążek.
6: Tak naprawdę Marcelina zaczynała trenując karate od 4 roku życia, ale pięknego dnia wstała i do męża powiedziała: tato, ja chcę grać w piłkę. No obydwoje stanęliśmy tak naprawdę jak w ryci i nie wiedzieliśmy, co mam zrobić. Tu karate, gdzie były jakieś tam małe osiągnięcia, a tu nagle przeciwieństwo piłka nożna. Zadzwoniliśmy do jednego klubu, poszła na trening, tu był klub dziewczęcy, no nie podobało się. No to kombinowaliśmy dalej, co tu zrobić, żeby spróbowała grać w piłkę. Zadzwoniliśmy do drugiego klubu, to już był klub chłopięcy. Trener zadał nam pytanie, a umie grać w piłkę? Ja ze śmiechem na ustach powiedziałam, ja nie wiem, nie mnie oceniać, to niech przyjdzie. No i tak już została. Po drodze było kilka klubów, od Football Academy przez MUKP Dąbrowa Górnicza, aż trafiła do APN Dąbrowa Górnicza i tak od 2019 roku kopię piłkę z chłopakami do dnia dzisiejszego.
5: Pierwsze treningi były najcięższe, bo bardzo się stresowałam, jak mnie przyjmą, ale jakoś to mi się udało.
4: Czy teraz mimo wszystko, bo już kilka lat treningów w piłkę masz tak naprawdę za sobą, czy uważasz, że ta przepaść między dziewczęcym a chłopięcym męskim futbolem jest nadal tak spora, czy to już teraz się zmienia?
5: Nie no, jest spora przepaść, widać to bardzo. Po umiejętnościach, sile, fizyczności, trenuję indywidualnie też. Oraz w klubie z chłopakami. Otwarcie gry, gry pozycyjne. Przygotowujemy się, żeby sobie poradzić, jak bramkarka dostaje piłkę, żeby miała komu podać, żeby wychodzić na pozycję. Ja gram na lewym skrzydle oraz na lewym boku obrony.
4: I pamiętasz, kiedy na te pozycje zostałaś skierowana?
5: Na samym początku, jak zaczęłam grać. Moja dominująca noga jest lewa i chyba dlatego. Szybkość, dobre wrzutki, podania, strzał.
4: Czego uczysz się od chłopaków, grając z nimi w jednej drużynie?
5: Żeby nie odpuszczać gry, żeby do końca walczyć. No bo chłopcy są silniejsi, można się więcej nauczyć od nich, niż od razu iść do kobiecej piłki.
4: A masz to w planach?
5: Mam, na pewno.
4: A co chciałabyś przekazać osobom, które myślą, że chcą zacząć treningi piłki nożnej, ale nie wiedzą właśnie, czy warto? Na przykład dziewczyny się boją, krępują, no bo przecież nie do końca sport dla kobiet.
5: Myślę, że nie warto się przejmować, żeby robić swoje po prostu. Mhm. Nie skupiać się na innych.
4: A gdzie widzisz siebie za kilkanaście lat?
5: Jeśli chodzi o klub, no to w FC Barcelonie i to tak głównie.
4: A teraz może przejdźmy do tego momentu, kiedy dowiadujesz się, że jedziesz na testy do Bayernu Monachium. Klub, no, światowej, najwyższej rangi. Opowiedz zatem o tym dniu, opowiedz, jakie emocje ci wtedy towarzyszyły.
5: Na pewno byłam zadowolona, ale też troszkę zestresowana, bo nie wiedziałam, jak będzie wszystko się toczyć i jak będą te treningi wyglądały. Dla mnie to była super przygoda, że mogłam tam jechać. Treningi były na pewno inne niż w Polsce są, bo nie było skupienie najbardziej na piłce nożnej, tylko też na grze, jakby piłce ręcznej. Trenowałam tylko z dziewczynami, które były ode mnie starsze o 2 lata lub o rok. A jeśli chodzi o trenerów, no to ciężko było się dogadać, bo nie mówili po angielsku za bardzo. Była taka dziewczyna z Polski i grała w tym Bayernie, jakby mi to wszystko tłumaczyła. No i byłam wdzięczna.

0: lata starszymi w kategorii U17. Natomiast w trzecim dniu po informacji zwrotnej od trenera U17, że trener z grupy U20 chciałby zobaczyć, jak ona wygląda. Więc tak naprawdę dowiedzieliśmy się w tym ostatnim dniu tuż przed treningiem, że Marcelina przechodzi do już kobiecej drużyny, gdzie kobiety były starsze o 4 lata od tego, więc dla nas było ogromne zdziwienie, dla niej też szok, również przygoda, bo to są już kobiety, różnica ich fizyczności i wyglądu. Natomiast uważam, że sobie poradziła, a co do informacji zwrotnej, to tak naprawdę jeszcze czekamy na odpowiedź z klubu, w którym uczestniczyła. Dla nas też było ogromne zaskoczenie, że jednak ta informacja, która została przesłana do klubu, została zauważona, że to, co robi nasza córka, gdzieś za granicą, w zagranicznym klubu zostało docenione i została zaproszona. Była jako jedyna dziewczynka z Polski, więc to też jest takie ważne i wyróżniające zaskoczenie. Zrobiliśmy wszystko, żebyśmy obydwoje jechali, bo jesteśmy rodzicami pracującymi. Tak ułożyliśmy sobie życie, żeby być przy niej. Ja jako mama, tata jako ten głównodowodzący, gdzie tak naprawdę to też po części jego pasja, bo sam grał w piłkę. Marcelina trenuje indywidualnie z trenerem Michałem Szczerbem. I tak naprawdę on zapytał się, czy mamy filmiki i czy mamy jakieś dokumenty filmowe związane z jej meczami. Troszeczkę po kryjomu to robiliśmy. Marcelina brała udział w wycince tych filmów i montażu. Na początku się pytała, po co nam te filmy, po co my je skracamy. No musieliśmy jakoś umiejętnie wybrnąć z tego pytania. Powiedzieliśmy, tak na przyszłość. Wysłane zostało do klubu, no i czekaliśmy na odpowiedź. Tak naprawdę to było z początkiem roku i końcówką marca otrzymaliśmy dopiero informację zwrotną. Zapomnieliśmy, no już myśleliśmy, że no niestety, ale no jeszcze nie jest ten czas dla niej. Informacja została przekazana, to tak jakby Marcelina stanęła przed nami dosłownie wryta. Córcia, jedziemy, dostałaś zaproszenie. Ważne, że się pokazała, ważne, że ta umiejętność posługiwania się językiem obcym, typu tutaj angielskim, pozwoliła jej na umiejętności komunikacyjne tak samo. Ta bariera językowa również jest stresogenna, ale jesteśmy ogromnie z niej dumni, że to przetrwała i przezwyciężyła. No wspieramy ją mocno, motywujemy, jesteśmy rodzicami wymagającymi, jeżeli chodzi o naukę, bo wiemy, że sport, a szczególnie piłka nożna, jest jej pasją i oddaje się jej w całości. No szkoła, troszeczkę powiem tak, zeszła na drugi plan, ale i tak jestem zaskoczona, że radzi sobie na dobrym poziomie w szkole średniej, bo rozpoczęła od września naukę w szkole średniej. Mimo wysokich absencji, dużych absencji, to radzi sobie na dobrym poziomie, więc nauka gdzieś tam idzie w parze z pasją.
1: No to dla mnie najważniejsze jest raczej ten sport.
0: Zdarza się, że raz mąż jeździ na treningi z córką, raz ja. Wszystkie mecze, jeżeli jest taka możliwość, to jeździmy na te mecze wspólnie. Zawozimy ją na zgrupowania razem. Jesteśmy obydwoje obecni na meczach. Kadry Śląska, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to zawozimy też obydwoje Marcelę na zgrupowanie. Natomiast już tam zostaje sama z dziewczynami, z trenerami, tam ćwiczy. No staliśmy się, znaczy się ja się stałam fanką piłki nożnej, a szczególnie fanką swojej córki i lubię patrzeć, jak ona gra. Jest to

Nie ukrywam, trudne, bo mamy jeszcze jedną córkę, która też jest sportowa i połączenia w pewnym momencie dwóch treningów, ustalenia naszego trybu dnia, to naprawdę było duże wyzwanie. Obserwując męską piłkę nożną, bo w większości czasu w niej siedzimy z uwagi na to, że Marcelina gra od początku z chłopcami, duża różnica.

rozkład treningowy zaczyna się albo siłownią, albo kończy się siłownią taki trening, czy aktywacją. No myśmy nie mogli wejść w niektóre, do niektórych miejsc, mogliśmy zobaczyć tak naprawdę tylko stricte, w którym brała udział Marcelina, to co było przed i po, to wie o tym tylko Marcela, ale intensywność i podejście, tu widzieliśmy dużą różnicę w intensywności treningowej. Uważam, że obecność i wsparcie, nie tylko fizyczne, ale mentalne i duchowe również jest ważne na poziomie młodego człowieka. Uważam, że jej atutem jest właśnie ta lewa noga, dominująca lewa noga, a także sprawność motoryczna.

0: rodzice i takie, takie kropeczka nad i. Uważam, że niech marzenia jej się spełniają i my wierzymy, że osiągnie naprawdę bardzo dużo, a to klucz to będzie w cechach celowych.
1: Motywacja, cicha czy głośna, jaką pani praktykuje?
0: To w zależności w jakich sytuacjach się znajdujemy. Jeżeli jest to bardzo stresogenne, to przytulenie. Gdzieś tam ciche słówko do ucha, obecność, ale głośna motywacja, dajesz radę, bo jesteś wielka, również z naszych ust wychodzi do mocy.
2: Eska Południe.
3: Inspiracja synthpopem lat 80. i tekst o emocjonalnej stracie. Takim kontrastem nowy rozdział otwiera Kajetan Pinocci, były wokalista formacji Sami. Przed premierą jego singla z artystą spotkał się nasz reporter Darek Brombosz.
4: Kajetan Pinocci.
5: Spotykamy się w twoim domu. Bardzo dziękujemy za gościnę, bo rozpoczyna się nowy rozdział w twoim życiu. Czarne serce to autoterapeutyczny utwór o stracie. Czy pisanie tej piosenki było dla ciebie formą zamknięcia pewnego etapu w życiu, czy to jest raczej otwarcie nowej solowej drogi i zamykasz za sobą to, co było?
4: Myślę, że dwa w jednym, bo z jednej strony sama warstwa liryczna utworu powstała jako taki niemy krzyk, który został przelany na papier, jako takie wołanie, jako taka chęć bycia zauważonym i stworzenia sobie może szansy dzięki takiej poezji na powrót tej relacji, która została utracona. Natomiast no, od momentu, w którym napisałem ten tekst, czyli to będą za chwilę 2 lata, ten tekst oczywiście dojrzewał, przechodził różne zmiany. Relacja nie powróciła, więc myślę, że dzisiaj mogę na tę piosenkę popatrzeć w taki sposób, że to faktycznie jest w pewnym sensie uwolnienie swoich bardzo trudnych do przepracowania myśli, podzielenia się nimi z innymi i właśnie otwarcie tego nowego etapu, nowego rozdziału i w życiu osobistym, i właśnie w działalności artystycznej.
5: Ale powiedz, ten niemy krzyk jest związany z tym, że przestałeś nagle być frontmanem zespołu Sami, któremu poświęciłeś no prawie dekady swojego życia.
4: Nie jest z tym związane, aczkolwiek no właśnie to jest bardzo zadziwiające, jakie życie pisze scenariusze i jak to jest, że my piszemy coś, możemy coś skomponować, czy właśnie coś napisać z zupełnie inną intencją, z zupełnie innego powodu, a z czasem okazuje się, że to, co napisaliśmy, znajduje też odzwierciedlenie w zupełnie innych sytuacjach niż te, które były powodem do napisania danej piosenki. Okazuje się, że w pewnym sensie przewidujemy przyszłość i że możemy jako ludzie świata muzyki napisać coś proroczego. Możemy w jakiś sposób przewidzieć przyszłość, więc no, piosenka powstała zdecydowanie wcześniej niż moje pożegnanie z zespołem Sami, dlatego że frontmanem zespołu Sami nie jestem od połowy lutego tego roku, a piosenka, no te pierwsze akapity powstały, no zacząłem ją pisać 2 lata temu i piosenka była już dawno nagrana, czekała po prostu na dobry moment, żeby ją wypuścić i właściwie to moje odejście z zespołu Sami nastąpiło w momencie, w którym ja już nagrywałem teledysk do tej piosenki, także nie miało to związku, ale dzisiaj rzeczywiście można to też w ten sposób interpretować i chciałbym, żeby właśnie każdy odnalazł w tej piosence coś dla siebie, niekoniecznie myśląc o tym, że jest to utwór o rozstaniu, to może być utwór o stracie emocjonalnej, to może być nawet utwór o stracie pracy, po prostu o jakiejkolwiek utracie, która wywołuje później w człowieku takie zachowania przypominające, kojarzące się z żałobą. Bo żałoba nie musi być po zmarłej osobie, możemy mieć żałobę nawet po właśnie utracie pracy, utracie jakiejś relacji, różnych niespełnionych nawet marzeniach, niezrealizowanych marzeniach, niespełnionych ambicjach. Więc mam nadzieję, że każdy znajdzie w tym coś dla siebie, jeśli oczywiście ktoś będzie chciał, na przykład patrząc na teledysk, zinterpretować ten utwór jako utwór o żałobie po zmarłej osobie, to oczywiście też to jest zrozumiałe i myślę, że też można odnaleźć w tym tekście sens.
5: Ale powiedz, pod własnym nazwiskiem mężczyźnie łatwo się śpiewa o osobistych takich emocjach?
4: Nie wiem jak mam odpowiedzieć na to pytanie, bo w momencie, w którym śpiewam, to jestem trochę w

innym świecie, więc się nawet nad tym nie zastanawiam, tylko staram się rzeczywiście wyobrazić sobie jakąś historię przed oczami, powrócić, dlatego może no pod tym kątem nie jest to łatwe, bo kiedy śpiewam, to wracam do przeżyć, które spowodowały, że napisałem taką, a nie inną piosenkę, staram

je przed oczami, powrócić, dlatego może no pod tym kątem nie jest to łatwe, bo kiedy śpiewam, to wracam do przeżyć, które spowodowały, że napisałem taką, a nie inną piosenkę. Staram

0: ludźmi, to myślę, że nie, a wręcz przeciwnie. Ja się cieszę, naprawdę się bardzo cieszę, że ten niemy krzyk, o którym powiedziałem, w końcu może mieć szansę być usłyszany, a dzięki teledyskowi również obejrzany.
1: Jesteś rocznik 89, więc nie możesz pamiętać lat 80, a jednak w brzmieniu wracasz no mocno i jest to, mocno to wybrzmiewa w tym nowym teledysku, w nowym utworze twoim, właśnie wybrzmiewają lata 80. Dlaczego?
0: Dlaczego? To pytanie do producenta muzycznego, myślę. Producentem muzycznym jest Michał Wala z Woli Studia w Pszczynie i to był jego pomysł, bo to jednak no, on odpowiada za aranżację i produkcję muzyczną tego utworu. Natomiast ja się bardzo cieszę, że tak się stało, bo rzeczywiście kolejna taka symboliczna kwestia tego utworu, że jest inspirowany, można w nim wysłyszeć taki synth pop lat 80. Ja w pierwszym momencie, jak dostałem produkcję, jeszcze bez mojego wokalu, to sam ten początek kojarzył mi się trochę, jeśli chodzi też tam o bas, w ogóle o brzmienie, kojarzył mi się z takimi bardziej rytmicznymi, weselszymi utworami Andrzeja Zauchy. Trochę tam słyszę jakieś zespoły lat 80. nasze polskie. Na przykład Bolter gdzieś tam, tak mi się to skojarzyło, ale bardziej słyszałem Zauchę, natomiast w takim współczesnym naszym faktycznie wydaniu z tego okresu 2020 kilka, tak? Ja słyszę, że to jest nowoczesne wydanie, ale jednak jest dość mocna inspiracja i bardzo się cieszę, bo faktycznie jestem, wprawdzie z końcówki, ale jestem tym, ja mówię, że jestem dzieckiem lat 90., no bo wtedy się wychowywałem, natomiast właśnie to, że wychowywałem się w latach 90. oznacza, że na to moje wychowanie muzyczne miała wpływ twórczość artystów, którzy swoje największe hity wydawali w latach 80., więc jest mi to bardzo bliskie i kojarzy mi się też trochę, jeśli chodzi znowu o współczesne brzmienie, chciałbym, żeby się tak kojarzyło, z brzmieniem utworów z repertuaru Darii Zawiałow.

0: tytuł utworu, Czarne Serce, ten tytuł nawiązuje też ściśle do Śląska, z którego pochodzisz, w którym się urodziłeś?
1: No i to kolejna kwestia taka, że nie było to zamierzone, bo zanim pomyślałem, że to Śląsk, region węgla, region czarny, stereotypowo oczywiście uważany za region brudny, z czym ja się nie zgadzam, to na początku chodziło o to, że to Czarne Serce jest czarne dlatego, że po prostu jest wypalone miłością, że tak bardzo kochało, tak bardzo mocno biło, tak bardzo się spalało z tej miłości bez wzajemności, tego właśnie niemego krzyku, tak bardzo chciało powrotu konkretnej relacji, że aż się po prostu z tych wszystkich emocji wypaliło i jest czarne, natomiast wciąż bije, także gdzieś tam ta iskierka nadziei jest i po prostu gdyby ta relacja wróciła, to serce mogłoby zmieniać swoje barwy, stąd też w teledysku mam część teledysku właśnie w barwach czarno-białych, a część jest kolorowa. Tutaj myślę, że wszystko ma znaczenie i rzeczywiście myśląc o tym, jaki będzie tytuł tego utworu, najpierw pomyślałem o tym, że to Czarne Serce po prostu się spaliło z miłości, ale później uznałem, że jest to świetny tytuł, też z racji mojego pochodzenia, też z racji tego, gdzie to serce kocha, gdzie to serce przeżywa swoje, czy przeżywało swoje najlepsze chwile, gdzie przeżywało te smutne chwile. Cała ta historia, która miłosna, która mnie zainspirowała do napisania tego utworu, rozgrywała się właśnie tutaj, na Górnym Śląsku. A że jeszcze mówimy, że to jest właśnie taki czarny region, to też ma znaczenie. A zupełnie na marginesie, ja prywatnie kocham tak zwaną czarną muzykę, soul na przykład, tak, bardzo lubię R&B, miałem też swoją przygodę zawodową z hip-hopem i współpracowałem z raperami, można mnie usłyszeć w różnych hip-hopowych nagraniach, także to Czarne Serce ma nawet taki wymiar nie tylko osobisty i lokalny, jeśli chodzi o moje miejsce zamieszkania czy życia, ale też jeśli chodzi o to, w rytmie jakiej muzyki to Czarne Serce bije.

0: przez cały ten teledysk od początku do końca towarzyszy ci jeden główny atrybut. Duży, taki klasyczny, retro, piękny zegar. Zegar ma nawiązywać do przemijania?
1: Ma nawiązywać i do przemijania, i do tego, o czym śpiewam, a śpiewam, zacytuję, gdyby tak móc jeszcze raz stanąć z tobą twarzą w twarz i tak dalej, więc jest to taki żal i taka właśnie takie marzenie ściętej głowy o tym, żeby móc cofnąć czas, żeby było jakiś wehikuł czasu, które pozwoli mi wrócić do danych momentów, w których żałuję w swoim życiu, co do których żałuję, że się tak, a nie inaczej zachowałem, i móc je naprawić, żeby po prostu dzisiaj być szczęśliwym człowiekiem. Więc ten zegar po prostu symbolizuje upływ czasu, tę chęć cofnięcia się w czasie, ale też pokazuje, jak miasto, jak te właśnie miejsca, w których to serce moje biło i bije, jak one się zmieniły na przestrzeni lat. I tak też dzieje się w teledysku, że ja wygrzebałem ze swoich rodzinnych albumów stare zdjęcia rodzinnego miasta, czyli miasta Tychy, sprzed kilkunastu, niektóre zdjęcia są sprzed kilkudziesięciu lat. No i w teledysku patrzę sobie na te zdjęcia i stoję z ramką ze zdjęciem dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym w ogóle układzie, który jest na tym zdjęciu, i dzięki wykorzystaniu też narzędzi sztucznej inteligencji możemy niejako wejść w to zdjęcie, wjechać w to zdjęcie i przenieść się w czasie i zobaczyć, jak dana przestrzeń zmieniła się właśnie w kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Stąd też ten zegar, który symbolizuje ciągłe przejścia, taką karuzelę pomiędzy tym, co było kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, a tym, co jest teraz.
0: Widzimy też twoje zdjęcia z prywatnego albumu.
1: Tak, zgadza się. Na tych zdjęciach jestem ja, są członkowie mojej rodziny, są też moi świętej pamięci dziadkowie, więc jest to też dla mnie bardzo osobisty teledysk i taka pamiątka. No nie będę musiał teraz wyciągać albumu, żeby sobie na nich popatrzeć, tylko wystarczy, że odpalę sobie teledysk na YouTubie czy w Spotify'u i będę mógł mieć obraz tej rodziny 24 na dobę, w każdym miejscu, o każdym czasie, kiedy tylko będę chciał.

0: jazzem, z bluesem miejsca, tego miasta. Możesz powiedzieć, o jakie miejsca chodzi i dlaczego konkretnie te miejsca pojawiły się w tym wideoklipie?
1: Świetnie, że powiedziałeś o zespole Jam i o Ryśku Ridlu, dlatego że właśnie takim głównym punktem zdjęciowym naszym jest Plac Świętej Anny w Tychach, czyli plac, który jest, uwaga, uwaga, wzorowany na włoskim Piazza del Campidoglio. Architekt Tadeusz Teodorowicz Todorowski po prostu wzorował się na tych monumentalnych budynkach, na tej architekturze rzymskiej, więc mamy w Tychach coś takiego. Myślę, że to jest unikat na skalę ogólnopolską. I właśnie w tym obrazku moim jest też widoczny centralny punkt tego centralnego punktu, czyli tego Placu Świętej Anny, który był kiedyś domem kultury. Na samym początku to się nazywało Górniczy Dom Kultury i właśnie w tym Domu Kultury, który widać w moim teledysku, na deskach tego Domu Kultury swoje pierwsze kroki stawiał Rysiek Ridel, świętej pamięci, z zespołu Jam. To tam odbywały się pierwsze próby zespołu Jam. A dlaczego w ogóle ten plac, ten budynek? No bo ja się tam właśnie wychowałem i dokładnie w salonie rodziców, w dużym pokoju, bo tak to się mówiło, wielokrotnie było słychać, no może nie Ryśka Ridla, bo nie mieszkaliśmy tam za tamtych czasów, ale różne wydarzenia z tego Domu Kultury, bo dokładnie ściana, przy której stoi kanapa, na której sobie pijałem kawkę, herbatę czy oglądałem telewizor, jest ścianą graniczną z tą sceną Domu Kultury i wielokrotnie było słychać po prostu, co tam się działo. Później tam była szkoła, wyższa szkoła, później była szkoła tańca, także zmieniały się instytucje w tym budynku, natomiast no, ja go będę pamiętać jako Dom Kultury.
0: Tychy ukształtowały Cię jako artystę?
1: Bardzo ciekawe pytanie, jestem nim zaskoczony. Myślę, że nie tyle Tychy, co ludzie, których na swojej drodze spotykałem. A że byli to ludzie często z Tychów, to po części tak, natomiast ja jestem takim obywatelem, oczywiście czuję się związany z tym miastem, natomiast nie ograniczam swojego jestestwa do Tychów. Lubię poznawać ludzi, lubię obcować z różnymi ludźmi. Mieszkałem przez parę lat we Wrocławiu, tam też studiowałem i myślę, że odpowiadając w ten sposób, idąc tą linią, to i Wrocław mnie ukształtował w jakiś sposób. Pierwszy rok studiów na przykład miałem w Krakowie i swego czasu też często jeździłem do Krakowa, więc i Kraków pewnie jakieś piętno odcisnął. I w ogóle Górny Śląsk. Myślę, że jeśli chodzi o region, po prostu region, który mnie najbardziej ukształtował, to Górny Śląsk. Swego czasu nawet jak ktoś pytał, gdzie mieszkam, to mówiłem, że w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Ale oczywiście, ponieważ Tychy są znaczącym miastem w tej metropolii i miastem, w którym się urodziłem, w którym się wychowałem i do którego po paru tych latach, już po skończeniu studiów i po takim ustatkowaniu się i osiągnięciu tej pełni samodzielności wróciłem, to można powiedzieć, że są jednym z tych miast, które mnie muzycznie ukształtowały.
0: Na nagrobku twojego dziadka widnieje taki napis: piękni ludzie nie biorą się znikąd. Czy możesz powiedzieć, jak te słowa rezonują z tobą dzisiaj, gdy patrzysz na swoją dotychczasową karierę i na to, że no, wspominasz, i to coraz mocniej, o swoich włoskich korzeniach?
1: Tak, wpływają na mnie w ten sposób, że rzeczywiście powodują we mnie taką melancholię, taką nostalgię, ale taką pozytywną nostalgię, nie taką, która mnie pcha w jakiegoś dołka, tylko zatrzymuję się na chwilę i myślę sobie, że rzeczywiście ludzie, którymi się otaczam, ci najbliżsi, ci prawdziwi, ci życzliwi, szczerzy, są piękni i nie biorą się znikąd i cieszę się, że mam właśnie taką rodzinę, że pochodzę z takiego, a nie innego rodu i odkrywam z takim zaciekawieniem i pełną ekscytacją coraz to nowe karty swojej własnej historii. Dlatego, że jeszcze w czasach, kiedy chodziłem do gimnazjum, wiedziałem, że mam włoskie korzenie, wiedziałem, że jest rodzina włoska Pinocci, ale nie byłem aż tak zagłębiony w te historie i dopiero jako dorosły człowiek zacząłem się tym interesować i doszło nawet do tego, że zmieniłem nazwisko, rozszerzyłem je o drugi człon, czyli Pinocci, udało mi się przywrócić urzędowo to nazwisko i wspominam tutaj o świętej pamięci dziadku, bo to właśnie z tej linii, dzięki temu dziadkowi poniekąd noszę to nazwisko, dlatego, że jeszcze jego mama, czyli moja prababcia, miała na panieńskie nazwisko Pinocy, czyli spolszczone nazwisko Pinocci. Mnie się udało przywrócić oryginalne włoskie brzmienie tego nazwiska. Także bardzo się cieszę, że jestem potomkiem pięknych ludzi.
0: Masz za sobą współpracę z ludźmi z różnych światów muzycznych. Powiedz,

0: czasy, jak ta współpraca ukształtowały też ciebie jako artystę i czy to będzie miało jakiś wpływ na tą twoją solową karierę?
1: No i to się właśnie odnosi do tego pytania o to, czy miasto Tychy mnie ukształtowało. Tak jak powiedziałem, ogromny wpływ na to, co

0: mam zamiar robić, bo ja się dopiero rozkręcam. To jest mój poniekąd debiut, jeśli chodzi o solową działalność. Ogromny wpływ miały na to osoby, które spotykałem na swojej drodze. To głównie były osoby ze Śląska i miał i będzie miał zawsze, myślę, na tę moją twórczość wpływ nurt hip-hopowy Rahim, u którego miałem tę przyjemność pracować i któremu też nagrałem kiedyś chórki w 2017 roku do jednego z utworów. I w ogóle muzyka hip-hopowa, właśnie ten soul, R&B, które się tam przewija, czasami nawet trochę reggae, funk, który tam się bardzo często pojawia. Ja nawet trafiłem na utwory pracując dopiero w wydawnictwie muzycznym hip-hopowym, które są aż kipią jazzem, a są hip-hopowe, tak są skatalogowane w sklepie na półce, a to tak naprawdę jest bardzo gatunek bardzo otwarty i bardzo szeroki. No i oczywiście też ogromny wpływ na to, co będę robić i co robię, ma zespół Sami i ludzie, którzy wiele lat temu wyciągnęli do mnie rękę, dali mi szansę, żeby zaistnieć na większych scenach, żeby z tej pozycji chórzysty jakiegoś, wokalisty wtórującego, pojawić się na froncie zespołu, prowadzić koncerty, mieć bezpośredni kontakt z publicznością. Myślę, że to mi bardzo dużo dało. Jest to doświadczenie, które no, w dużym stopniu mnie ukształtowało. Nawet to, w jaki sposób teraz podchodzę do tego, że mam napisać jakiś tekst, w jaki sposób podchodzę do tego, jak ta muzyka ma brzmieć, to myślę, że to nie bez znaczenia ma ten fakt, że byłem przez lata wokalistą grupy Sam.
1: To powiedz, bo Czarne Serce to oczywiście singiel, czy możemy się spodziewać, że na tej płycie no to będzie taki klimat, gdzie ktoś może no, odnaleźć swoją taką, no można powiedzieć, muzyczną autoterapię.
0: Bardzo daleko wybiegłeś, bo mówisz już o płycie, czyli zdradzasz moje marzenia skryte, bo bardzo bym chciał, żeby taka płyta kiedyś powstała, natomiast aktualnie skupiam się na tej piosence. Jak już ją wydam, jak już, że tak powiem, kurz opadnie, to biorę się mocno do pracy, dlatego że tutaj mogę się pochwalić, zostałem stypendystą Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS-u.

życiowych. No i jak już to zrobię, to zobaczymy, co dalej, no bo wydanie płyty to jest też spora inwestycja, więc trzeba mieć na nią budżet, ale liczę na to, że no może właśnie dzięki temu pierwszemu singlowi tak zaistnieje w świadomości ludzi, tak im się ta piosenka spodoba, słuchaczom tutaj Radia SK, że będą po prostu często do tego utworu wracać, odpalać go sobie w serwisach streamingowych, na YouTubie i wprawdzie to dla artysty to są grosiki, ale zawsze jest to jakieś wsparcie, które może być taką cegiełką do tego budżetu, który potrzebuje, żeby robić coś dalej ze swoją twórczością.

0: gdybyś miał opisać swoją nową twórczość trzema słowami osobom, które dotychczas pamiętają cię tylko ze zespołu Sami, to jakie byłyby ty to trzy słowa, które no, będą takim wyznacznikiem twojej solowej kariery?
1: Emocje, osobiste doświadczenia, tożsamość. W sensie takim podkreślenie po prostu tego, skąd jestem, kim jestem, poszukiwanie. To może nie są trzy słowa, ale poszukiwanie też tej tożsamości cały czas. Mimo, że ja już ją znalazłem, ale utwierdzanie się w niej, po prostu poszukiwanie, doświadczanie i dzielenie się emocjami. I chcę, żeby moje piosenki były bardzo emocjonalne i żeby każdy... To jest takie może wyświechtane, bo wielu artystów mówi, że chciałoby, żeby one były uniwersalne, żeby każdy znalazł w nich coś dla siebie. Ja powiem tak, może zdarzyć się tak, że będą piosenki totalnie skrajne, czyli będą dotyczyły jakiegoś jednego przeżycia, ale jeśli one w tym konkretnym ujęciu będą uniwersalne, czyli mam piosenkę na przykład o rozstaniu i ona jest uniwersalna dla osób, które doświadczyły jakiejś straty, to będę szczęśliwy, ale w każdym utworze chcę przemycać dużą nawet część siebie. Nie chcę pisać o czymś, czego sam nie doświadczyłem, czego nie zaobserwowałem, nie chcę pisać na zlecenie, chcę pisać po prostu o tym, co mnie ukształtowało i kształtuje cały czas. Chcę, żeby ludzie, którzy słuchają tych utworów, nie zastanawiali się, no może on przeżył coś takiego, a może to w ogóle nie o nim. Nie, to co będę pisać, będzie ściśle związane ze mną.
2: SK Południe.
3: Biorą L4 i wyjeżdżają na wakacje, robią remont domu lub biorą udział w kursach tańca czy prawa jazdy. 1/3 zwolnień lekarskich w ubiegłym roku była nadużywana, wynika z najnowszego raportu Barometr Absencji Chorobowej. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
0: Z badań pani rzecznik wynika, że bierzemy L4 i okazuje się, że troszeczkę albo nawet mocno kombinujemy. To jest poważny jakiś problem?
4: Generalnie jest tak, że chorujemy i rzeczywiście dużo tych zwolnień lekarskich jest. My też widzimy sezonowo, jak jest okres tak jesienno-zimowy, to tych zwolnień lekarskich jest więcej. Ale pytał pan tak naprawdę o kontrolę. Wiele osób niestety wciąż wykorzystuje zwolnienie lekarskie do tego, żeby na przykład wyjechać na wakacje, przedłużyć sobie urlop, wyremontować mieszkanie, czy też wziąć udział chociażby w kursach na prawo jazdy, czy w jakichś imprezach sportowych. I z naszych statystyk, może ogólnopolskich, powiem tylko, że w 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 452 tysiące kontroli, czyli całkiem sporo. Dodam tylko tutaj, że to są kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich i kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Za chwileczkę wyjaśnię, czym one się różnią. No i na te kontrole w sumie wydano 28 100 decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłku chorobowego, czy też świadczenia rehabilitacyjnego, czy zasiłku opiekuńczego. Zatem okazuje się, że chociaż właśnie zwolnienie lekarskie ma służyć temu, żeby ci wrócili do zdrowia, to niestety niektóre osoby to zwolnienie lekarskie, może nawet jeśli są chore, wykorzystują nie tak, jak należy.
0: Czy możemy powiedzieć o historiach takich, no właśnie, L4?
4: Rzeczywiście, jakby bardzo dużo jest takich sytuacji, kiedy my też na podstawie dokumentacji widzimy, że osoba, która jest na zwolnieniu lekarskim w jednym zakładzie pracy, podejmuje pracę legalną w innym zakładzie pracy, u innego przedsiębiorcy czy płatnika składek, podejmuje też pracę nielegalną. Takie historie, które nam kojarzą się, czy pamiętamy i są niezwykłe, można powiedzieć, to na przykład zastaliśmy osobę właściciela zakładu pogrzebowego, który schował się przed kontrolami ZUS w trumnie i niestety zdradził go kaszel, bo zakaszlał, więc wyszedł z tej

0: trumny jak nowo narodzony. No i niestety przyłapaliśmy go w trakcie pracy. Nasi kontrolerzy też przyłapali osobę, która pracowała w tartaku, miała na sobie, była w ubraniu roboczym, miała na sobie te trociny. Też zastaliśmy panią, która pomimo choroby prowadziła kurs tańca towarzyskiego. Nasze pracownice, nasze kontrolerki wykupiły lekcję tańca, żeby złapać panią na gorącym uczynku. Oczywiście mieliśmy też takie historie jak lot paralotnią na zwolnieniu lekarskim, czy też podwodną sesję zdjęciową. Mieliśmy też zgłoszenie od przedsiębiorcy, właściwie z zakładu pracy, dotyczącego jego pracownika, który zatrudnił się w innej firmie jako kierowca ciężarówki tira i relacjonował swoją podróż na zwolnieniu lekarskim po krajach skandynawskich. Relacjonował je nawet w ten sposób, że nie tylko pisał, gdzie jest, gdzie się zatrzymuje, filmy z prowadzenia tego samochodu ciężarowego, ale też nawet dzielił się, jakie posiłki zjada na tych swoich przerwach, więc rzeczywiście jest mnóstwo takich przykładów, które nam czasami aż w głowie się nie mieszczą, że ktoś może w ten sposób wykorzystać zwolnienie lekarskie zamiast przecież odpoczywać, regenerować i wracać do zdrowia.
1: To powiedzmy w takim razie słowo przestrogi. Co grozi osobom?

0: osobom, które no właśnie zostaną złapane na gorącym uczynku.
1: Wrócę do tych kontroli lekarskich. Mamy kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich i taką kontrolę przeprowadzają pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale może ją przeprowadzić również płatnik składek, który zatrudnia powyżej 20 osób, jeżeli dotyczy to zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Natomiast jeżeli to dotyczy tak zwanego wynagrodzenia chorobowego, czyli do 33 dnia choroby, gdzie płaci to pracodawca, to każdy pracodawca ma prawo skontrolować swojego pracownika, co on robi na tym zwolnieniu lekarskim i czy je wykorzystuje zgodnie z zaleceniem lekarza. I tutaj, jeżeli właśnie przyłapiemy taką osobę, która zamiast na przykład leżeć ze złamaną nogą i się kurować, a ona bierze udział w maratonie, bo takie osoby też mieliśmy, no to wtedy takiej osobie grozi to, że musi oddać zasiłek chorobowy, który pobrała za ten czas tego zwolnienia lekarskiego. Natomiast druga kontrola, którą może przeprowadzić tylko i wyłącznie lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności. To oznacza mniej więcej tyle, że wzywamy osobę, która jest na zwolnieniu lekarskim i lekarz orzecznik sprawdza, czy na dzień badania, kiedy ta osoba przychodzi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ta osoba jest nadal chora, czy już to zwolnienie jest nieadekwatne, bo ona odzyskała tak zwaną zdolność do pracy. Czyli konsekwencją dla takiej osoby, jeżeli na przykład ktoś miał na miesiąc wystawione zwolnienie, powiedzmy na grypę, a on kontrolujemy i po 3 tygodniach ta osoba już jest zdrowa, to konsekwencją dla tej osoby jest to, że już nie ma tego zwolnienia lekarskiego, na drugi dzień wraca do pracy i my nie wypłacamy dalej zwolnienia lekarskiego. To tutaj może taka mniej drastyczna niż przy tym wykorzystywaniu, kiedy trzeba zwrócić zwolnienie nawet wstecz i może być tak, że gdy skontrolujemy, a osoba już nie jest chora, ale sprawdzimy dokumentację, że ona kiedyś, będąc na zwolnieniu lekarskim, na przykład podejmowała pracę u innego pracownika, to też cofamy się i takie zwolnienie, czy te pieniądze, które zostały wypłacone, muszą być zwrócone.
0: A czy to jest też tak, pani rzecznik, że kontrolowani są również lekarze, którzy wystawili to L4?
1: Tak, takie sytuacje oczywiście też są. Sprawdzamy, jeżeli mamy jakieś podejrzenia, że tutaj było wystawione niewłaściwie zwolnienie lekarskie, to lekarze również podlegają kontroli, oczywiście, że tak.
0: Czasami zdarza się tak i niektórzy mówią, jak mam krótkie L4, 5, 6-dniowe, to w zasadzie jestem bezpieczny. Bardziej to kontrolują tych, którzy mają 3 miesiące albo powyżej.
1: No nie jest to reguła. My przez to, że zwolnienia są elektroniczne, czyli właściwie już w momencie wystawiania tego zwolnienia, no za kilka godzin trafia też do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to zwolnienie, nawet krótkie zwolnienie możemy skontrolować. To, co mówiłam, można też skontrolować już po fakcie, bo dopiero po fakcie widzimy, że osoba, która właśnie pracuje w jednym zakładzie pracy, a w drugim zakładzie pracy była zatrudniona, no to też jest zgodne z tymi przepisami, które obecnie obowiązują na zwolnieniu lekarskim nie możemy wykonywać pracy zarobkowej, czy też innej pracy, która powoduje ewentualne wydłużenie tego zwolnienia lekarskiego. Więc nie ma reguły, czy krótkie, czy dłuższe. Oczywiście dłuższe zwolnienie, można powiedzieć, że jest łatwiej skontrolować, ale sprawdzamy też osoby, które mają często krótkie zwolnienia od różnych lekarzy. Sprawdzamy osoby, które mają te długie zwolnienia. Sprawdzamy też osoby, które na przykład już kiedyś w jakiś sposób nam podpadły i musiały zwrócić zwolnienie pieniądze ze zwolnienia lekarskiego, no to te osoby też weryfikujemy. A czasami też system po prostu wybiera osoby do kontroli.
0: Jest kontrola, która wskazuje, że jest nieprawidłowość, że no niestety wprost powiedzmy ktoś oszukuje. Jak ci ludzie się tłumaczą?
1: Oj, tłumaczenia to są naprawdę różne, ciekawe i nawet nieraz kreatywne. Mieliśmy jedno z takich wytłumaczeń, dlaczego danej osoby nie zastaliśmy w domu, ponieważ był na degustacji wina u kolegi na działce. Inna osoba wytłumaczyła się, że nie było jej w domu, bo ćwiczyła chód i rozciąganie. Ktoś inny powiedział, że odwiedził chorą matkę, bo musiał się jako chory zaopiekować chorą matką, ale mieliśmy też tłumaczenie osoby, którą zastaliśmy w miejscu pracy, że weszłam do miejsca prowadzonej działalności w drodze z rehabilitacji i właśnie klient poprosił mnie o prezentację towaru. No też niektórzy mówią o tym, że przyszliśmy do firmy na chwilę, bo chciałem telefonicznie zrobić zapotrzebowanie na towar. No ale też mamy często takie tłumaczenia, że nie słyszał, bo był zepsuty dzwonek, na przykład podczas kontroli byłem w domu, ale prawdopodobnie spałem lub oglądałem telewizję i nie słyszałem dzwonka, który okazało się, że jest zepsuty. Więc przeróżne, takim standardem nieraz do tłumaczenia, które nam się pojawia i wzbudza w nas taki uśmiech.

0: Uśmiech na twarzy. Byłem na spacerze z psem i pies może to potwierdzić.
1: I jakie mają uprawnienia ci, którzy dokonują takiej kontroli?
0: Tak, teraz weszły przepisy, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą prosić o okazanie dowodu osobistego. Kontrolerzy też nie wchodzą do domu, tylko pukają i pytają. Jeżeli nie zostaną zaproszeni do domu, to nikt ich nie do domu, to sami do domu się nie wpychają. Natomiast kontrolerzy są wyposażeni oczywiście w odpowiednie dokumenty, nie będę tutaj podawała szczegółów, żeby ktoś nie wykorzystał tego do innych celów. Odpowiednie dokumenty, które potwierdzają, że są właśnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w jakim celu przychodzą, i zawsze, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, a lepiej czasem mieć te wątpliwości, warto to sprawdzić, dzwoniąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo mogą też zdarzyć się oszuści.
2: Eska Południe.
3: To dla wielu chorych na raka ostatnia deska ratunku. W powiększonym Centrum Badań Klinicznych Onkologicznych w Pratri Katowice będzie można przeprowadzić 10 tysięcy wizyt rocznie, czyli dwa razy więcej niż do tej pory. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Ja się nazywam Sebastian Grosicki, jestem profesorem medycyny i głównym badaczem w ośrodku Pratia Onkologia Katowice.
1: Panie profesorze, otwarcie nowego skrzydła, proszę powiedzieć, co oznacza w praktyce i dla pacjentów, i dla ich rodzin?
4: Ośrodek działa od około 5 lat, działa bardzo prężnie. Okazuje się, że, co nie jest oczywiście dla nas zaskoczeniem, te nowe terapie są bardzo potrzebne dla pacjentów. W związku z tym, że ta potrzeba się rozwija i ilość pacjentów, których leczymy tutaj, stale się powiększa z każdego miesiąca na miesiąc, potrzebowaliśmy więcej przestrzeni. To głównie chodzi o tą przestrzeń dla chorych, komfort dla ich leczenia i komfort pracy dla personelu.
1: Czy rozumiem, że będzie można więcej tych badań wykonać?
4: Tak, mamy w tej chwili już ponad 100 badań, które realizujemy i ta liczba stale przyrasta. To są długie terapie, więc te badania są otwierane często na lata. W związku z tym po prostu ci chorzy długo korzystają z tych leczeń. No też oczywiście dzięki tym leczeniom często mogą mieć bardzo dobre efekty leczenia i po prostu długo żyć.
1: Ale rozumiem, że więcej pacjentów będzie mogło zostać na przykład, że tak powiem, kolokwialnie obsłużonych.
4: Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby nie było tłoku na korytarzach, na poczekalniach i w tych salach, gdzie podajemy leczenie. Chodzi o to, żeby ci pacjenci mogli też w lepszych warunkach to leczenie dostawać. Jest ich coraz więcej.
1: Panie profesorze, powiedzmy, o jakich terapiach tutaj mowa?
4: Mówimy o najnowocześniejszych terapiach dla chorych z chorobami hematologicznymi, hemato-onkologicznymi, czyli nowotworami krwi. I również w tej chwili zaczynamy już uruchamiać badania w tak zwanych guzach litych, czyli w nowotworach niehematologicznych.
1: Czy można śmiało powiedzieć, panie profesorze, że to są coraz częstsze nowotwory, które pojawiają się w Polsce chociażby?
4: Tak, no liczba chorych, niestety chorujących na chorobę nowotworową jest coraz większa, co się wiąże niestety z tym, że społeczeństwo żyje coraz dłużej, jesteśmy coraz starsi, średnia mediana wieku ludzi się podnosi i niestety z wiekiem to ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe rośnie.
1: Proszę powiedzieć, w którym momencie i jak to się dzieje, że ci pacjenci na te innowacyjne terapie tutaj trafiają do Was?
4: No ci chorzy muszą o tym się dowiedzieć, że takie możliwości są. Tutaj jest duża rola naszych lekarzy, z którymi współpracujemy, bo oni są na bieżąco informowani o możliwościach, które dają nowe terapie. To są często terapie, które pojawiają się jako coś zupełnie nowego, czyli dla również bardzo doświadczonych onkologów i hematologów mechanizmy działania tych leków często są zupełnie innowacyjne. Dlatego rolą naszą i Prati jako tej instytucji, która to wszystko organizuje, jest, żeby ta polityka informacyjna była bardzo na wysokim poziomie i te informacje muszą być przekazywane dla pacjentów i dla lekarzy.
1: To wszystko jest bezpłatne, czy pacjenci płacą za coś?
4: W ogóle za nic pacjenci nie płacą. Terapia w badaniach klinicznych jest całkowicie za darmo, czyli koszty całości leczenia pokrywane są przez firmy, które dostarczają tę terapię, czyli nie przez NFZ, tylko przez sponsora, przez firmę. Dodatkowo pacjenci w ramach badań klinicznych mają również zwroty kosztów różnych stałych, na przykład koszty dojazdu do ośrodka są pokrywane przez sponsorów, często koszty cateringu w trakcie często długich wizyt w ośrodku też są pokrywane przez sponsora.
1: A czy może pan wyjaśnić, panie profesorze, jak trafić na takie terapie, bo to nie każdy może, prawda?
4: No ta informacja jest dostępna oczywiście w internecie, dzisiaj to jest medium, które daje największe możliwości pozyskania tych informacji, ale po prostu trzeba pytać. Ja myślę, że pacjent, który jest chory na poważną chorobę, zwłaszcza chorobę, gdzie możliwości terapii są ograniczone, powinien pytać lekarzy o inne możliwości leczenia. Lekarze natomiast no, muszą informować o tym, że takie możliwości są. No to dzisiejsze spotkanie jest też również po to, żeby poprzez media, takie jak Państwa medium, przekazać tę informację, że istnieje taki ośrodek.

0: który się nazywa Pratia Onkologia Katowice, że jest zlokalizowany w sercu Katowic przy ulicy Kościuszki 92 w szpitalu Euromedic i że my tutaj na chorych po prostu czekamy.
1: A proszę powiedzieć, panie profesorze, czy śmiało można powiedzieć, że jesteście taką ostatnią deską ratunku dla wielu, którzy no już na przykład jakieś leczenie mają za sobą?
0: Często tak. Mamy terapię dla pacjentów, którzy już wyczerpali możliwości leczenia, nazwijmy to konwencjonalnego, takie, które jest zarejestrowane i refundowane w Polsce, ale też dysponujemy terapiami, które wydają się być dla przyszłości leczenia tych chorób przełomowe i zdarza się, że w niektórych chorobach nawet w pierwszej linii leczenia takie terapie są możliwe do zastosowania. Trzeba podkreślić, że to są terapie często w ogóle nie chemioterapeutyczne, czyli nie jest to taka standardowa chemioterapia, są to często immunologiczne terapie, które przez to też są nieporównywalnie lepiej tolerowane i dają mniej koszty skutków ubocznych, są podawane ambulatoryjnie, chory nie musi leżeć w szpitalu, przez to oczywiście też komfort leczenia jest zupełnie inny.
1: A może pan podać jakieś przykłady, bo pan tutaj też widzi, obserwuje to na co dzień, jak właśnie reagują ci pacjenci na tę terapię?
0: To znaczy przykłady terapii, tutaj głównie mówimy o tak zwanych przeciwciałach monoklonalnych czy dwuspecyficznych, niedługo będą to też bardziej zaawansowane jeszcze terapie, czy przeciwciała skojarzone z lekami, z toksynami. Jeżeli chodzi o tolerancję tego leczenia, jest praktycznie bezobjawowa, to znaczy pacjenci dostają leki albo w postaci kropluweczek krótko podawanych albo podskórnych zastrzyków. Jedyne, o czym my pouczamy chorych i czego jakby bardzo szczególnie zwracamy na to uwagę, to jest ryzyko powikłań infekcyjnych, ponieważ te terapie angażują często własną odporność, mechanizmy odpornościowe pacjenta do zwalczania choroby i przy tej okazji niestety czasami zaburza się odporność tych chorych, dlatego ci chorzy muszą szczególnie zwracać uwagę na ryzyko infekcji.
2: Nazywam się Leszek Jaruszewski. Jestem pacjentem Pratii.
1: Proszę powiedzieć, skąd pan jest?
2: Pochodzę z pod Tarnowskich Gór, czyli z terenów Śląska.
1: Proszę powiedzieć, jak pan tutaj trafił?
2: Trafiłem tu przez lekarza prowadzącego. Zachęcił mnie właśnie do programu lekowego w Pratii. A drugi powód jest to, że po przeszczepie szpiku szukałem dalszej ścieżki leczenia. No i tak się to złożyło, że lekarz prowadzący plus gdzieś tam reklama, która mi wpadła chyba na maila, czy w ten sposób spowodowała, że znalazłem Pratię i z taką dużą ufnością i nadzieją podjąłem leczenie.
1: Bo pan choruje na szpiczaka mnogiego.
2: Tak, to szpiczak mnogiego.
1: Czy może pan przypomnieć, czy powiedzieć naszym słuchaczom, co to za choroba?
2: Jest to choroba, ja przyznam się, że mało czytam o mojej chorobie, to jest taki mój sposób na tę chorobę. Natomiast jest to choroba, która atakuje układ kostny, szpik. Często przebiega tak, atakuje zupełnie inne obszary. Na przykład może być zaatakowany kręgosłup, nerki i tak dalej. Czasem ktoś nie wie, że jest na to chory. No przy diagnozie okazało się, że mam tego spiczaka, która jest teraz oceniona jako choroba przewlekła.
1: Jak długo pan walczy?
2: Już teraz mija trzeci rok, 3 lata. Ale na korytarzu są znajomi, którzy uczestniczą w programie lekowym, którzy już o 8 lat zmagają się z chorobą, więc one mają już wymiar przewlekły.
1: A proszę powiedzieć, dlaczego lekarz, który pana wcześniej prowadził, zaproponował panu, żeby wziął pan udział w tym programie? Nie wiem, czy to jest tak, że na tamte dotychczasowe leczenie pan dosyć słabo reagował?
2: Nie, właśnie dobrze reagowałem, tylko po przeszczepie szpiku jest zawsze taki czas takiego czekania i pytania, ile mam czasu po tym przeszczepie szpiku, no nie? I warto wtedy posiłkować się jakoś kuracją wspierającą te efekty przeszczepu szpiku. No i w taki sposób trafiłem na ten program lekowy. No nie?
1: To może pan opisać, na czym polega ten program, to znaczy czego pan doświadcza?
2: Program to jest cały, można powiedzieć, z jednej strony to jest program, czyli jest pewne badanie mojej reakcji, badanie objawów, badanie skutków i tak dalej, a z drugiej strony to jest cały harmonogram, czyli pierwsze podawanie leków w warunkach bezpiecznych szpitalnych się odbywa, potem są regularne cotygodniowe, potem co dwutygodniowe wizyty, bardzo dokładne, regularne badania, jest to bardzo skomplikowane, plus lekarz prowadzący, wszystko to daje naprawdę bardzo taki złożony harmonogram. No a przede wszystkim to, co mogliśmy obserwować ja czy moi znajomi, efekty tego programu lekowego, że my zaczęliśmy się czuć lepiej, że mimo takich objawów ubocznych, wiadomo, że każdy lek ma objawy uboczne, to co ten lek dawał, to przede wszystkim takie normalne życie, aktywne, ja wyjeżdżam, pracuję zawodowo. Właśnie można powiedzieć, że moje życie się bardzo mało zmieniło. Mimo tej ciężkiej choroby nowotworowej, dzięki programowi lekowemu ja pracuję nawet więcej.

0: zawodowo, dużo wyjeżdżam, podróżuję po świecie, bo takie było moje hobby, więc... Natomiast a propos tego programu i jego złożoności, ta złożoność daje według mnie takie duże poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Bo jednak co teraz co miesiąc, mimo to, że choroba jest w remisji, to ja dalej co miesiąc jestem kontrolowany, przyjeżdżam, dalej są prowadzone badania, jestem w tym programie i można powiedzieć, że jestem otoczony opieką.
1: No właśnie, w chorobie czy walce z chorobą chyba najważniejsze to, kiedy pacjent ma takie poczucie bezpieczeństwa, czuje się zaopiekowany i wie, że to idzie w dobrym kierunku.
0: Tak, no właśnie, my pacjenci nowotworowi lubimy być zaopiekowani. Czy przez lekarzy, czy przez samych siebie, czy przez otoczenie. Niektórzy pacjenci się trochę zamykają w swojej chorobie, a właśnie o to chodzi, żeby trochę się otworzyć. No i program to nie tylko kontakt z ludźmi, ale także z innymi pacjentami, to są znajomości.
1: Czyli jednym słowem jest pan bardzo dobrej myśli i rodzina też.
0: Tak, i przede wszystkim program daje nadzieję. I widać efekty tego programu. Efekty takie fizyczne, można powiedzieć. Fizyczne, psychiczne, a co jest ciekawostką, też monitorowany był mój stan psychiczny. Wypełniałem specjalne testy, sprawdzano, czy nie mam depresji, czy jakieś mam myśli bardzo negatywne. To było ciekawe podejście w tym programie, że nie tylko biologia i fizjologia, ale także stan psychiczny był monitorowany w czasie tego programu.
1: Czyli rozumiem, że gdyby poczuł się pan gorzej pod względem emocjonalnym, to jest też ta pomoc, nie wiem, psychologa klinicznego, onkologicznego?
0: Ja sam jestem psychologiem, więc tutaj wtedy wydaje mi się, że no nie wiem, jak to by było, jakbym napisał tam... To zagadnienie nie jest mi znane, ale pytanie, jakbym tam napisał, że mam depresję i myślę dużo o śmierci, ciekawe jaka by było. Bo jednak te testy, które przechodziłem w czasie tych badań, tak zwane tabletowe testy, one jednak prowadziły ku jakimś tam wnioskom, więc może wtedy by była dyskusja, czy nie podjąć jakiejś terapii psychoonkologicznej ściśle, nie? Program oceniam wręcz, można powiedzieć, rewelacyjnie i...
1: Poleca pan.
0: Tak, polecam i mam bardzo dużo wdzięczność za tą możliwość uczestniczenia w programie, ale też polecam i reklamuję znajomym. I wielu moich znajomych też właśnie dzięki temu szuka i dzwoniło do Prati, żeby też uczestniczyć w programie, bo to jest program różnorodny, nie tylko dotyczący mojej choroby, ale też innych chorób.
2: Nazywam się Maciej Jurkun, jestem wiceprezesem spółki Pratia i szefem wszystkich ośrodków Pratia w Polsce.
1: Się rozrastacie, powiększacie.
2: Tak, szczególnie ważny jest to dla nas moment, ponieważ firma Pratia wywodzi się ze Śląska. Pierwsze biuro Pratii powstało w 2015 roku i mieściło się na ulicy Kopernika. Następnie przenieśliśmy się na ulicę Ligocką i dopiero z Katowic, że tak powiem, nastąpił nasz bardzo szybki i globalny rozwój. Tym bardziej fakt rozrastania się ośrodka, który powstał w miejscu dla nas bardzo ważnym, macierzystym, jest wyjątkowy. A chciałbym też dodać, że ośrodek Pratia, w którym się znajdujemy i którego otwarcie dzisiaj świętujemy, jest najszybciej rosnącym ośrodkiem w całej sieci Pratia. Także ze Śląska trampoliną na cały świat.

0: ośrodka, który powstał w miejscu dla nas bardzo ważnym, macierzystym, jest wyjątkowy. A chciałbym też dodać, że ośrodek Pratia, w którym się znajdujemy i którego otwarcie dzisiaj świętujemy, jest najszybciej rosnącym ośrodkiem w całej sieci Pratia. Także ze Śląska trampoliną na cały świat.
1: Zbieramy się na Żywiecczyznę, opowiemy Wam między innymi, co się będzie działo dzięki 21. edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie. Porozmawiamy także o góroterapii, no i będzie garść informacji z żywieckiego starostwa. Materiały przygotowała Katarzyna Graboń.
2: SK Południe.
1: Na początek wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk i garść ważnych informacji.
3: Obecnie starostwo powiatowe w Żywcu koordynuje pobyt uchodźców wojennych na terenie powiatu żywieckiego. W chwili obecnej takich uchodźców, a więc osób z Ukrainy posiadających status uchodźców wojennych, jest około 200 osób. To się oczywiście waha pomiędzy 190 a tam 200 parę osób, w zależności od statusu oraz sytuacji bieżącej tych osób. Przypomnę, że ten stan będzie utrzymany zgodnie z zapisami ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy do końca czerwca. Od 1 lipca państwo wprowadza nowy system opieki nad uchodźcami i na terenie powiatu żywieckiego wojewoda zdecydował o funkcjonowaniu wyłącznie czterech ośrodków, do których będą skierowane osoby, które będą spełniać nowe kryteria określone właśnie w tej nowej ustawie. My się spodziewamy, że to będzie ponad połowę mniej osób niż w chwili obecnej, ze względu na to, iż w tych ośrodkach już nie będą mogły przebywać dzieci. Obecnie przypomnę również, że państwo płaci na każdy osobodzień pobytu takich uchodźców kwotę 70 zł. Z tego, czy w tej kwocie, część Ukraińców po spełnieniu warunków dochodowych pokrywa 15 zł za każdy osobodzień. Przypomnę, że te cztery ośrodki, które od 1 lipca przejmą zadania państwa w zakresie opieki nad uchodźcami, to są ośrodki, jest jeden w Żywcu i trzy ośrodki poza terenem miasta Żywca. Co do szczegółów funkcjonowania tych ośrodków od 1 lipca, trwają jeszcze ustalenia z wojewodą i o szczegółach będziemy państwa informować w późniejszym terminie.
2: SK Południe.
3: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu we współpracy ze starostwem powiatowym w Żywcu rozpoczął przygotowania do realizacji jednej z największych inwestycji związanej z zabezpieczeniem osuwiska przy drodze powiatowej ulica Beskidzka w Zarzeczu. Przypomnę, że jest to jeden z głównych odcinków wokół Jeziora Żywieckiego, łączący gminę Łodygowice z gminą Czernichów i dalej w kierunku powiatu bielskiego. Niestety od 3 lat odnotowaliśmy daleko posunięte poszerzenie się tego osuwiska wzdłuż drogi powiatowej i niestety groziło nam, że przy bardzo dużych, obfitych opadach deszczu niestety to osuwisko spowoduje całkowite zniszczenie odcinka drogi powiatowej. Dlatego Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił po pierwsze o przygotowanie dokumentacji, następnie uzyskanie pozwolenia na budowę i następnie wniosek skierowany został do wojewody o pozyskanie środków na realizację tego zadania. Niestety jest to zadanie bardzo drogie, bo wartość szacunkowa wynikająca z wyceny budowlańców to ponad 12,5 miliona złotych i powiat nie był w stanie samodzielnie wyłożyć takich środków, aby zabezpieczyć finansowo realizację tej inwestycji. Dlatego wystąpiliśmy do wojewody o uzyskanie dotacji i w miesiącu marcu tego roku uzyskaliśmy taką dotację. Niestety poważnym minusem pozyskania takich środków zewnętrznych jest konieczność ich rozliczenia w danym roku budżetowym, a więc musimy w tym roku pozyskać tą kwotę, zrealizować zadanie i rozliczyć dotacje. Niestety powoduje to konieczność praktycznie zamknięcia tego odcinka drogi w okresie realizacji, ponieważ zakres tej inwestycji, czyli dwustronne osuwisko wzdłuż drogi powiatowej na odcinku prawie 100 metrów powoduje konieczność zlokalizowania ponad 50 pali koniecznych do zabezpieczenia na głębokość ponad 15 metrów. a więc równocześnie będzie musiała palownica realizować tą inwestycję na całej szerokości po obu stronach obecnego przebiegu drogi powiatowej. Dlatego na konsultacjach czy w trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami zarówno gminy Czernichów, jak i gminy Łodygowice przedstawiliśmy te warunki realizacji i zdając sobie sprawę z bardzo dużych utrudnień dla mieszkańców, dla turystów, bo niestety

przypada ten okres na okres wakacyjny. Bardzo prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość, ale to jest jedyna szansa, aby to osuwisko zabezpieczyć już na lata. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że nam tą drogę całkowicie to osuwisko zniszczy, no a my zostaniemy bez środków na jego zabezpieczenie. Dlatego jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość, a w międzyczasie wójtowie i gminy Łodygowice i gminy Czernichów prowadzą rozmowy z Miejskim Zarządem Komunikacyjnym, aby tak zorganizować transport publiczny, aby umożliwić wykorzystanie kładki dla pieszych, którą gwarantujemy w okresie realizacji inwestycji przez teren budowy i na przykład dojeżdżać autobusami od strony Czernichowa, przechodzić kładką i przesiadać się na

Korzystanie kładki dla pieszych, którą gwarantujemy w okresie realizacji inwestycji przez teren budowy i na przykład dojeżdżać autobusami od strony Czernichowa, przechodzić kładką i przesiadać się na

no a my zostaniemy bez środków na jego zabezpieczenie. Dlatego jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość, a w międzyczasie wójtowie i gminy Łodygowice i gminy Czernichów prowadzą rozmowy z Miejskim Zarządem Komunikacyjnym, aby tak zorganizować transport publiczny, aby umożliwić wykorzystanie kładki dla pieszych, którą gwarantujemy w okresie realizacji inwestycji przez teren budowy i na przykład dojeżdżać autobusami od strony Czernichowa, przechodzić kładką i przesiadać się na

0: skoordynujemy, aby było jak najbardziej przyjazne dla mieszkańców już tak mocno obciążonych tą inwestycją. Przypomnę w tym miejscu, że całość inwestycji musi być zrealizowana do końca tego roku. Musi być również rozliczona. W związku z tym z założenia planujemy, aby do 15 listopada całość prac budowlanych została zakończona.
1: SK Południe.
2: W tej części magazynu spotkanie z beneficjentami 21. edycji konkursu Działaj Lokalnie na Żywiecczyźnie.
3: Wielkie brawa dla Was, bo projekty świetne. Wiemy, że budżety ścięte, ale co zrobić? To jest trudny urok wybór. Tych działań. Bardzo trudny wybór. My też mamy ograniczenia finansowe, chociażby jak na żywiec, jak też z Magdą pisałam. Zawsze ten żywiec jest taki biedny, porzucony, ale cieszymy się, że jest dofinansowanie też na nasze miasto. Także gratulacje dla Was. Postaramy się mówić szybko, sprawnie, żeby Was długo tutaj nie trzymać. Za chwilkę przejdziemy do uroczystego wręczenia takich symbolicznych czeków i już z częścią z Was zostały podpisane umowy. Do części Was dopiero umowy przez Autenti polecą, ale o tym będziemy też mówić za chwilkę. Jak pojawi się Wasz projekt na ekranie, to poprosimy Was o wystąpienie naprzód. Wręczymy te czeki, damy torby i poprosimy też Was, żebyście powiedzieli dosłownie parę zdań o Waszych projektach. Możemy przejść do rozdawania czeków.
4: Tak.
3: Jesteśmy.
4: Nie popełnia się nawzajem, bo to też jest kwestia działań lokalnych, to też sieciowanie, więc jeżeli dostrzeżecie, że w jakimś projekcie chętnie byście mogli się wymienić jakimiś zasobami, bądź uczestniczyć byście w nim chcieli, to po prostu też po to jest to spotkanie.
3: Dokładnie tak. I wiemy, że po tych spotkaniach potrafią się zadziać rzeczy niesamowite, bo spotykają się osoby z różnych projektów, z różnych miejscowości, gmin, a potem robią wspólne rzeczy w przyszłości, świetne projekty. Tak tylko krótko dla przypomnienia. W tym roku dofinansowaliśmy 14 projektów z 9 gmin powiatu żywieckiego. W sumie 62 tysiące złotych dofinansowania na lokalne działania. Także zaczynamy. Projekt Ruszamy Lokalnie dla Stowarzyszenia RANŻY. Brawa wielkie, zapraszamy.
5: Będzie to cykl spotkań otwartych. Jeszcze nie mamy ograniczeń, jakby oszacowanej liczby tych spotkań. Na pewno będą 3, minimum 4 plenerowe wyjścia w rejonie Jasnej Górki. To będzie cykl taki w plenerze. Dodatkowo będzie akcja zajęć fitness, też w gminie Ślemień zorganizowana. No i finał, chcemy zrobić jogę również w plenerze już w mieście Żywiec, najprawdopodobniej przy Krzyżu Papieskim.
6: To taka zróżnicowana aktywność, ale najważniejsze, żeby się ruszyć, nie siedzieć na tej przysłowiowej kanapie.
5: Otóż to, najważniejsze, żeby się ruszyć i żeby się spotkać i odłożyć na chwileczkę telefon i pobyć ze sobą.
3: Operacja Zapylanie. Tworzymy lokalny mikroklimat dla pszczół i motyli. Gratulujemy.
7: To jest nasz drugi projekt tutaj w programie Działaj Lokalnie. W zeszłym roku też sadziliśmy i to sadzenie nas tak nakręciło i dało tak dużo pozytywnej energii, bo ten sad rośnie i cieszy nie tylko nas, ale całą społeczność. I w tym roku sobie wymyśliliśmy, miał w ogóle być tytuł Zaś Sadzimy, ale troszkę zmieniliśmy, zapylamy, ale też sadzimy. Chcemy stworzyć bardzo dużo taką przestrzeń dla naszych przyjaciół pszczół i motyli. Chcemy, żeby było pięknie, ale też pożytecznie. Oprócz tego, że posadzimy 3 takie fajne łączki, mamy też działania edukacyjne i chcemy, tutaj współpracujemy z pszczelarzami z naszej gminy. Oni będą uczyć naszych najmłodszych, jak dbać o środowisko, skąd się w ogóle bierze miód, na czym to polega, więc będzie troszkę takich działań edukacyjnych też.
3: Muzyka z Koszarawy dla grupy nieformalnej Muzykanci z Koszarawy pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Koszarawskiej. Witamy przedstawicielkę, tak, przyjaciółkę grupy.
8: Nazywam się Katarzyna Wrochownik, bardzo mi jest miło, że mogę. Dziękuję w imieniu Ani i reszty tam osób, że mogę pełnić funkcję za nich.
9: Powiem krótko o ich projekcie. Jest to Muzyka z Koszarawy. Będą to cykliczne 6 teledysków z muzyką z tamtych właśnie okolic, z przyśpiewkami. Żeby ta muzyka nie odchodziła w zapomnienie, to oni

0: właśnie będą nagrywać. Będą w to angażować młode osoby, młode pokolenie, aby też wiedziało, jak taka muzyka wygląda tam z ich regionu. Zwieńczeniem tego całego projektu będzie piękny koncert w Goku w Koszarawie, a wszelakie koncerty będą nagrywane w najpiękniejszych sceneriach Koszarawy. Oni również bardzo dziękują i gratulują wszystkim innym, którzy dostali nagrody. Dziękuję.
1: Slow Beskidy.pl, bo warto zwolnić.

0: i skupiacie się też na rajcze, nie?
1: Oczywiście.
0: Tą rajczę tam
1: wypromować.
0: Tak. Bo jak też do tej pory bardzo dużo projektów spływało z rajczy, tak w tym roku, no malutko, i myślę, że to też będzie super sposób na rozruszenie. Międzypokoleniowe i międzykulturowe zajęcia integracyjne od juniora do seniora w Lat Migracji Deski Power. Gratulujemy.
2: Celem naszych działań jest przede wszystkim stworzenie zajęć międzypokoleniowych, czyli skupiamy się tutaj na współpracy dziecka razem z rodzicem, z dziadkiem poprzez budowanie z Lego. Zaczynamy na samym początku od budowania z instrukcją, kolejne warsztaty są już z robotyką Lego i ostatnie warsztaty, czyli mamy serię takich trzech spotkań. Ostatnie warsztaty to jest po prostu budowanie takie kreatywne. I też mamy tutaj integracyjne i międzykulturowe. Chodzi o to, że też chcemy zaangażować naszą młodzież z gminy Radziechowy Wieprz do ukraińską młodzież, też do naszego wspólnego działania, żebyśmy mogli i wspólnie, wiekowo, i międzypokoleniowo, międzykulturowo też się spotkać i wspólnie stworzyć jakieś fajne dzieło w ramach właśnie budowania z Lego. Jak to się mówi, Lego po prostu niech łączy pokolenia, łączy ludzi ze sobą, i taki jest nasz właśnie cel. Dziękuję.
3: Nasz projekt związany jest z naturą, ze sztuką. Będą to warsztaty i rysunkowo-fotograficzne, i z wikliny, i troszeczkę papier czerpany, i skończymy florystyką. Warsztaty będą międzypokoleniowe, otwarte na osoby niepełnosprawne, starsze, dorosłe, dzieci, wszystkie. Także takie działania planujemy. Dziękuję.
4: Koleżanka Jola mówi, że się denerwujemy i stresujemy, a to chyba też dlatego, że tutaj zawsze spotykają się takie osoby, które wykonują projekty z wielką pasją, i to Działaj Lokalnie tutaj ma sens, bo tak naprawdę to są takie projekty, gdzie te granty w takiej kwocie, jakie otrzymujemy, to jest to niezwykle ważne, ponieważ tutaj nikt nie zarabia, nikt nie mówi, za ile to robisz, tylko po prostu działacie. Także serdecznie Wam wszystkim gratuluję, bo to jest inspirujące, że po prostu za te pieniążki dzieją się cuda na terenie powiatu żywieckiego. Serdecznie Wam gratuluję. No a my też cieszymy się, że dojrzałyśmy do realizacji trzeciego projektu w ramach programu Działaj Lokalnie. Jak gdyby sercem pierwszego, drugiego i teraz trzeciego projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach, ale pierwszy projekt, który opierał się na akcji Zajbórz, na wysiedleniach i na projekcie na walizkach, realizowaliśmy go przez Towarzystwo Miłośników Gilowic. Drugi projekt w obszarze kultury ludowej z kolei był realizowany przez Olimpijczyka, i ten trzeci, taki w glinie zaczarowany, zrodził się dlatego, że po pierwsze jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi, a po drugie jesteśmy szczęściarzami i do nas, dokładnie do amfiteatru, trafił piec ceramiczny wykonany przez panią Małgosię Gabriel i jej tatę. I kiedy sprzedawała dom, to pojawiło się pytanie, co z tym piecem zrobić, jak go przenieść i gdzie go dać. Więc ponad rok temu?
3: Tak.
4: Ponad rok temu przewieźliśmy ten piec, jest on w amfiteatrze w Gilowicach. Ma on dla mnie, dla nas w Gminnym Ośrodku Kultury też i dla mieszkańców ogromne znaczenie, bo to nie jest tylko piec, który można sobie kupić, ale ma niezwykłą historię. Chcemy to przekazać też w formie audiowizualnej, o pasji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, pasji do ceramiki, ale sam projekt, serce projektu polega na stworzeniu pewnego drzewa życia. A to są z kolei takie naleciałości od Klimta, drzewo życia, ponieważ na warsztatach ceramicznych będą tworzone gile i grupy dzieci, młodzieży i seniorów będą wykonywały wspólnie z elementów wypalonych w piecu drzewo, taką konstrukcję, która będzie przy wejściu do Gminnego Ośrodka Kultury. Na tych drzewach zostaną zawieszone gile, a oprócz tego zainspirowała nas nasza młodzież. Będą też karteczki, na których mieszkańcy czy uczestnicy różnych zajęć, warsztatów będą mogli spisywać

0: swoje tam życzenia, inspiracje i marzenia. Zawieszać będą mogli na tym drzewie. No i myślę, że co jakiś czas będziemy mogli tam zczytywać te ich inspiracje i stworzymy z kolei jakiś dalszy krok, jakiegoś bloga albo coś. No tak, dużo tego było, ale wiecie jak to jest, że wiemy o co chodzi, a żeby jeszcze o tym opowiedzieć, to kurczę, te słowa się tak zlewają i można o tym mówić dużo. No projekt od serca i robimy go z olimpijczykiem, Jola jest wiceprezesem, prezes dzisiaj nie dojechał do nas, ale jest sercem, kładzie właśnie na tarasie płytki i się będzie angażował w kolejne etapy. Także bardzo dziękujemy, zabieramy się do pracy i czekamy na Wasze zdjęcia i relacje z tych pięknych Waszych pomysłów. Trzymamy kciuki.
1: Ja się nazywam Sabina Jurasz, jestem tutaj w reprezentacji właśnie Stowarzyszenia Grojcowianie z Wieprza. Korzenie i kwiaty to jest tytuł wystawy, która powstanie u nas z okazji 11 listopada, ponieważ nasze stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętym promowaniem, kultywowaniem lokalnej tożsamości, lokalnego patriotyzmu. To też mamy taki pomysł, żeby w tym roku uczcić Święto Niepodległości wystawą. Będziemy zbierać stare fotografie właśnie z gminy Radziejowy Wieprz, opowiadające różne historie, historie mieszkańców, rodzinne historie, różne właśnie związane z naszą tożsamością. A kwiaty to będą korzenie, te zdjęcia, a kwiaty będą to kwiaty giganty wykonane z krepiny, które powstaną także w ramach warsztatów, które sfinansujemy z tego grantu. Bardzo dziękujemy Żywieckiej Fundacji Rozwoju, bo pierwszy raz będziemy realizować tutaj projekt jako Stowarzyszenie Grojcowianie, a no bardzo lubimy współpracę z Wami na różnych w zasadzie polach i no bardzo nam miło. Bardzo nam miło z tego powodu. Dziękuję.
2: Organizujemy cykl warsztatów w Radziechowach Klikam z Głową. Będziemy zapraszać specjalnych gości. Jednym z nich jest doktor nauk medycznych Damian Dudkiewicz, który opowie o stresie i o przebodźcowaniu dorosłych spowodowanym właśnie klikaniem i dostępem do internetu.
3: Bo to jest oczywiście odpowiedź na realne potrzeby społeczeństwa i bardzo serdecznie zapraszamy do klubu rodzica przy przedszkolu w Radziechowach wszystkich mieszkańców gminy Radziechowy Wieprz na spotkanie w, myślę, bardzo, bardzo ważnym i potrzebnym temacie dla wszystkich.
4: No właśnie, co Wy chcecie osiągnąć? Jakie jest główne założenie tych Waszych spotkań?
2: Chcemy przede wszystkim zaszczepić taką życzliwość w ludziach, stworzyć cyfrowy kodeks sąsiedzki, porozmawiać z osobami takimi jak wójt, które reprezentują gminę Radziechowy Wieprz, żeby też jakby pokazać, jak ważne jest to, że w sieci również jesteśmy dla siebie życzliwi, tak jak w normalnych spotkaniach codziennych. Mhm. Żeby te relacje sąsiedzkie pielęgnować.
3: Przykład idzie z góry, dlatego to spotkania dla rodziców, dla osób dorosłych, które mam nadzieję, na których przekażemy bardzo dużo cennych informacji a propos higieny cyfrowej i tego, w jaki sposób poruszać się w tym cyfrowym świecie, chociaż tak naprawdę wśród młodzieży i wśród dzieci trudno jest teraz ten świat offline i online oddzielić. Musimy nad tym wszystkim nadążać i uczyć się tego wszystkiego na nowo my dorośli i zaszczepiać jakieś dobre wartości w naszych dzieciach.
4: To muszę Was jeszcze zapytać, Wy nie pierwszy raz uczestniczycie w konkursie grantowym Działaj Lokalnie. Rzeczywiście z każdym kolejnym wnioskiem jest łatwiej i wiecie, no właśnie, na co kłaść nacisk, na co nieco odpuścić. Łatwiej pisze się po raz kolejny jakiś inny pomysł?
3: Nie ma z nami inicjatorki tego całego przedsięwzięcia i myślę, że my jako jej posłańcy możemy potwierdzić to, że z każdym następnym krokiem jest coraz lepiej i coraz łatwiej. Takie spotkania jak dzisiaj myślę, że też bardzo dużo wnoszą i są bardzo dużą wartością zwłaszcza dla kogoś,

0: kto pierwszy raz uczestniczy w takim konkursie, a dla nas jako drugi raz powtórką tego, na co zwracać uwagę i żeby za trzecim razem być może było jeszcze lepiej. Stowarzyszenie Poradnia Polonijna, Bożena Martinez,
1: Monika Lewandowska,
2: Małgorzata Kępka, Biblioteka w Koszarawie. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Działaj Lokalnie. Nasz projekt w ogóle nazywa się, jest pod tytułem Kultura i Sztuka na Wynos, no ale to tak niedosadnie, że coś będziemy wynosić, będziemy mieć działania związane właśnie z tą sztuką, z tą kulturą. Sztuka to jest bardzo obszerne, po prostu jakby pojęcie. I tutaj między innymi to jest teatr, biblioteka, książka. Będziemy mieć też sztukę, przerabianie na ubrań na nowe, dawać im nowe życie. Będzie to wyzwanie dla uczestników na kreatywność, na jakieś umiejętności. Poza tym będziemy też robić maski artystyczne i będzie to wszystko jakby powiązane, że ta sztuka i ubrania i maski, a między innymi też właśnie będziemy przygotowywać jakieś scenki teatralne i może się stroić w te elementy, które będą wyrabiane czy robione na zajęciach i na spotkaniach.
3: Śpiewaków, gawędziarzy, instrumentalistów ludowych, przeglądacka 2026 dla Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Roztoka. Gratulujemy.
4: Jan Pituła, Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Roztoka w Międzywrodziu Żywieckim. Dofinansowanie, które tutaj mamy dostać, mam nadzieję, że dostaniemy. Będzie wsparciem naszej już 20. przeglądacki. To jest przegląd śpiewaków, gawędziarzy, instrumentalistów ludowych. Tam są imprezy towarzyszące, będą warsztaty z tradycji, będą zaproszone gościnne kapele, instrumentaliści, a nagrody też będą, bo motywacja dla dzieci i młodzieży to musi być, a żeby był efekt i ta tradycja, którą pielęgnujemy, kultywujemy, nie zaginęła.
3: Po raz pierwszy w Działaj Lokalnie.
4: Po raz pierwszy w Działaj Lokalnie i za to bardzo dziękuję.
3: Gratulujemy.
4: Dzięki.
3: Cieszymy się też, że nowe organizacje i grupy dołączają się.
4: I gratuluję wszystkim, którzy otrzymali wsparcie w ten sam sposób. Dziękuję.
3: Nieoczywiste dla stowarzyszenia da się. Gratulujemy. Gratulujemy.
1: Zapraszamy. Reprezentuję Stowarzyszenie Żywieckie Da się, ale też grupę nieformalną Detal Żywiecki. I w ramach Żywca Nieoczywistego chcemy robić to, co zwykle, czyli uczyć historii, uczyć regionalnej historii i tradycji lokalnych, ale w sposób zupełnie inny. Tym razem chcemy, na obcięte środki, będziemy to robić nocą. Dwa wydarzenia mamy zaplanowane. Pierwsze wydarzenie to będą pierwsze żywieckie podchody, gdzie legendami, tajemnicami, zagadkami chcemy drużynowo przemieszczać się i zakończyć to działanie wspólnym ogniskiem. A drugie zadanie to będzie noc w zamku dla rodzin. To będzie escape room klasyczny, czyli przy użyciu wrażeń, adrenaliny, mam nadzieję, że zdrowej, Mary, panny w białych, zwiewnych kiecach, będziemy uczyć dzieci z rodzicami lokalnej historii. I chyba to, co najważniejsze, tyle. Wszystkim zebranym gratuluję bardzo. Dziękuję.
5: SK Południe.
6: A już teraz w magazynie przenosimy się do Pewli Wielkiej.
7: Dzisiaj naszym gościem jest Robert Słonka, terapeuta zajęciowy, ale i przewodnik beskidzki. A pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania jest powstanie nowiutkiego stowarzyszenia, które będzie właśnie promować, realizować góroterapię. Ale o tym wszystkim już w naszej dzisiejszej rozmowie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich.
7: Zacznijmy od tego chyba fundamentalnego pytania, które pewnie nam parę minut na antenie

0: jednak zajmie. Czym jest guroterapia? A potem przejdziemy do Waszego stowarzyszenia. Po co i dlaczego ono powstało? No to Robert, zacznijmy od tego. Guroterapia, czyli co?
1: Rzeczywiście o tym, czym jest guroterapia, można bardzo szeroko mówić, ponieważ jest to forma terapeutyczna, która wykorzystuje środowisko górskie do realizacji konkretnych celów, czy to rehabilitacyjnych, czy to profilaktycznych, czy też terapeutycznych, które sobie założymy. Tak bardzo ogólnie, prawda? Natomiast możemy teraz troszkę przybliżyć temat wszystkim słuchaczom. Góry dają nam niezwykłe możliwości, aby kształtować człowieka. Możemy oczywiście podnosić swoją sprawność fizyczną. To jest taka naturalna pierwsza rzecz, która nam rzuca się na myśl, kiedy myślimy o górach. Jest to pokonywanie pewnych odległości, pewnych przewyższeń i dzięki temu nasz organizm lepiej funkcjonuje. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy musimy pędzić na Mount Everest, absolutnie. Każdy z nas ma inne ciało, inny organizm i te wyznaczniki fizyczne są dobierane do każdego człowieka. Natomiast to jest jeden aspekt, bardzo naturalny, bardzo oczywisty. Drugim aspektem jest aspekt psychologiczny, ponieważ guroterapia, kontakt z górami, kontakt ze świeżym, naturalnym otoczeniem powoduje, że nasza psychika tak po prostu lepiej pracuje. Ten dystans, który my łapiemy w górach, przekłada się później na to, że nasz organizm lepiej radzi sobie w sytuacjach, kiedy już z tych gór wrócimy. Pokonywanie pewnych trudności fizycznych, psychicznych w górach, bo przecież z psychicznymi trudnościami także się spotykamy. To jest zmęczenie, z którym musimy sobie psychicznie poradzić. To jest jakaś tam forma ekspozycji, jakiś trudniejszy teren, który musimy pokonać, więc nie tylko nasze ciało pracuje, ale także głowa radzi sobie z tymi wszystkimi rzeczami i dzięki przełamaniu tych właśnie przeciwności na szlaku lepiej później radzimy sobie w życiu takim codziennym. Ale także kontakt z pięknymi krajobrazami, z naturą, którą góry nam dają, no jest czymś absolutnie nieocenionym. Wielki, wspaniały polski wspinacz Wojtek Kurtyka powiedział, że góry to absolutne takie apogeum przyrody. To jest coś, co przyroda stworzyła najcudowniejsze na naszej planecie. I rzeczywiście to, że góry od poziomu morza kończą się gdzieś tam na 8 tysiącach, daje nam ogromne możliwości, bo my napotykamy piętra roślinności, my napotykamy różne rośliny, zwierzęta, krajobrazy, zachody, wschody słońca, przeróżne klimaty, czy to skalne, czy to leśne, czy to w wąwozie. I te bodźce, które nam są oddawane przez naturę, które my czerpiemy od natury, ubogacają nas jako człowieka. Kształtujemy swój charakter, kształtujemy swoją wolę, wreszcie budujemy się jako osobowość, jako człowiek, który dzięki górom kształtuje siebie. No i wreszcie jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą tutaj w ośrodku, w którym pracuję, bardzo mocno podkreślam i realizuję, to jest uspołecznianie. To jest ta funkcja społeczna, bo my w górach uczymy się. To jest taki trening umiejętności społecznych, jak przygotować się do wędrówki, jak ją zrealizować, jak ją zakończyć, jak rozmawiać z ludźmi, jak komunikować się, jak, jeśli już będziemy na gruncie właśnie osób z niepełnosprawnością, z którymi pracuję, w jakiś sposób poradzić sobie raz z wycieczką, ale także z innymi osobami, które spotkamy na szlaku, bądź też, które są z nami na wycieczce.
0: Ale myliłby się ten, kto by pomyślał, że guroterapia to wyłącznie wasze wycieczki górskie.
1: Tak. To, o czym opowiadałem, to tylko jeden z filarów guroterapii, czyli górska wycieczka terapeutyczna. Natomiast drugim, nie wiem czy nie, nawet szerszym jeszcze polem jest górska terapia zajęciowa. Bo to są wszystkie te rzeczy, które my przepracowujemy sobie obok niejako tego, że my w te góry chodzimy. Co to jest górska terapia zajęciowa? To jest wykorzystanie wszystkich uznanych form terapii, takich jak muzykoterapia, jak biblioterapia, filmoterapia, jak rękodzieło, jak zajęcia na przykład na

0: Solarni, gdzie my uczymy się o górach, śpiewamy o górach, malujemy góry, rysujemy góry, wykorzystujemy różne techniki plastyczne, aby oddać charakter gór. I na pracowniach terapeutycznych mamy do dyspozycji cały arsenał środków terapeutycznych, które są już od wielu, wielu lat stosowane, a my niejako ten element górski w nich zaszczepiamy. Czyli jeżeli jesteśmy na pracowni rękodzieła i wycinamy sobie góry, to tak samo wcześniej, czy też w innych ośrodkach, motyw może być dowolny. Natomiast jeśli ja realizuję góroterapię, to na przykład wykonujemy koronę gór ziemi. Czyli mamy konkretne szczyty, konkretne miejsca, gdzie uczymy się o nich, jak one wyglądają, jaki mają charakter, a następnie wykorzystując różne techniki plastyczne, przenosimy je czy to na drewno, czy na szkło, czy na tekturę i dzięki temu powstają piękne prace, dzięki którym nasi uczestnicy raz, że poznają charakter górski, ale dwa, realizują te wszystkie założenia terapeutyczne, które daje nam nasz ośrodek.
1: No właśnie, muszę Cię o to zapytać, bo program góroterapii jako takiej jest, można powiedzieć, Twoim autorskim pomysłem, realizowanym w środowiskowym domu samopomocy w Pewli Wielkiej. No to muszę zapytać, czy widzisz efekty? Przecież realizujecie tutaj ten pomysł od ładnych kilku, jeśli nie kilkunastu lat.
0: Tak, z pełną mocą mogę powiedzieć, że widzę efekty swojej pracy. I to przede wszystkim u swoich uczestników, u moich wspaniałych uczestników środowiskowego domu samopomocy w Pewli Wielkiej, dlatego że cały czas widać to, jak bardzo angażują się w realizację tego projektu, jak chętnie podejmują aktywność, czy to górską. Ja, co drugie pytanie chyba dzisiaj to było, kiedy pójdziemy w góry, panie Robercie? Dosłownie każdego dnia są realizowane mniejsze lub większe projekty związane z górami. Czy to jest praca edukacyjna? Na przykład absolutnie dla mnie topowa rzecz, którą teraz realizujemy, to są najwyższe góry Układu Słonecznego, czyli uczymy się o tym w ogóle, co to jest Układ Słoneczny. Realizujemy to z uczestnikami, którzy są akurat w pracowni edukacyjnej i mogą podjąć tego typu wyzwanie, ale na przykład są realizowane jednocześnie projekty plastyczne, projekty muzyczne, projekty rękodzielnicze, także widać, że cieszą się nasi uczestnicy z tego, że mogą bardziej lub mniej aktywnie w tych górach przebywać.
1: Ale czy na przykład te umiejętności społeczne widać efekty po tych waszych, no przecież już wielu, wielu wyprawach w góry?
0: Specyfiką pracy w takim ośrodku jest powtarzalność. To, że my sobie przerobimy coś jednego roku, to nie znaczy, że my po roku znowu tego nie powtarzamy. W przypadku góroterapii, jak to wygląda? Jakie to ma przełożenie? My każdego roku uczymy się, można powiedzieć, tego samego. Tak naprawdę uczymy się tego, żeby czerpać radość z bycia na świeżym powietrzu, przede wszystkim w górach. Uczymy się, w jaki sposób to zrealizować, czyli jak się ubrać, co spakować do plecaka, co jeść na wycieczce. I to jest tak, że jeżeli nawet przeprowadzimy takie zajęcia, powiedzmy w lutym, w marcu, kiedy my się przygotowujemy do sezonu turystycznego, już zaczynamy powoli w niego wchodzić, to my za rok też będziemy to robić, ponieważ my musimy te kropelki, które drążą skałę, cały czas spuszczać, cały czas wykorzystywać ten efekt synergii, czyli nagromadzenia bodźców, które są ukierunkowane na bardzo

drążą skałę cały czas spuszczać. Cały czas wykorzystywać ten efekt synergii, czyli nagromadzenia bodźców, które są ukierunkowane na bardzo

0: bez wskazówek bardzo mocnych, konkretnych, potrafiła wymienić rzeczy, które spakuje do plecaka, jeśli jest ciepło. Albo co dorzuci, jeśli jest zimno. To są efekty, które ja obserwuję na przestrzeni kilku lat, że ta znajomość przede wszystkim gór. Nasi uczestnicy rozpoznają góry dookoła. Mówią, to jest Skrzyczne. Panie Robercie, Babia Góra. I to jest olbrzymia radość, ponieważ nie mieli o tym jeszcze takiego wyobrażenia, kiedy ten program zaczynaliśmy realizować, ponieważ nawet osobie, która mieszka tutaj, czasami trudno jest rozpoznać te szczyty. Natomiast ja mam wielką radość, bo grupa moich uczestników potrafi nazwać Romankę, potrafi powiedzieć, gdzie jest Skrzyczne, po czym poznać, po charakterystycznym maszcie. Już się wszyscy rozglądają, gdzie taki maszt w okolicy widać. I mógłbym tak samo powiedzieć o innych rzeczach, że na przykład zwracają uwagę, jakie kto ma buty w góry, jaką ma kurtkę, czy zabrał okulary, czy zabrał nakrycie głowy. To jest trening umiejętności społecznych górskich i dzięki góroterapii ja widzę tą zwrotkę, to mocne oddanie tego, co oni włożyli, teraz wyjmują już te wszystkie wiadomości i tą wiedzę, którą tutaj posiedli.
1: Nigdy nie miałam okazji zapytać Cię, Robert, o to, z czego to się w ogóle wzięło. No bo właśnie, z jednej strony jesteś przewodnikiem beskidzkim, z drugiej terapeutą zajęciowym, który na co dzień współpracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Więc no właśnie, jakim cudem udało Ci się połączyć to wszystko w góroterapię? Skąd, kiedy to się zaczęło?
0: To jest tak, że ja te góry mam w genach na pewno. Moja rodzina tutaj, moi przodkowie mieszkają na Żywiecczyźnie od 300 lat. Także gdzieś te geny są już zmienione. Ja pamiętam te wrażenia, kiedy wyjeżdżałem gdzieś tam poza Kotlinę Żywiecką. Ja czułem taki niepokój wielki. Jak widziałem, poczułem się na równinie, to absolutnie to nie był mój teren, to nie był mój świat. Czułem takie mrowienie po plecach, nie powiem strach, ale taki niepokój. Tak więc te góry są we mnie w organizmie i od początku czułem te moje pierwsze wycieczki górskie, oczywiście gdzieś tam przede wszystkim z tatą. Jeździliśmy na narty w zimie do Zwardonia, do Korbielowa i ja czułem, że to jest inny świat. To było zupełnie coś innego, zupełnie inne odczucia niż gdziekolwiek indziej. I później już jako człowiek dorosły, kiedy zacząłem chodzić po górach dosyć systematycznie, stwierdziłem, że chcę poznać te góry i stąd decyzja, aby zostać przewodnikiem górskim. Ale teraz to jest jedna znowu strona. To jest miłość do gór i konsekwencja, aby być w nich profesjonalistą, żeby wiedzieć, jak prowadzić w góry i chodzić w nie bardzo świadomie. Ale z drugiej strony, ja jestem z wykształcenia pedagogiem i jako pedagog zwracam uwagę właśnie na wychowanie, na kształtowanie charakteru i na to bycie wsparciem dla osoby, z którą jestem, albo z którą pracuję, albo którą chcę do czegoś przekonać, na przykład, bo czasami trzeba rozbudzić pewne potrzeby, aby one stały się częścią danego organizmu. No i od tego jest pedagog. Od tego jest pedagog, żeby pociągać za sobą, pokazywać, jak może być fajnie, na przykład w górach, jeśli w ten sposób ułożymy nasze życie. No i oczywiście później jako też dorosły człowiek kształciłem się i tak jak wspomniałaś, jestem terapeutą zajęciowym, czyli ta działka osób z niepełnosprawnościami jest teraz moim głównym zajęciem, ale to połączenie. Przewodnictwo i terapia w naturalny sposób ułożyły mi się w góroterapię. I to nie jest tak, że ja to zrobiłem tydzień, rok temu czy 10 lat temu. Nie. Ja zacząłem te rzeczy robić zaraz po skończeniu kursu dla przewodników beskidzkich, czyli to był 2010 rok. Ja wtedy już wiedziałem, że góroterapia nie ma tego w Polsce, okej, okay. Ale ja wiem, że góry pomagają człowiekowi, że po zejściu w doliny jesteś innym człowiekiem, bo tą wycieczkę twój organizm pamięta przez wiele dni i w organizmie, i w umyśle, i właśnie w tych relacjach. Człowiek jest uśmiechnięty, człowiek inaczej się zachowuje. I to był początek do tego, żeby opracowywać naukowo ten temat. No i ja to robię.
1: Ale to jest pewien paradoks, bo w świecie góroterapia

0: terapia naturą jest uznana za metodę właśnie terapeutyczną, a w Polsce jednak trzeba nad tym pracować.
1: To jest tak, że rzeczywiście na świecie od wielu lat funkcjonuje

0: czy to organizacje, czy po prostu styl bycia, który korzysta z dobrotliwości gór. No ja tutaj dam takie najbardziej znane przykłady. No w Stanach Zjednoczonych od ponad 100 lat prowadzi się coś takiego, co się nazywa wilderness therapy, czyli terapii dzikiej przyrody, gdzie zderza się osoby młode, osoby z pewnymi problemami, dysfunkcjami. No problemy to takie może słowo zbyt takie już wyświechane, ale na terenie dzikiej przyrody prostuje się te wszystkie rzeczy, które wymagają prostowania. Jeśli mówimy na przykład o Włoszech, tutaj przechodzimy już na grunt europejski, mamy coś takiego, co się nazywa Montana terapia i rzeczywiście Włosi płacą wprost, płacą. Państwo włoskie płaci za to, jeżeli ty w góry pójdziesz z organizacją turystyczną, z przewodnikami włoskimi, wysokogórskimi, to jest normalnie dotowane przez państwo. Natomiast jeśli się przeniesiemy bardziej na północ, na przykład do Norwegii, do Szwecji, tam jest coś takiego, co się nazywa free lutzlief therapy. Free lutzlief therapy to po prostu terapia na świeżym powietrzu, no ale przecież Norwegia to same góry, 80%, więc to jest w naturalny sposób w górach prowadzone. Tam są ośrodki, gdzie jako lekarz, jak podaje swoją wizytówkę, no to ma napisane outdoor therapist, czyli terapii świata zewnętrznego, świata naturalnego. Co ciekawe, w Norwegii możesz otrzymać, Kasiu, receptę, że masz iść na spacery. I te góry na receptę są czymś bardzo normalnym w tym świecie otwartym na przyrodę. No więc mamy te przykłady, które są oczywiste i każdy może sobie poszukać, wystarczy wpisać w Google'ach te hasła i one się pokażą. Natomiast w Polsce rzeczywiście ta góroterapia była no, pewnym nowum. Dlaczego? No przede wszystkim tych gór ile mamy w Polsce? No parę procent, prawda? Gdzieś tam na południu Polski. Dwa, inne formy terapii były prowadzone. No te, które przede wszystkim skupiały się na bardziej już lasoterapii, bym powiedział, bo to jednak przyszło z Japonii, Shinrin-yoku, te wszystkie rzeczy związane ze spacerami, z relaksem. Natomiast te wszystkie rzeczy, które daje góroterapia, czyli wyzwania, były tak troszkę pomijane, też można by to analizować. Ja piszę o tym, zachęcam do odwiedzenia strony góroterapia.pl, jest tam kilka moich artykułów popularno-naukowych oraz naukowych, także można się z tym zapoznać. Natomiast to, co chcę podkreślić, Polska jako kraj ma swoją specyficzną drogę do góroterapii. To jest przede wszystkim wykorzystanie Tatr, w drugiej kolejności Sudetów, które przez pewien czas, nie krótki, przez 6 wieków, ale były poza państwem polskim, ale jednak także tam ta góroterapia się rozwijała, tam także Polacy korzystali z tych wszystkich przede wszystkim uzdrowisk, które prowadziły czy to na Śnieżkę, czy tam w inne góry. I my mamy bardzo bogatą tradycję góroterapii. W tamtym roku ukazał się mój artykuł właśnie Polska tradycja góroterapii do 1914 roku, także zachęcam, jest dostępny online, można się z nim zapoznać.
1: No dobrze, ale w jaki sposób z tego wszystkiego powstało stowarzyszenie? To całkiem młodziutkie stowarzyszenie, stąd pytanie. Vertical Mundi, skąd pomysł na tę nazwę? No i czym chcecie się zajmować? Co stawiacie sobie za cel? I kto właściwie powołał to stowarzyszenie?
0: Polskie Stowarzyszenie Góroterapii Vertical Mundi powstało w lutym 2026 roku w Żywcu. Ja jestem inicjatorem założenia tego stowarzyszenia, natomiast bardzo się cieszę, że udało mi się zaprosić do niego wspaniałych ludzi. I to stowarzyszenie, które już gdzieś tam miałem z tyłu głowy od iluś lat, wreszcie jest faktem, wreszcie jest zarejestrowane, ma wszystkie rzeczy związane z tymi formalnymi rzeczami i możemy już działać. Kto tworzy stowarzyszenie? Oprócz mnie, jestem przedstawicielem, jest pani Renata Puda, to kierowniczka środowiskowego domu samopomocy w Pewli Wielkiej, człowiek niezwykłej praktyki i wiedzy, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, góralka z krwi i kości od też wielu pokoleń związana z Beskidem Średni, z Beskidem Makowskim, z Pewlą Wielką, także człowiek, który doskonale wie, co to jest góroterapia, która wprowadza

0: wprowadziła guroterapię jako jedną z form terapii właśnie tutaj w Pewli Wielkiej i to dzięki jej zaangażowaniu ta guroterapia mogła tutaj w Pewli Wielkiej zaistnieć. Jest z nami Asia Chmielewska, to terapeutka ze środowiskowego domu samopomocy w Bielsku Białej Podkowa. Wspaniała turystka, wspaniały terapeuta, który wprowadza guroterapię w kolejnym ośrodku. Pytałaś tutaj, Kasiu, czy to idzie gdzieś w świat? Oczywiście. Asia jest opiekunem Klubu Górskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Milusińscy na Szlaku i już kontynuują tą drogę w góry. Mają już zdobytą pierwszą odznakę górską. Jesteśmy cały czas w kontakcie i wspólnie realizujemy już konkretne projekty, choćby Dzień Górski, choćby są plany wspólnej wystawy naszych prac, naszych uczestników i oczywiście wejścia w góry. Mamy w planach Babią Górę w tym roku, mamy w planach wiele innych ciekawych wydarzeń. Kolejną osobą to Sebastian Kuliński, wspaniały człowiek. To jest historyk, to jest pedagog, opiekun Klubu Szkolnego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Pionowy Świat w Bielsku Białej, piąte LO. I to jest człowiek, który, ja nie waham się użyć tego słowa, ma najlepszy klub górski w Polsce, jeśli chodzi o szkoły średnie. Bo to, co on robi z młodzieżą, to naprawdę budzi niesamowity szacunek. Człowiek, który uczy ich bezpiecznej turystyki, który pracuje nad wspaniałymi wspinaczami i to na ściance i w skałach, który organizuje kursy zimowe w Tatrach dla swoich uczniów, który robi wspaniałe projekty. W tamtym roku zakończyli przejście de Lupa, czyli 300 km górami. W tym roku zaczynamy wspólnie projekt, który się nazywa 555, czyli 555 km górami Polski i Słowacji. Już pierwszy odcinek jest, że tak powiem, zrobiony. I Sebastian to świetny człowiek, na którym można polegać w górach. Chodzimy w góry od wielu, wielu lat wspólnie. Jest to naprawdę świetna postać. Bardzo się cieszę, że jest stowarzyszenie. No i wreszcie, pan Piotr Dziki. Kolejna postać, nie tylko żywiecczyzny, ale w ogóle. Człowiek, który jak nikt inny zna przyrodę, naturę naszych Beskidów. Pracownik Żywieckiego Parku Krajobrazowego, który od wielu lat współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy, prowadząc tutaj zajęcia Przyroda dostępna dla wszystkich. To są całe cykle spotkań w naszym ośrodku, w Żywieckim Parku Krajobrazowym i na łonie natury, że tak powiem, czy to w dolinach rzek, czy to na punktach widokowych, czy to w ciekawych przyrodniczo miejscach, gdzie pan Piotr przybliża przyrodę, ma fantastyczny kontakt z naszymi uczestnikami i także bardzo się cieszę, że zgodził się zostać członkiem naszego stowarzyszenia.
1: Jesteście już oficjalnie zarejestrowani, no to co przed wami, jakie te pierwsze pomysły, pierwsze zadania?
0: Przede wszystkim jeszcze sprawy formalne, czyli budujemy teraz stronę internetową, aby każdy mógł się dowiedzieć, co to jest Polskie Stowarzyszenie Guroterapii Vertical Mundi. I oczywiście zapraszam na tą stronkę już niedługo. To będzie prosta nazwa stowarzyszenie-goroterapia.pl. No i te pierwsze rzeczy, które chcemy zainicjować, to przede wszystkim wydanie pierwszego numeru naszej gazetki. To będzie prawdopodobnie pierwszy magazyn, który się co pół roku będzie wydawał, ale później chcemy dojść do tego, żeby raz na kwartał. Guroterapia, teoria i praktyka. Czyli pokazywać tam wszystkie rzeczy, które są związane z jednej strony z opracowaniem teoretycznym guroterapii, a dwa bardzo praktyczne, przydatne dla każdego rzeczy, żebyś tam znalazły. Czyli opisy właśnie wycieczek, opisy naszych prac plastycznych, wywiady z uczestnikami, czy też przemyślenia terapeutów na temat tego, w jaki sposób wdrażać guroterapię. Z rzeczy, które już mamy zaplanowane, to wspólne wyjście na Babią Górę. To taki rzeczywiście projekt, który chodzi za nami już od jakiegoś czasu. Natomiast teraz już mamy wyznaczony czerwcowy termin, kiedy ja jako przewodnik z licencją na Babiogórski Park Narodowy poprowadzę grupę moich uczestników, uczestników z Podkowy, ze Środowiskowego Domu oraz uczniów pana Sebastiana z Bielska Białej.

0: i wspólnie zamierzamy tą Babią Górę w czerwcu zdobyć. Oprócz tego wspomniałem już o wspólnej wystawie prac plastycznych naszych uczestników oraz ze środowiskowego domu samopomocy Podkowa. I to są te pierwsze rzeczy, które planujemy w pierwszej połowie roku. Natomiast będziemy tworzyć plan pracy na drugą część roku, no i to będzie, myślę, też bardzo ciekawa rzecz, bo to będą przede wszystkim wspólne wyjścia w góry i to będzie organizacja, mam nadzieję, na większą skalę i dużo szerszego Piątego Dnia Górskiego, czyli wielkiego spotkania wszystkich osób, które biorą udział w realizacji programu Góroterapia oraz terapeutów, pedagogów, edukatorów, ratowników, przewodników. Chciałbym, żeby to było takie wielkie święto gór, które będzie się rozrastać i rozrastać. Zmieniamy już miejsce, ponieważ do tej pory spotykaliśmy się na hali Boraczej, ale tam ta pojemność już się nam troszkę zaczyna nie wystarczać, to miejsce, i dlatego w tym roku planujemy we wrześniu zrobić, prawdopodobnie w Korbielowie, to większe spotkanie tych wszystkich grup.
1: Roberta, wytłumacz się z tej waszej nazwy Vertical Mundi. Skąd ta nazwa?
0: Vertical Mundi, czyli pionowy świat. Takie pierwsze skojarzenie to książka Jerzego Kukuczki, Mój pionowy świat. Ale myślę, że sprawa jest dużo poważniejsza i szersza. Dlatego, że pion świata to jest absolutnie takie podstawowe odczucie każdego człowieka. I tu mówimy o wszelkich kulturach. Dlatego, że góry od zawsze w kulturach były pojmowane jako coś absolutnie szczególnego. Było to miejsce łączności z sakrum, z czymś, co przerastało człowieka, gdzie mieszkali bogowie. To była najczęściej siedziba bogów na szczytach gór, czy to Święte Góry w Chinach, czy też w naszej kulturze tutaj europejskiej Olimp, który umiejscowił tam Zeusa i cały Panteon. W religii chrześcijańskiej przecież mamy wiele odniesień do świętych gór, czy to Góra Synaj, czy to Golgota, i tu można by jeszcze długo ten temat pociągnąć. Ale dla mnie Vertical Mundi, czyli pionowy świat, to także takie naturalne spojrzenie, że pójście człowieka do góry jest czymś, co jest pozytywnie oceniane, prawda? To jest coś takiego, co nas uskrzydla, to jest coś, co powoduje, że jesteśmy coraz wyżej, a z wysokości lepiej ocenia się, czy to sprawy boskie, czy ludzkie. Tam na wysokościach człowiek czuje się pełniejszy, może spokojniejszy, może gdzieś właśnie blisko tej sfery niewiadomej, sfery sakrum. Stąd bardzo, bardzo ogólnie tak bym to określił, ale mógłbym na ten temat długo mówić.
1: Wśród zadań waszego stowarzyszenia jest też współpraca, również ta naukowa, ze specjalistami. Czy wy dążycie realnie do tego, żeby w Polsce jednak góroterapia została uznana jako metoda terapeutyczna? Wy pokazujecie, to działa. Bielsko, tak, u nas również to działa. Czy jest szansa, żeby dzięki temu stowarzyszeniu został taki krok podjęty?
0: To jest jeden z moich celów, mojego działania. Zresztą on jest zapisany w naszym regulaminie stowarzyszenia, czyli uznanie góroterapii jako formy terapii, która jest realizowana przez inne ośrodki, przez instytucje, czy też ludzi, którzy zechcą uczestniczyć w takim programie. Natomiast powiem tak, my sobie zbieramy jakby wszystkie argumenty, żeby później tego dokonać. Czyli ja publikuję artykuły naukowe i tutaj współpracuję z panią dr Magdaleną Gawrych z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy,

0: Natomiast powiem tak, my sobie zbieramy jakby wszystkie argumenty, żeby później tego dokonać. Czyli ja publikuję artykuły naukowe i tutaj współpracuję z panią dr Magdaleną Gawrych z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy przez, tak jak wspomniałem, świat naukowy. Oprócz tego cała masa moich artykułów, które opisują górę terapii, przybliżają ją, co jakby rozchodzi się coraz szerzej w świecie i coraz więcej ludzi już widzi, że góroterapia to nie jest tylko taki zlepek słów, że to jest konkretna forma terapii. Kolejną rzeczą są badania naukowe, bo to jest jakby rzecz absolutnie konieczna do tego, aby uznać coś, że funkcjonuje naukowo. No i to się dzieje. To się dzieje dlatego, że mamy już ośrodki uczelni wyższe, które się do nas zwracają, czy na przykład ktoś może napisać pracę magisterską, licencjat na temat góroterapii, albo przeprowadzić badania naszych uczestników, później opublikować i na tej bazie budować tą podstawę naukową tego programu. I to jest fakt jakby. To nie, że zamierzamy to robić, tylko to już się dzieje. To już jakby jesteśmy tutaj w kontakcie z nami z trzema takimi ośrodkami, gdzie te prace licencjackie i magisterskie są pisane. I ośrodek krakowski właśnie tutaj zwrócił się do nas także z pytaniem, czy będziemy mogli uczestniczyć w badaniach naukowych góroterapii. Tam jest temat związany z tym, jak góroterapia wpływa na egzystencję ludzką, czyli taki wymiar filozoficzno-egzystencjalny, Także bardzo, bardzo ciekawa praca. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie zrealizowane, ale to są kolejne rzeczy, które właśnie w tym roku, mam nadzieję, dojdą do skutku i będziemy mądrzejsi po tym roku. I Kasiu, powrócę do tego pytania. Tak, oczywiście, chcemy, aby góroterapia była uznaną formą, żeby każdy w Polsce wiedział, że jest coś takiego jak góroterapia, że można z niej skorzystać, żeby mądrze przygotowywał się do wejścia w góry, a później tą wiedzę górską mógł wykorzystać także w inny sposób. Czy to właśnie w sposób muzyczny, plastyczny, edukacyjny, każdy.
1: Czego w takim razie Wam życzyć na starcie funkcjonowania tego Waszego nowiutkiego stowarzyszenia Vertical Mundi?
0: Ja myślę, że bardzo prostych rzeczy. Abyśmy z taką samą energią, z jaką zakładaliśmy stowarzyszenie, z całym naszym bagażem doświadczeń, abyśmy po prostu wspólnie realizowali te wszystkie projekty, które mamy w głowach, abyśmy spotykali się w górach jak najczęściej i abyśmy pociągali inne osoby za sobą. Dzięki temu na pewno będą czuć się szczęśliwe i spokojne.
2: SK Południe.
3: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Ola Grochowska, pięknie dziękuję. Zapraszam na kolejne i cały czas polecam Wam także naszą stronę internetową sk.pl/śląskie. Tam znajdziecie najważniejsze wydarzenia ze Śląska, Zagłębia, a także Beskidu.
4: SK News, Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
5: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
6: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
7: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerza nam zdecydowanie możliwości.
4: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
8: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. Radio SK, hity na czasie. Radio SK. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię Wam cześć!

streamie Łatwo Ganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwo Gang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwo Gang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 miliony 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy te

0: Jurkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwoganga, a to te transmisje bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwogang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Ludwig Macneil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. Teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

0: Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób, na całe gardło. Rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
2: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.

0: wystąpi w Polsce na IMG Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas. Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z

0: 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
6: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zakopane, Zakopane, Zakopane!
9: Wybierasz się do Zakopanego? Wybierz Hotel Tatra. Najwyżej położony hotel w Zakopanem. Nowoczesność, komfort, a do tego z każdego pokoju przepiękny widok na góry. Do dyspozycji gości basen, wellness i spa. Wejdź na naszą stronę i sprawdź, co możemy ci zaoferować. www.hoteltatra.pl. Hotel Tatra zaprasza. Zakopane, Cyrla 34. Telefon 18 200 1717.
10: I po reklamie.
11: Miasto na czasie.
12: Agnieszka Kusjas, cześć. Parada motocyklowa i koncert zespołów Piersi i Turbo. Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Motoserce już dziś na Jaworznickim Rynku. Start imprezy o 12.
13: Około 500-800 maszyn powinno się zjawić. Startujemy z rynku, będziemy jechali przez centrum Jaworzna i potem wracamy do rynku na koncerty.
12: Mówi Oliwa z Roadrunners MC Poland, oddział Jaworzno. Archive, Asaf Avidan czy Artur Rojek. Już w ten weekend w Bielsku Białej startuje Cavatina Guitar Festival. Przez dwa dni w sali koncertowej Cavatina Hall będzie można dosłownie zanurzyć się w muzyce. Imprezę otworzy dziś o 16:00 zwycięzca konkursu internetowego Aleksander Szalonek.
14: Jest 10:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. W działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się opanować, akcja gaszenia trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska. Zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
15: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
14: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
16: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
17: I lecimy na Goszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
16: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zejdziemy z oczu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Katy Perry nakręca nas na sobotę, to są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem, bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.

0: Great Brands.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Coldplay i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że

0: dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Niskie ceny

0: a ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
3: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: I po reklamie.

0: Teddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play. Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu.

0: Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pięciolatek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
11: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolicy podbrzusza.
10: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. Pięciolatek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą, a to po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17.30.
12: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy, zabieramy Was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla Was 4 zaproszenia dla całej Waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kota.

0: Bausa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20. SK Live Remix, ale teraz mamy sobotni chill i w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa, co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinicz. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Cześć, Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. A razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remy w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywajcie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra. Starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci. Wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilet na Kortowiadę.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od

0: piątku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.

0: Odświętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
9: I po reklamie.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
19: I po reklamie.
20: Miasto na czasie.
21: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. W Sosnowcu dzieciaki tradycyjnie świętują Dzień Dziecka dłużej. Już w poniedziałek rusza cykl imprez przygotowanych specjalnie dla nich, mówi Piotr Pluta z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
22: Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, spotykamy się w różnych miejscach naszego miasta i tam przeprowadzamy różne warsztaty, animacje, kulminacja tych wydarzeń. W niedzielę 31 maja na Górce Środuckiej odbędzie się wielki finał.
21: A ja dodam, że motywem przewodnim tegorocznego Tygodnia Dziecka jest tematyka Kai Popowa. Cały harmonogram wydarzeń możecie już teraz znaleźć na stronie Sosnowieckiego Magistratu. Zaglądajcie.
23: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
24: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy to kilkadziesiąt stanów.
23: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena, a Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
0: No czego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą. Ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj dzień teścia. Nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 11:02. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Radio SK, hity na czasie. A że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić? Żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20:00 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę.
1: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinicz. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
5: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.
6: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu

0: Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Kastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
7: I po reklamie.

Kawka południe.

0: Analer w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya. Mati Fuszyło, cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie, o, jest. dzień dobry, tak, to ja, tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK, to tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła, Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas mamy się to. Można poczuć młodo. Mamy
1: można
0: to?
1: Się poczuć młodo, mamy to. Słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach. Mati Fuczyło przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
3: O! Pozdro Mati Fuczyło!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC. Kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
14: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
13: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna, pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21:00. Dodajmy, Lewy w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
15: Właśnie. Dziś ostatni mecz Lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną, Mati Fuczyło to ja i mam dla was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. WW Heaven is a place on earth.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. No, będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? Wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie. Że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over. O nie, dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: Great Brands. To będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie.
3: SK.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku.

0: Radia SK.
1: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. Radio SK. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
8: I po reklamie.

0: Wczoraj to było miejsce 16 gorącej dwudziestki. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem. Przez całą Polskę, a to wszystko na żywo, na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór, do Gdańska, już ponad 21 godzin. I ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach.

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na Targi Zdrowia i Urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Miasto na czasie.
7: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. To będzie ostatni mecz sezonu 2025-2026 rozgrywany na zabrzańskim stadionie. Już dziś spotkanie Górnik Zabrze Radomiak Radom, mówi trener zabrzańskiej drużyny Michał Gasparik.
8: Myślę, że ten mecz tutaj już jak jest ostatni mecz i gramy o drugie miejsce, mamy tutaj sold out, to my musimy patrzeć więcej na siebie i ten mecz musi być do nas.
7: Dla kibiców tradycyjnie przygotowana zostanie strefa kibica z dodatkowymi atrakcjami towarzyszącymi wydarzeniu, a bilety na mecz są dostępne w sprzedaży online na stronie bilety.górnikzabrze.pl.
9: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
10: Cześć, jedziemy! Mamy piąteczka, cześć!
9: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
11: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze? To dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
12: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
11: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest SK. Gramy! Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: I po reklamie.
5: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barce, który dziś przed nami. Tom Gregory też się...

w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo, teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gram.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. Nie wiem, czy ten obraz Leonarda da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się nie wielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, no bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, no bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żebyście zobaczyli.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez

0: z miasto Gliwice.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na IMG Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłaby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
11: AI? Ajajaj.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Taco Hemingway przejął stadion narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty. Między innymi Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
25: Ja na pierwszą, czytajcie książki. Wróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się stwierdzili, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
24: Taką polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taką na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla Was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę Cię tam, Mati Fuczyło, cześć.

0: wszystko jedno to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was i dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę, czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Jankę, Skama i Wiktor z naszego leskowego poranka, no ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie na aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.

0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: A to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem.

0: To tu.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na Targi Zdrowia i Urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
4: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, dobry dzień. Oho. To twoje radio SK. Dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra, Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.

0: promocja.
1: Niech tu żyje. Nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej

0: protestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem E i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
9: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: I to tu?
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na targi zdrowia i urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
14: I po reklamie.
15: Miasto na czasie.
16: Co powiecie na to, żeby wybrać się na musical pod tytułem Reszty nie trzeba? To czwarta produkcja śląskiej sceny młodych, a druga premiera w sezonie 2025-2026. Młodzi aktorzy wystąpią przed Wami m.in. 1 czerwca o 9, 11 czy 17.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu. Jeżeli chcecie się wybrać na ten musical, dajcie nam znać. Piszcie na adres biletymałpa.sk.pl, bo mamy dla Was podwójne zaproszenia. W treści maila przekonajcie nas jedynie, dlaczego to właśnie Wam powinniśmy podarować te wejściówki. Jeszcze raz przypominam adres bilety@sk.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
19: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
20: Jesteś szczęśliwa.
19: Jestem szczęśliwa.
18: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilet.

Na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej Waszej ekipy. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Alexandra Stani, Mr. Saxobeat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxobeat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim. Wczoraj na miejscu pierwszym znalazło się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty in the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SK.pl i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 milionów 700 tysięcy 51 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity. Obejmuje noce Jonathan Pezetliwka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
2: bezpiecznie.
1: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

A i tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze, 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. No i gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat.

0: 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako płata niż kara. Radio SK. Jako płata za wjazd.
1: Reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
16: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
17: W czasach, gdy naród pracujący miast i wsi buduje przyszłość kraju, szczególnego znaczenia nabiera troska o tężyznę fizyczną. Dlatego zapraszamy 23 maja od 11 do Sarniego Stoku na Targi Zdrowia i Urody. W programie bezpłatne konsultacje m.in. z kosmetologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, wizażystą, stylistą oraz konkursy do wygrania. Karty podarunkowe do Sarniego Stoku. W zdrowym ciele zdrowy duch.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
0: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop That w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie, a my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu. We Wrzuć na Luz po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPE. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.

0: tylko promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad.
3: Hmm.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle

0: okej. Na lepszy dzień.
1: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie SK w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa na 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Derrick Cole, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: Ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, West 16 minut po 17. A ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć. Tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody. Na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał...

0: Która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
1: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można? Można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
2: Reklama.
3: Game over.
2: O nie! Dla ludzi Ery Blika to jeszcze nie koniec gry.

0: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modiwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
10: I po reklamie.

0: to jeden z tych hitów, które lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek, nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%, więc sprawdźmy, przekonajmy się.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger, Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli. Żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla Fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maxia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gliwice stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bip.gliwice.eu. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez miasto Gliwice.

0: Halo, Mavix, Bad Regular Man, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%.

0: www.silesiabeats.pl.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%.

0: Gliwickiego 191. Doktor Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki? Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Meso i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też,
1: robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także to nie jest wesoło, no.
0: No dobrze.
1: Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.
2: Autopromocja. Legenda powróciła. Radio SK. Każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Mix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie w Katowicach i Zabrzu. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.

0: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystent.

0: czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Miasto na czasie.
15: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z wami ponownie. 31 maja w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się charytatywny festiwal biegowy. Druga uliczna mila oraz trzecia parkowa piątka. Do pokonania będzie 5 km czy jedna mila z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
16: Biegniemy od kapelusza w stronę Elki. Tam jest nawrotka przez Fale aż do Harcerskiej. Tam robimy nawrotkę i wracamy do kapelusza, gdzie jest meta.
15: Mówił Bartłomiej Czaja z biura organizatora. Zapisy jeszcze trwają, a my mamy dla was pakiety startowe. Piszcie na adres biletymałpa.sk.pl z hasłem bieg, ale przekonajcie nas, że to wam powinniśmy je podarować.
17: Muzyką się żyje.
18: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kazba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio SK. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu już za tydzień. W sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera.
19: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
18: No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18:00 już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla was, uwaga, kilka nowości, do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony.

Świętuje, komu należą się takie brawa? I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy, w sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia, no i właśnie, dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla?

byście chcieli mieć teścia? Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, karkówkę? Proszę się chwalić, nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski, ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzie Man w Radiu Eska. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie. A o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shimza, Arco, Kasango, Faja, Faja w Radiu SK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez eskową aplikację. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
4: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: prezenty na Dzień Dziecka to Allegro.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: To jest bardzo wakacyjny numer. Talk to you w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, tak? I w związku z tym mam do rozdania 4 imienne zaproszenia na kordowiadę. To się wszystko dzieje w Olsztynie. Czekam na wasze dokończenie zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj się pojawiły pytania z tłumu. A jak ja nie mam teścia, to co ja mogę nagrać? No to możecie nagrać na przykład, jak sobie wyobrażacie takiego swojego fajnego teścia. A jak nie jesteście jeszcze po ślubie, ale jest już ktoś, kto będzie w przyszłości waszym teściem, to bardzo chętnie też jego historię usłyszymy. Słuchajcie, najfajniejsze odpowiedzi nagrodzę biletami na kordowiadę. To są imienne bilety, więc dajcie znaka przy okazji, kogo tam byście ze sobą zabrali. Ponad 30 artystów w Olsztynie wystąpi, jeszcze więcej bawiących się studentów. No będzie fajnie. Mojego teścia szanuję za to i tutaj mamy już, proszę bardzo, pierwszy głos.
1: Ładnie kilka lat temu, kiedy pracowałem z teściem w Anglii, jechaliśmy z Birmingham do Port Madoc na wycieczkę, czy jakiś wyjazd firmowy, już nie pamiętam. W każdym razie kupiłem wtedy płytę Rihanny i tam był taki utwór Shut Up and Drive. Aha. I w drodze teść się pyta, o czym ona śpiewa. Ja odpowiedziałem tłumacząc, zamknij się i jedź. Ja w sumie nie wiedziałem do końca, dlaczego jechaliśmy cały czas w ciszy do końca pracy.
0: Pozdrawiamy gorąco Messenger Radia SK. Dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...
2: I had

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorących dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę. Albo jak w tym przypadku na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Ten Weekend. W Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.

0: przystąpi w Polsce na ING Silesia Beach. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeach.pl.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty. Między innymi Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektor farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
10: Ja na pierwszą, czytajcie książki, wróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się stworzyli, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
9: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie ze SK. Wśród tych nominowanych na Fryderykach w kategorii Album Roku Pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebo na Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna.

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugo, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet. Boże, aaa!

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry i Sanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział współprac.

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. Ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam, i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest, mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowy.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki, powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach, ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuje z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: Tak? To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Jak ma... Słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to, o, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, okay, dobra. A daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, no i to jest najważniejsze.
1: No to liczymy się później.
0: Okej, dobra, no to żeby Monika teściowa i Monika, czekaj, teściowa i kto, ty jesteś, kto, czekaj, kto?
1: Synowa.
0: Synowa, dokładnie tego słowa zabrakło, to żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo, uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twoje paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę. A zabieracie też teścia?
1: Tak. No, muszę zawieść.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi.
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Waligura, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia

obchodzi, ale jest też dzień spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. PS, Maciek, trzymaj się. Kiedy indziej pojedziemy na te ryby. Babe, I got a stranger in my mind.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
2: Miasto na czasie.
6: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Blisko 600 biegaczy stanie na starcie charytatywnego festiwalu biegowego, który odbędzie się 31 maja w Parku Śląskim. Cały dochód z imprezy wesprze stypendia dla młodych sportowców. To impreza dla ludzi, którzy kochają bieganie.
7: Można pomóc, pobiec, świetnie się bawić. Będzie dużo zabawy też po biegu dla dzieciaków, bo to jest 31 maja, czyli jesteśmy dzień przed Dniem Dziecka.
6: Mówił Bartłomiej Czaja z biura organizatora. Zapisy jeszcze trwają, a my mamy dla Was pakiety startowe. Piszcie na adres biletymałpa.sk.pl z hasłem bieg, ale w treści maila przekonajcie nas, że to do Was powinny te pakiety trafić.
8: Muzyką się żyje.
9: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki. Na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Gora Herbuta. No a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione hity. No i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski. Alicja Szemplińska, bo o niej mowa, artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
10: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
11: Jesteś szczęśliwa.
10: Jestem szczęśliwa.
9: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
2: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
9: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub

spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona, wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

0: Polska.
1: Mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Oreo Ladę oczywiście.

0: potrafimy zagrać. Superstar w Radiu SK, 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
2: Radio SK.
0: Aha.
3: Reklama.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem.

0: 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Doktor Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: I po reklamie.

0: 15 minut zostało do 21. To oczywiście PZ Tower, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teścia Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Mhm. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet i praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

0: Autopromocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC. Kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
1: Miasto na czasie.
3: Natalia Czarduch, cześć, witajcie ponownie. A jeżeli nie macie planów na jutro, no to ja Wam przypomnę, że w niedzielę 24 maja w Czeladzi odbędzie się Dzień Weterana. Tego dnia rynek Starego Miasta zamieni się w przestrzeń pełną wojskowej historii i współczesności.
4: Zapowiedziały swoją obecność jednostka wojskowa AGAT i jednostki wojskowe żandarmerii wojskowej. Spodziewamy się, że będzie troszeczkę tego sprzętu ciężkiego, nie zabraknie wojskowej grochówki, będzie również strzelnica mobilna.
3: Mówił rzecznik Urzędu Miejskiego w Czeladzi Jakub Kubasik. Więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń, które odbywać się będą w najbliższym czasie w naszym regionie, znajdziecie też na sk.pl. Zaglądajcie śmiało.
0: Muzyką się żyje.
5: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingway pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDOS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama. Tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacper, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend,

SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląsk. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy. Imprezka. Dwie minuty po 21:00, zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Tak ośpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK, my zawsze gramy wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Agnieszka Osmafia na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam was gorąco i jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, CIA już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No a teraz w SC nowość, nowość na lato. Colorado od Luxury, Load Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego, to jest mega lekki wakacyjny numer, to jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... Radio SK. No, dużo energii, chwytliwy refren, no wszystko jest w tym kawałku, Colorado już teraz.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21, dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji dnia teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: A, bo to był ten pan Bogusław. Może

O 30 minut po 21:00 to jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka, a to był Bauza, jego Magnetic, to jest hit ostatnich tygodni, a jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji, tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu z nas...

0: grają dla was najlepsi DJ-e świata.
1: Reklama.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: I po reklamie.

0: Miki Alan Walker, Dancing in Love w Radiu SK. Wczoraj, uwaga, uwaga, uwaga, proszę zrobić głośniej. Jankes podczas poranka opowiedział grillowego suchara. Później z nim rozmawiałem i on poprosił, żebym go dzisiaj puścił jeszcze raz, ale na imprezę, że on zadziała. No to uwaga, suchar od Jankesa.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: Co?
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: I co?
1: Dobre!
2: Dobre!

bardzo, bardzo dobre. Pozdrawiam Jankesa, pozdrawiam Wiktora z poranka. Proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwo Ganga. Tak, niektórzy mówią Łatwo Gong, Gang. Jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona. Dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak macie jakieś zaskórniaczki, śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać. Must

Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 200 000. Pomyłeczka, już jest ponad 10 200 000. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę. No tak mi się trafiło, więc jakby ktoś chciał ze mną poimprozować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy, hej!

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: SK Południe News.
5: Ola Grochowska, cześć, witajcie. Dzisiaj w magazynie zabierzemy Was w dwa bardzo wyjątkowe miejsca związane z historią regionu. Najpierw miejsce, w którym tworzą się prawdziwe dzieła sztuki, będzie także historia kolejnictwa w Beskidach.
4: SK Południe.
5: Spaceruje po złomowiskach, z tego co tam znajdzie, tworzy prawdziwe dzieła sztuki. Adam Gut, górnik z Piekar Śląskich, po odejściu na emeryturę stworzył pierwszą w Polsce galerię sztuki ze złomu. Każdy za darmo może zobaczyć, jak można ożywić metal. Muzeum odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
6: Adam Gut.
7: No właśnie, panie Adamie, jesteśmy przed wejściem, no można powiedzieć, do pana świątyni.
6: Tak jest, to jest pierwszy

0: najlepsza, można powiedzieć, w Polsce galeria sztuki ze złomu, a i za złom.
1: No to w takim razie otwierajmy.
0: Tak jest. Jest to specyficzne wejście, typowo, można powiedzieć, złomowe wejście.
1: No powiem panu szczerze, że tego typu wejście widzę pierwszy raz. Może niech pan opisze naszym słuchaczom, bo to nie są zwykłe drzwi. Co na tych drzwiach widzimy?
0: No jest to, powiedzmy, takie wejście tak jakby do banku, do sejfu jakiegoś. Są tu dwie duże kuty, są dwa łańcuchy, koło, jest herb górniczy i trzeba te dwie kutki otworzyć. I teraz będzie słychać, jak się otwierają drzwi. I teraz zapraszam.
1: Proszę powiedzieć, klamka jest zrobiona z czego?
0: Klamka jest zrobiona z klucza oczkowego.
1: Tu wszystko nie jest przypadkowe.
0: Nie, tu jest wszystko w 100%, wszystko dokładnie od klamek, od drzwi, od szafki pod zlew, pod lampy wiszące, wszystko jest zrobione ze złomu.
1: Dobra, no to zapalmy światło.
0: Widzimy, tutaj już jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu. Są cztery właśnie lampy wiszące na początek. I wszystko, można tu sobie usiąść. Jest stolik zrobiony jest ze znaku drogowego. No i zapraszam.
1: Jak pojawił się pomysł, żeby coś takiego stworzyć nietypowego, no bo pierwsze w Polsce?
0: No doszedłem już do takiego momentu, że po prostu tyle tych było, tych, powiedzmy, projektów, że już naprawdę nie miałem gdzie tego trzymać. Tu jest ponad setka różnych lamp, różnych stołów, wszystkiego. Było już tyle, że już niestety żona zaczęła troszkę, mimo że jej się wszystko podoba, zaczęła troszkę, tak jakby, może nie narzekać, ale mówić, że już nie ma gdzie tego chować, gdzie tego układać. No już miałem tego wszędzie, cały pokój był po prostu zagracony, cała piwnica, garaż, wszędzie było poustawiane wszystkich tych projektów, a tym bardziej skłoniło mnie do tego, żeby to pokazać, bo czy rodzina, gdzie jacyś znajomi przychodzili w odwiedziny, no to każdy mówił, że trzeba to pokazać, bo zdjęcie, wiadomo, na powiedzmy na Facebooku albo gdzieś, nie oddają rzeczywistości, jak to wygląda. I każdy to mówił, no i w końcu nadszedł czas, że trzeba było coś z tym zrobić.
1: No właśnie, bo jak typowo śląska kobieta, no to ona nie lubi, jak ma zagracone w domu.
0: No akurat w tym przypadku była, powiedzmy, przez te większość lat była zachwycona, bo naprawdę powstają rzeczy takie użytkowe, gdzie mieliśmy lampy, powiedzmy, przy stolikach, czy nawet same stoły, czy stół obiadowy, czy ten był praktycznie rzeczy użytecznej. No i już tyle tego było, że naprawdę już nie było gdzie tego układać. A jakby nie było, trzeba to dbać, czyścić, także zacząłem tego starać się o to, żeby jak najmniej niestety te roboty było w domu.
1: No właśnie, bo pan dzisiaj obecnie to szczęśliwy emeryt górniczy.
0: Tak, dokładnie. Od 9 lat jestem emerytem. Praktycznie od pójścia na emeryturę zaczęła się właśnie ta pasja.
1: A wcześniej gdzie pan pracował, może pan powiedzieć?
0: Pracowałem na kopalni Andaluzja, później na kopalni Julian, które no niestety, ale już nie istnieją.
1: Proszę powiedzieć, skąd zbiera pan materiał do tych swoich dzieł sztuki?
0: Na złomowisku, u mnie w mieście złomowisku, tak raczej skupiam się na tym jednym złomowisku, gdzie tam powiedzmy 2-3 razy w tygodniu jestem i zawsze coś się znajdzie ciekawego.
1: My generalnie to, co wynosimy na przykład i oddajemy na złom, to my to traktujemy jako rzecz niepotrzebną. Natomiast pan na te wszystkie elementy, które trafiają na złomowisko, no to pan chyba potencjalnie widzi w tym dzieła sztuki.
0: Dokładnie tak. Zdarzają się takie sytuacje, że już po prostu na samym złomie już widzę, już jak jakiś element znajduję, to już wiem, co z tego powstanie. Mimo, oczywiście wiadomo, większość takich projektów nie można zaplanować. To jest, powiedzmy, taką odwrotność, że najpierw się zbiera materiał, później jak coś się znajdzie, to dopiero coś się tworzy, bo tu nie można czegoś zaplanować i tak jak do sklepu sobie pójść i sobie to kupić i sobie tworzy. No nie ma. Trzeba najpierw materiał znaleźć i później coś sobie planuje i dopiero się tworzy.

0: pan jest takim poszukiwaczem skarbów.
1: Dokładnie, można to tak powiedzieć. Dokładnie, dla mnie to są skarby. No, każdy jakiś łańcuch, czy każda zębatka, czy same nakrętki, śruby, podkładki, to są dla mnie skarby.
0: No proszę powiedzieć, pan szuka tych rzeczy, no bo pan chyba ma opanowane wszystkie złomowiska w Polsce.
1: Może nie w Polsce, ale powiedzmy tutaj w rejonie, piekar i Śląska, to na pewno wiem gdzie i czego szukać.
0: A co wyrzucamy na złomowisko?
1: Niestety, ale ludzie wyrzucają nawet i dobre rzeczy. Ja od 8 lat korzystam z wiertarki, którą ktoś wyrzucił i się okazała dobro. I ja praktycznie dzień w dzień z niej korzystam. Nawet takie rzeczy, bo nawet używam materiałów czy jakieś narzędzia, używam też ze złomu. Także ludzie nawet wyrzucają dobre rzeczy, nowe rzeczy się zdarzają, czy łożyska, czy zębatki po prostu gdzieś zalegają i ludzie to wyrzucają, a ja widzę w tym bardzo duży potencjał.
0: Czyli po tych 9 latach, jak pan to już robi, dobrze pamiętam, tak od 9 lat?
1: Tak.
0: To pan już ma znajomych może na złomowisku i do pana dzwonią i mówią: Adam, słuchaj, mam to, a to.
1: Dokładnie tak jest. Jedne złomowisko, gdzie jest coś ciekawego, na przykład zębatki rowerowe, gdzie powiedzmy tych zębatek potrzebuje bardzo dużo, żeby stworzyć może jakieś popiersie, to zbieranina jest długo trwała, do roku czasu zbierają. To jak coś jest ciekawego, to znajomi dzwonią i mówią, że tam trzeba jechać, bo tam jest coś ciekawego.
0: To rozpocznijmy tę niezwykłą podróż po pana muzeum, można powiedzieć sztuki złomowej?
1: Dokładnie, Ajza Złom. Ajza to jest po śląsku złom.
0: Świetnie, no to panie Adamie, jak ktoś przychodzi tu i pan go oprowadza, to po raz pierwszy, od razu na pierwszy rzut oka, co pan pokazuje?
1: Na pewno tutaj jest, można sobie usiąść na starym siedzisku, tylne siedzisko samochodu jest zrobiona kanapa. Później są lampy stojące, bo nie ukrywajmy, w większości tworzy lampy różnego rodzaju. Lampa zrobiona ze przekładni różnicowej, wałka z czynibiegu, a klosz, o ciekawe, bo to prawdopodobnie jest mój pomysł, klosz jest zrobiony z filtra powietrza od ciężarówki. Bardzo ładne światło jest, efekt właśnie z filtra od ciężarówki.
0: Jeżeli chodzi o tę kanapę, to widzę, że nawet można zapiąć pasy.
1: Można. Samochód już dawno poszedł, powiedzmy, na złomowisko, ale co można było wyciągnąć i wykorzystać, to zostało wyciągnięte. I właśnie tu jest tylna kanapa z samochodu.
0: Tu jest dużo też elementów takich, można powiedzieć, typowo górniczych. Nie ma co się dziwić, no bo pan przecież jest związany z górnictwem.
1: Tak jest, no jestem na emeryturze i jak tu widzimy, jest też szabla górniczo, także są dyplomy honorowy górnik, także można tutaj też to zobaczyć. Jest też oczywiście nie tylko pasja związana ze złomem, bo na emeryturze zacząłem biegać, są też tutaj moje medale właśnie przy wejściu, które zdobyłem podczas biegania i są oczywiście też dyplomy, gdzie za dziecka byłem sportowcem, byłem gimnastykiem sportowym, także też to jest taki, można powiedzieć, zabytek, bo to są dyplomy z lat 80.
0: Widzę, że wycinki też starych gazet.
1: Tak, oczywiście, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale chyba tak, jest tu gazeta z 86 roku, gdzie byłem gimnastykiem i właśnie w tej gazecie jestem opisany jako gimnastyk. Powiedzmy, to jest pierwsze, powiedzmy, takie coś.
0: Ale tu już panu brakuje miejsca na tej ścianie.
1: No, już gimnastykiem nie jestem, także to co tutaj jest, to jest maksimum zdobyczy, powiedzmy, gimnastycznej.
0: Rozumiem, że tutaj... To tak. Wszystko są medale.
1: To są medale. Wyjątkowe są medale. Mówią na nie, że to są najcięższe medale w Polsce. Są to medale z ciężkiego, bardzo ciężkiego biegu katorżnika. Tam się biega w błocie, w rowach melioracyjnych, w wodzie. Naprawdę bardzo ciężki bieg. Mam już tych biegów 7, także raz do roku taki wyjątkowy bieg. Naprawdę bardzo ciężki. Polecam wszystkim.
0: Ale proszę powiedzieć, coś takiego potężnego panu nakładano na szyję?
1: Tak jest, dokładnie. Po przekroczeniu mety jest zakładany taki potężny, ciężki medal.
0: Nie wiem, to jest chyba najcięższy medal, jaki widziałem w swoim życiu.
1: No, tak mówię, że to jest najcięższy medal.
0: Też są podkowy.
1: Tak, to są podkowy. Podstawa muszą być 4.

0: 4 biegi to 4 podwórki.
1: Nie zabrakło też papierowej korony. Widzę, że pan jest już królem koronowanym.
0: Właśnie w zeszłym tygodniu to było. Właśnie był 5. półmaraton i właśnie go zdobyłem i mam koronę śląskich półmaratonów. Tu jest taką postać zrobionej z części górniczych, który ma werbel i powiedzmy imitacja jakiegoś grajka z części górniczych.
1: Ta postać gra tutaj na bębnach.
0: Tak, gra na bębnach.
1: Czyli są elementy muzyczne.
0: No oczywiście, w następnym pomieszczeniu zobaczymy więcej tych elementów muzycznych.
1: Tutaj wisi, mi to przypomina jak taką zbroję rycerską.
0: Tak, jest to postać mężczyzny stworzonych z nakrętek M16. Tylko i wyłącznie. Jest to obraz, powiedzmy taki w 3D, bo jest postać wypukła na ramię.
1: Obraz 3D z nakrętek. Ile tych nakrętek musiał pan zebrać, żeby taki obraz 3D tutaj mógł zostać powieszony?
0: No, nie miałem odwagi ich liczyć, także, ale ponad 500 do 1000 jest spokojnie użytych nakrętek.
1: Tutaj widzimy też, to jest typowy telefon, który jest na dole kopalni.
0: Tak jest, to jest stary telefon górniczy, który był na szybach, na podszybiach, także to taka pamiątka.
1: Właśnie jest też pamiątka, bo tu jest też sporo pamiątek po pana byłej kopalni, w której pan pracował.
0: Tak, jest tu lampa zrobiona z dzwona szybowego z kopalni Andaluzji i z łańcucha, z przenośnika. Lampka świeci, o dziwo wydaje bardzo fajny dźwięk, każdy górnik go zna. Taka ciekawostka. O.
1: No to przypomnijmy może ktoś, kto jest spoza Śląska, kiedy górnik słyszy ten charakterystyczny dźwięk?
0: Gdy zjeżdża na dół albo już po szychcie wyjeżdża do góry, to taki dźwięk jest na każdej kopalni.
1: Czy za każdym razem, jak tu goście pana odwiedzają, to oprócz włączenia światła kusi, żeby pociągnąć?
0: No, oczywiście. Nawet jak nikogo nie ma, to sobie zagram.
1: Tu mamy postać, można powiedzieć, chyba jakiejś pięknej blondynki.
0: Postać tu jest praktycznie cała postać kobiety. Zrobiona z części rowerowych, z zębatek rowerowych. No to właśnie tutaj jest przykład tego, że tych części naprawdę trzeba zbierać dość długo, bo żeby stworzyć taką kobietę, to te zębatki zbierałem przez rok czasu, a same tworzenie tej postaci to 2 miesiące roboty.
1: To proszę powiedzieć tutaj, która z tych prac najwięcej czasu pana kosztowała?
0: No na pewno, jeżeli o czas, no nigdy czasu nie liczyłem, bo w takim tworzeniu, powiedzmy, liczenie czasu to jest takim zgubnym, raczej można powiedzieć, gubi człowieka i nie robi tego precyzyjnie i to, co by chciał. Także szczególnie czasu nie liczy, ale przeciętnie do 2 miesięcy taki większy projekt powstaje.
1: Co kosztowało pana najwięcej nerwów?
0: No, nie można to tak powiedzieć, że to są nerwy. Na pewno są wyjątkowe. Wyjątkowe są prace te, które są stworzone z części górniczych. No, jako górnik to oczywiście części górnicze są do mnie wyjątkowe. Z tego względu, że powiedzmy mam tutaj dwa motory zrobione z części górniczych, gdzie powiedzmy łańcuchy przez 25 lat na kopalni pracowały, larmo powiedzmy było na kopalni przez te łańcuchy, na przenośnika wszystko. A teraz z tego powstało coś wyjątkowego i jest to ostoją takiego spokoju. Także są naprawdę na pewno części górniczej i coś zrobione z części górniczej, to dla mnie jest to coś wyjątkowego.
1: Ja teraz spoglądam tutaj, gdybyśmy podeszli, to jest typowa broń.
0: Można to tak powiedzieć, jest to powiedzmy imitacja karabinu maszynowego, zrobionych z starej ręcznej wiertarki, jest tu około 30 chyba bodajże dwie świece, jest wałek ze skrzyni biegów, są tłoki, łańcuch jest i o dziwo ten karabin kręci. No ale nie strzela, ale kręci i świeci. bo jesteś lampa drugą.
1: No właśnie widzę i są też naboje.
0: Są naboje, jako świecze.
1: Bębenek pełny.
0: Tak, tak, jest załadowany.
1: A lampa?
0: No lampa jako, powiedzmy, jako, o, jako celownik. Tu jest właśnie zrobiony taki komplet, udało się, powiedzmy, nie załatwić, bo właśnie się przydały fajne znajomości, gdzie zadzwonili, że są jakieś części rolnicze, siedziska są zrobione z maszyn rolniczych. Są cztery krzesła i jest stolik zrobiony, taki komplet. Powiedzmy, siedziska to podstawa jest przecięta felga, wałek z korbowodu i siedziska z maszyn rolniczych.
1: Czyli rozumiem, panie Adamie, że w domu ma pan warsztat i w tym warsztacie to wszystko powstaje?
0: Tak, ja nie mam, praktycznie nie mam żadnego warsztatu. To powstaje u mnie po prostu w piwnicy.
1: No, jak radio, to nie może zabraknąć muzyki. Jest sporo wykonanych instrumentów. To takie typowo rockowe, mocne gitary.
0: Tak, tak, jest to gitara zrobiona. Oczywiście jak tutaj widać, jako górnik to u mnie musi być wszystko ciężkie i ta gitara jest naprawdę dużo, bo ona ma około 2 metrów. Jest to i wyjątkowo pod tym względem gitara, że ona sama gra, może zademonstruje i no podłączę jeszcze do sieci.
1: Czyli nawet ta gitara nie potrzebuje żadnego gitarzysty?
0: Nie potrzebuje. Gra sama. Są dłonie zrobione i gitara sobie sama gra.
1: Na tej gitarze widać też różnego rodzaju wskaźniki.
0: Tak, tak. Są różnego rodzaju manometry. Jest jeden duży manometr, który przerobiony jest na zegar. Są płytki z komputera, są zębatki rowerowe, całe te, powiedzmy, te dłonie napędza silnik z wycieraczek samochodowych.
1: Robi wrażenie.
0: Udany projekt. Tutaj też 2 werble aktualnie są naprawdę na... Normalnie działają, są praktyczne. Nawet jeden z werbli, który tutaj widzimy, bo to jest drugi werbel, który stworzyły. Jeden werbel gra perkusista z zespołu Oberszyldin. Także Marcel Różanka, pozdrawiam. Na tym werblu gra na każdym koncercie, bo zabiera, gra i mówi, jest prześwietny dźwięk właśnie z tego werbla.
1: Czyli jest wypożyczany na koncerty?
0: Ten jest drugi. Osobiście zrobiłem dla niego, sprezentowałem właśnie werbel taki sam.
1: No właśnie, tu jest ukłon w kierunku Oberschlesien, bo zaraz na początku jest też specjalny napis, ukłon dla zespołu.
0: Tak, tak, nie ukrywam, że od długiego czasu się przyjaźnimy, także jest to coś wyjątkowego, fajny kolega, także razem działamy. Kolejny instrument jest tutaj zrobione są skrzypce, oczywiście też są troszeczkę większe i odwzorowane jest wszystko w 100%, jest zrobiony cały przód, zrobiony są tutaj manometry, te manometry.

0: Bajnu, Szczotkarz Alpina. Także bardzo, bardzo ciekawy też projekt. Niespotykany, bo to są takie rzeczy, które już się nie powtórzą. Jest jedna lampa i więcej tego nie będzie.
1: No właśnie, może wytłumaczmy słuchaczom też spoza Śląska. Ktoś się może zastanawiać, jak to na dole fedrują węgiel, jaki to kombajn. To nie jest taki kombajn, jak widzimy, jak na przykład zbiera zboże, czy kosi zboże rolnik.
0: Nie, absolutnie. To jest kilkadziesiąt, kilkaset ton taki kombajn waży, także podstawą jest tego, żeby miał właśnie do przodka dobre oświetlenie i to jest właśnie jeden taki właśnie halogen, który oświetla przodek, żeby kombajnista mógł dobrze widzieć, żeby urobek skrawać.
1: Jak udało się panu zdobyć ten unikat?
0: No przypadek, ktoś zadzwonił, kolega zadzwonił, są takie dziwne lampy, on nie był górnikiem, to w ogóle nie wiedział, o co tu chodzi, go do dziwne, ciężkie lampy są takie nietypowe, go do zobaczyłem, że to jest właśnie wyjątkowa lampa ze kombajnu, bardzo, bardzo fajny traf.
1: Proszę powiedzieć, czy ludzie proszą pana o jakieś potem nietypowe rzeczy, na przykład, żeby zrobili komuś prezent, albo ktoś ma jakieś specjalne takie życzenia, chętnie zapłacą, bo chcieliby mieć jakąś unikatową rzecz?
0: No na pewno zdarzały się przypadki, że ktoś sobie zapragnął jakąś lampę, czy coś takiego, to oczywiście można przyjść i się dogadamy. Chociaż nie ukrywam, że większość rzeczy robię na różnego rodzaju licytacje, czy na zwierzątka, czy na jakieś schroniska, czy obojętnie na co, to coś takiego.
1: Na akcje charytatywne i potem ktoś może sobie wylicytować taką nietypową rzecz, a idzie dla dobra piesków albo dzieci.
0: Oczywiście.
1: To jest, są jeszcze kolejne pomieszczenia. Przejdźmy teraz do kolejnej, można powiedzieć, takiej izby.
0: Tak, zapraszam.
1: No i tu w centralnym miejscu są szachy. Szachy nietypowe.
0: No nietypowe szachy, niespotykane, bo szachy są zrobione ze śrub M16. Wszystko, pionki, wieża, koń, czy goniec, czy król jest zrobiony ze śrub, nakrętek, podkładek z M16.
1: Gra pan czasami w te szachy z kimś?
0: Jak ktoś przyjdzie i chce spróbować swoich możliwości, to zapraszam, chętnie wyjść zagrać.
1: Widzę, że wykorzystuje też pan stare znaki drogowe. One są takim jakby uzupełnieniem.
0: O dziwo, tutaj właśnie tego nie widać. Mało kto wie, ale te szachy i stół do szachów jest zrobiony ze znaku droga z pierwszeństwem przejazdu. Jest też zrobiony stolik tutaj ze znaku. Ten stół, jak tutaj można zobaczyć, jest stołem lewitującym. On nie ma w ogóle nóg.
1: Tu kolejna... A ta lampa, to można kręcić?
0: No, można spróbować. Ta lampa jest zrobiona z ręcznej wiertarki. Rączką się zapala właśnie tą lampę. Klosz jest zrobiony ze starego lejka i przy każdym załączaniu...
1: Licznik bije.
0: Jest licznik i każde załączenie, wyłączenie licznik nabija, ile razy było załączone.
1: To już, jak dobrze widzę, 1085 razy.
0: Tak, już było tyle załączone, przynajmniej wiem, ile gości już miałem. Bo każdy, kto przyjdzie, to sobie załączy. Są tutaj lampy zrobione to są wieńcie kół zamachowych i to są zrobione takie koła. Ta tutaj, co widzimy, dużo lampa, około 1,60 m. Jest tylko i wyłącznie zrobione właśnie z samych wieńców. Lubię używać, powiedzmy, taki czasami minimalizm. Jeden na przykład materiał, są łańcuch albo same wieńce i stworzyć coś właśnie z jednej rzeczy. Też czasami tak się zdarza, że taki pomysł powstaje.
1: Proszę powiedzieć, bo tutaj jedna z postaci jest przywiązana do takiej, no nie wiem, można powiedzieć, tablicy metalowej.
0: No powiedzmy, że to jest coś takiego pod wzór jakiejś zbroi, bo jest tu zrobiona postać właśnie kobiety z podkładek, z łańcucha, z rozrządu i jest, powiedzmy, tak owinięta, zniewolona łańcuchami, grubymi łańcuchami.
1: Pan się czymś też inspiruje, tworząc te no, nietypowe instalacje?
0: No na pewno gdzieś w całym tym, powiedzmy, środowisku, gdzieś w portalach, gdzieś ogląda różne

0: różne rzeczy, które tworzy, ale z tego co zauważyłem, że dużo ludzi coś tworzy, ale każdy tworzy coś innego. Także nie ma takiego, powiedzmy, że podgląda się coś w 100%.
1: No jest lampa, ale tu chyba każda kobieta to kojarzy tylko z jedną rzeczą.
0: Tak. Szkoda mi było właśnie takie bardzo fajne znalezisko. Szkoda mi było je po prostu przerabiać na coś innego. Tutaj to jest stara suszarka fryzjerska dla kobiet. Starsze kobiety na pewno będą je pamiętały. I to jest lampa z lat 60. Suszarka z lat 60. przerobiona na lampa.
1: Proszę powiedzieć, panie Adamie, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że każda ta rzecz jest dla pana wyjątkowa, ale która jest naprawdę najbliżej pana serca?
0: No na pewno większość tych części zrobionych niestety z górniczych. Nie ukrywajmy, że górnictwo na Śląsku niestety, ale powiedzmy upada i te wszystkie części znalezione na złomowisku są bardzo, bardzo ciężko do ogarnięcia. Po prostu tych części nie ma i wszystko co związane z jakiejś, co tworzę z części górniczych, to jest dla mnie wyjątkowo. Na pewno wyjątkowe są dla mnie te dwa motory zrobione z części górniczych, bo po pierwsze było to początek takiego mojego tworzenia i to pierwsze z takich dłuższych projektów i moim zdaniem fajne i udane i niepowtarzalne. Takich rzeczy już nie da się powtórzyć, bo tych części nie ma.
1: Czyli można śmiało powiedzieć, że trochę pan też dba o tą pamięć górniczą, no bo rzeczywiście kopalnie z krajobrazu Śląska znikają, ale chodzi o to, żeby też pamięć o górnictwie nie zniknęła, bo to chyba jednak jest wpisane w pejzaż Górnego Śląska.
0: Tak jest. W 100% masz rację, że polega to na tym, żeby troszkę tych pamięć. I chciałem też pokazać troszkę górnictwo z innej strony, zaciekawić młodzież, dzieci, zaciekawić właśnie na temat górnictwa Śląska, jak to kiedyś wyglądało. Jestem właśnie, powiedzmy, osobą w takim wieku, że gdy się przyjmowali na kopalnię, to kopalnie naprawdę tętniły życiem pod koniec lat mojej pracy, po upadek niestety.
1: Przychodzą do ciebie całe rodziny?
0: Przychodzą rodziny, dziadki, babcie, z dziećmi, z wnukami, także przychodzą. Mam tutaj nawet takie zabawki do dzieci stworzone, powiedzmy, przeze mnie. Jest tu cały kosz śrubek, nakrętek różnego rodzaju. Dzieci mogą sobie przyjść i poukładać, poskręcać to tak.
1: To na koniec powiedz, co osobiście tobie daje to muzeum?
0: No na pewno, co można by powiedzieć, satysfakcja, że przychodzą ludzie. To jest dla mnie najważniejsze. Mogą przyjść, mogę opowiedzieć, mogę doradzić. Chcę też troszkę pokazać ludziom, że nie wszystko trzeba wyrzucić. Że są dużo jest rzeczy, które można naprawić, przerobić na coś innego. Także z miłą chęcią podpowiadam wszystkim, co by można zrobić.
1: To muzeum, ono cały czas się rozwija.
0: No oczywiście. Dziennie coś tworzy. Wiadomo, że są projekty długo, powiedzmy terminowe, gdzie trwają do 2 miesięcy. Są rzeczy, które robię w ciągu tygodnia, ale zawsze kto przyjdzie, to zawsze coś nowego można znaleźć.
1: Czyli warto tutaj powracać. Nie obawiasz się, że zabraknie miejsca?
0: Jeszcze nie. Tak do przodu nie myślę, ale jest już naprawdę dużo, dużo projektów, które przybyło, bo nie wiem, od maja jest galeria czynna i od tego czasu przybyło kilka nowych projektów.
1: Gdzie można cię spotkać? Jak można odwiedzić muzeum, kiedy, w jakich godzinach?
0: No zapraszam, Kozłowa Góra, Tarnogórska 61. Wejście od strony podwórka w każdy wtorek, piątek, niedziela od 16 do 19.
1: Wstęp wolny.
0: Wstęp wolny.
2: SK Południe.
3: A już teraz w magazynie Galicja na torach, czyli historia kolejnictwa w Beskidach. O książce mówi historyk i socjolog Anna Barabasz.
4: Spotkanie poświęcone książkom, które warto przeczytać, jeśli ktoś interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli Żywiecczyzną, Żywcem i miejscowościami na tej mapie ulokowanymi. Jacek Kachel, łodygowianin, autor świetnych publikacji i artykułów poświęconych historii szeroko rozumianej Żywiecczyzny, z

0: naleciałościami, no i trochę o suchej, i sporo o Bielsku Białej. Tym razem Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia. Książka wydana przez wydawnictwo Księży Młyn. Bardzo ładnie wydana. Jest ładna, wydana w Łodzi w 2013 roku. To pierwsze wydanie tej książki. Książka ma dość nietypowy format, jest kwadratowa. Liczy prawie 110 stron, 108 dokładnie. Jest trochę ilustracji, jest sporo zdjęć, ma 7 rozdziałów. Dobrze pocięty tekst, także bardzo szybciutko można znaleźć tematy, które czytelnika interesują, jeśli nie chce czytać od razu w całości, tylko chce przekartkować, złapać coś, co go interesuje. Na każdej stronie praktycznie jest zdjęcie. Bardzo dowcipne, co cechuje zresztą autora Jacka Helma, dużą umiejętność puentowania i dowcipnego komentowania wydarzeń historycznych. Bardzo dowcipne śródtytuły, na przykład austriackie gadanie, czyli ustalenie tego, co już zostało ustalone. Ci, którzy choć odrobinę orientują się w historii, wiedzą, że biurokracja w Galicji przypominała nieco te wydarzenia, które również zostały zilustrowane w Asterixie i Obelixie w 12 pracach, ale w ogóle no, sama biurokracja ma to do siebie, że jest zwykle nieustającym tematem żartów. Dlaczego ta książka jest ważna? Ta książka jest ważna, bo jest książką przede wszystkim. Nie ma takiej książki, której nie warto przeczytać. Takie rzeczy można mówić po lekturze, a nie przed. Natomiast Jacek Kachel świetnie, dynamicznie, dość krótko spuentował wszystko to, co wpłynęło na ukształtowanie się takiego, a nie innego systemu komunikacji kolejowej na Żywiecczyźnie. Mówi o tym, co było zanim pojawiła się kolej, mówi o tym, jak procedowane były sprawy związane z budowaniem, wytyczaniem lokalizacji, ale również mówi o tym, co zostało zaplanowane, a się nie stało. Pytanie, czy szkoda? To jest bardzo ciekawy punkt do rozmowy o tym, jak mogłaby rozwijać się turystyka i rekreacja na tym terenie, gdyby być może te plany zostały wdrożone w życie. Rozdział pierwszy to rozdział zatytułowany Na kolejowym szlaku zachodniej Galicji. I tutaj informacje o przywilejach cesarza Ferdynanda, czyli kolei żelaznych początek. Taki jest pierwszy podrozdział. Dalej bardzo ważny dla nas dworca lakowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Znajdziecie Państwo informacje na ten temat na stronie 11. Duży drugi rozdział to planowana kolej Łodygowice-Buczkowice, kolej, której nie ma. Trzeci, bardzo ważny rozdział, duży rozdział, planowana kolej Żywiec-Oświęcim, czyli również kolej, której nie ma. A
1: ambitne były plany, się nie ziściły.
0: I te plany pan Jacek odnalazł, uporządkował, w dużym stopniu informacje przetłumaczył i przedkłada nam to, co okupione jest bardzo ciężką pracą, taką reportersko-historyczną. Czwarty rozdział to rozdział zatytułowany Kolej Trzech Narodowości. Piąty to Kolej i Robotnicy. A wiemy, że etos pracy kolejarza, podobnie jak górnika, to jeden z ważniejszych fundamentów w Polsce w okresie i przedwojennym, ale również powojennym i do dziś. I rozdział szósty to rozdział zatytułowany Kolejowe Wypadki.
1: Wspomniałeś o tym etosie pracy, to ja pamiętam, mój dziadek był kolejarzem, to niego się mówiło, zresztą w ogóle potocznie się mówiło, że według polskich pociągów, tego pociągu relacji Warszawa-Berlin nastawiono zegarki, czy relacja Warszawa-Wiedeń, albo Kraków-Wiedeń. Ta relacja już jest mało istotna. Chodziło o to, że według tego pociągu nastawiono zegarki, był tak punktualny.
0: Tak, tutaj ta opowieść lokuje relacje na trasie Wiedeń-Lwów ze śródlądowaniem w Bielsku, Żywcu, Krakowie, no i dalej, i powrót. Pisze Jacek Kachel tak, we wstępie. W prezentowanej książce przedstawiony został zarys rozwoju kolei na tym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem tras Bielsko-Żywiec, Sucha-Żywiec, Żywiec-Zwardoń. Ukazano również problemy, które przy okazji rozwoju tras kolejowych nabrały nowego znaczenia. Dzieje ludzkości, pisze autor, pisane są przeważnie przez wielkie, czasami krwawe rewolucje społeczne oraz kulturowe i techniczne. Przyzwyczailiśmy się do analizowania zmian mentalności ludzi pod wpływem kultury i sztuki. Teraz jednak coraz częściej badacze zauważają, że na zmianę sposobu życia i świadomości mają wpływy zmiany cywilizacyjne. Szczególnie można to odczuć, gdy mowa o sprawach związanych z komunikacją. Nie odnosi się to tylko do rozwoju i przepływu informacji na świecie, ale dotyczy również środków lokomocji. Już w starożytności zauważono, że istnieją naturalne szlaki komunikacyjne, z których ludzie chętnie korzystali. Z czasem w miejscach, gdzie się krzyżowały, pojawiały się osady. Ich rozwój zależał od tras kupieckich, karawan. Tam, gdzie ruch był wzmożony, osady zmieniały się w miasta i odwrotnie. Gdy przepływ ludzi słabł, traciły na znaczeniu i stawały się niewielkimi miejscowościami. I taki sam proces można było zaobserwować na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to zaczęły powstawać linie kolejowe. Ich zakładanie i przebieg miały niebagatelny wpływ na

0: rozwój całych regionów. Tak też było w Galicji Zachodniej.
1: No my jesteśmy na szlaku Kraków-Wiedeń, prawda?
0: Takim. Na szlaku Wiedeń-Lwów, dokładnie. Tak, kolej transwersalna z Wiednia do Lwowa i z powrotem powstała w momencie, kiedy ukonstytuowała się tutaj po rozbiorze Galicja i Lodomeria, czyli teren, który został włączony w struktury monarchii austro-węgierskiej. I tak też się faktycznie stało, że ta kolej połączyła tereny wcielane sukcesywnie do korony Habsburgów. Jakoś trzeba było te terytoria bardzo zróżnicowane połączyć. Jeśli te terytoria tworzone były przez narodowości mówiące różnymi językami, no bo raczej mało prawdopodobne, żeby intuicyjnie Austriak, Węgier i Polak się dogadali, niezależnie od ilości wypitego alkoholu, który ponoć rozwiązuje języki. Natomiast trzeba było znaleźć jakieś inne spoiwo, inny łącznik. Bałkany, które były częściowo włączone w strefę wpływów Imperium Habsburgów, to Słowiańszczyzna, obok wspomniane Węgry, tu Czechy, Słowacja, Galicja, czyli południowe tereny Polski. Te tereny były bardzo rozległe, zachodnia Ukraina. I kluczem do połączenia tego terytorium była komunikacja. Trzeba było w jakiś sposób te tereny skomunikować tak, żeby można było do nich dojechać. Ale skupmy się na tym, co szczególnie ważne tutaj na terenie Żywiecczyzny, czyli rozdział pierwszy, podrozdział trzeci od strony 11. Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Przechodzimy do strony 11. Przepiękne zdjęcie, pocztówka z Zabłocia. Jest tutaj pokazana ulica główna. Jest pokazany dworzec jeszcze przed przebudową, jeszcze bez orłów.
1: Główna to teraz ulica Dworcowa.
0: Obecna ulica Dworcowa. Jest również, zresztą z widokiem na naszą kamienicę tutaj. I to, o czym pisał pan Tadeusz Dziergas, o czym mówiliśmy w odcinku wcześniejszym, czyli utwardzona, ale tłuczniem, siutrem, czyli żwirem rzecznym, kamieniami. Tak, i widać faktycznie dorożkę, która transportuje mieszkańców. Widać ten plac pod góralem i wszystko

Mówiliśmy w odcinku wcześniejszym, czyli utwardzona, ale tłuczniem, siutrem, czyli żwirem rzecznym, kamieniami. Tak, i widać faktycznie dorożkę, która transportuje mieszkańców. Widać ten plac pod góralem i wszystko

0: Zwroty od stodoły odmykał, jak ta kolej pojedzie? To cytat. To cytat z jednej z książek, o której być może też będziemy mówić. Inną równie ciekawą informację o tym, dlaczego zdecydowano się na ulokowanie stacji w Zabłociu, przytacza Marek Kubica. W księdze pamiątkowej Gimnazjum w Żywcu znalazł się zapis z obrad Rady Miejskiej. Jeden z rajców przekonywał: sławetni rajcowie, kolej to dobra rzecz, bo to bez marnowania koni zajedziesz do Bielska, Wiednia i Pesztu, Madziarskiego też. Towary można sobie sprowadzać i szynki, kiełbasy, w prosiąt wysyłać. A jak baba sadliskiem okrutnie obrośnięta, że już na siebie kiecki wciągać nie potrafi, to ją łatwiej do jakowego Karlsbardu odtransportować wagonem, bo w nim osie, tak jak w bryszce, nie popękają. Ale...
1: No, mieli poczucie humoru.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Ale z tą stacją to mi się nie widzi. Kolejami jeżdżą różni ludzie i Żydzi naturalnie też. Na każdej stacji jest poczekalnia, siedzą w niej ludzie i drzemią na ławkach. A co będzie, jak taka Żydówka urodzi dziecko na stacji, w poczekalni, na naszej ziemi, naszego miasta? Nowego obywatela nam przysporzy. Ja pierwszy nie zgadzam się na żadną stację w mieście. Zgodnie z miejskim przywilejem Żydom zabraniano osiedlać się w granicach miasta Żywca. Trudno dziś ustalić, który z argumentów przeważył. Faktem jednak jest, że dworzec żywiecki wybudowano w Zabłociu. Dalej pisze Jacek Kachel tak. Koniec wieńczy dzieło, czyli tory w trzy strony świata. I to informacja na stronie 13 książki i bardzo ładne zdjęcie ratusza w Żywcu i rynku. Nie ma tutaj adnotacji odnośnie datowania. Tak, tak, tak, oczywiście. To są wszystko stare zdjęcia, to są wszystko archiwalia, nie znajdziecie Państwo tutaj nowych zdjęć. Ciężka, mozolna praca autora, świetna rzecz. Pisze autor tak. Szczególnym rokiem dla rozwoju kolei na tym terenie okazał się rok 1884. Wydarzeniem było zakończenie prac na linii Zwardoń-Żywiec-Sucha-Chabówka-Nowy Sącz. W Gwiazdce Cieszyńskiej, pisząc o tym, podkreślano, że Żywiec może stać się bardzo ważnym węzłem kolejowym, gdyż już teraz miasto ma połączenie z koleją pruską przez Bielsko i Dziedzice oraz z Krakowem przez Podgórze. Po zakończeniu prac na linii Żywiec-Zwardoń miało ono uzyskać dogodne połączenie z Węgrami. Cesarsko-królewskie, uprzywilejowane austro-węgierskie Towarzystwo Kolei Państwowych zapowiedziało, że trasa zostanie ukończona 15 października. Prace na poszczególnych odcinkach były prowadzone od 1880 roku. Oficjalny koniec budowy zaplanowano na 20 sierpnia 1884 roku. Czynniki zewnętrzne spowodowały opóźnienie. Namiestnik Galicji, odpowiadając na interpelację, zaznaczył: linia od Żywca począwszy będzie oddana do użytku publicznego przy końcu października. Optymizm urzędniczy jednak zawiódł i oficjalnie linia miała zostać otwarta dopiero 15 listopada. Datę tę jednak można zakwestionować, gdyż Gwiazdka Cieszyńska donosiła, że 25 listopada, wskutek nieładu, jaki od dawna panuje przy budowie kolei Żywiec-Zwardoń, odpięto 9 wagonów od maszyny naładowanych szutrem, czyli żwirem, na których znajdowało się 65 robotników. Koło wagonów, nie będąc niczym podłożone, aby się oprzeć mogły, ruszyły same, a rozpędziwszy się lotem błyskawicy, przebiegały stacje Sulrajcze, Milówka aż do Węgierskiej Górki, gdzie zawiadomieni telegrafem powstrzymali rozszalałe wagony przez nasypanie piasku na szyny. Wskutek tego zostało zabitych 2 ludzi i 6 ciężko rannych, których po drodze pozbierano. Ten tragiczny wypadek potwierdza, że oficjalna data otwarcia linii została przesunięta na koniec roku. Trasa ta liczyła 37,288 km, czyli prawie 38 km. Więc trasa Żywiec-Sucha natomiast została otwarta 16 grudnia roku 1884. Na odcinku z Żywca do Nowego Sącza liczyła 147 prawie kilometrów i była realizowana w ramach tzw. Karpackiej Kolei Transwersalnej, nazywanej również Galicyjską Koleją Transwersalną. Dalej informacje na temat kosztów, informacje na temat procedowania spraw, informacje na temat tego, co jeszcze mogło się podziać. Bardzo interesujące wzmianki o tym, że można było poznawać trasy, podróżować z tak zwanym przewodnikiem ilustrowanym.
1: Na wycieczki się wybiera.
0: Tak, można było jechać na wycieczki. Bardzo ciekawa zmianka. Jak się poruszać, czyli poznajemy kolej z przewodnikiem. Powstanie w krótkim czasie tak wielu linii kolejowych spowodowało przeprowadzenie akcji informacyjnej, której celem było ułatwienie podróżującym korzystania z usług kolejowych. Pomocny był w tym wydany w 1892 roku specjalny przewodnik ilustrowany po cesarsko-królewskiej austriackich kolejach państwowych.

0: zeszycie numer 28, a to oznacza, że było ich co najmniej 28, zamieszczono ciekawe informacje o trasach kolejowych w rejonie Żywca. Przedstawione są w nim opisy poszczególnych linii, np. połączenia z Suchej przez Żywiec do Zwardonia. Według danych zawartych w przewodniku pokonanie 72-kilometrowego odcinka pociągiem mieszanym, czyli osobowo-towarowym, zajmowało, zgodnie ile? 72 km, 4 godziny 19 minut. Tę samą trasę pociągiem osobowym można było pokonać w 3 godziny i 6 minut. Informacje zamieszczone w przewodniku w kilku miejscach nie są zgodne, w zależności od tego, czy w publikacji uwzględniono również czas postoju pociągu na stacjach, czy też nie. Ale jeśli w tamtym czasie ktoś się wybierał, to przypuszczam, że nie spodziewał się, że dojedzie tam w 40 minut.
1: No tak, no bo jeżeli to był towarowy, to musiał się zatrzymać na stacji przeładowania i tak dalej, więc wszystko toczy...
0: Nie. Tak, ale co jeszcze, czego jeszcze możemy się dowiedzieć z tej książki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni autorowi, panie Jacku Szapoba. Przewodnik ilustrowany podaje następujące informacje dotyczące miejscowości Sucha, będącej stacją początkową linii prowadzącej przez Żywiec do Zwardonia. Miasteczko z 4000 mieszkańców, oddalone od dworca o 1,5 kilometra. Restauracja na dworcu jest dobra, o 300 kroków od dworca znajduje się hotel drugorzędny. Z pokojami po cenie 1 korona 60 halerzy, z usługą i oświetleniem. W miasteczku winiarnia i 4 piwiarnie drugorzędne.
1: Bardzo potrzebne informacje dla podróżnego.
0: Bardzo. Dowiadujemy się również rzeczy następującej. Podróż z Jaleśni do Pewli Małej, oddalonej o 3 km, trwała 9 minut. Kolejne 4 km pociąg pokonywał również w 9 minut. I docierał do stacji Friedrichshütte, gdzie znajdowały się, i tutaj cytat, huty żelazne arcyksięcia Albrechta, jedna wyrabiająca cienkie i grubsze blachy żelazne i blachy cynkowane, i druga wyrabiająca rozmaite rodzaje kutego żelaza. Następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie i oddalony był od miasta o 1,6 km. I to jest niesamowite. Dworzec w Żywcu był w Zabłociu.
1: A Zabłocie to była jakby inna gmina, nie? To nie była dzień wtedy.
0: Na wieś, oczywiście. Bo przypominam Państwu, że Zabłocie zostało włączone do Żywca w roku 1939 wraz z okupacją. Później z powrotem przywrócono porządek taki, że Zabłocie było samodzielną wsią i siedzibą gminy Zabłocie, dużej gminy, w skład której wchodziło m.in. Radziechowy, Lesna, Sienna, Lipowa. I później w roku 1950

0: Mowa o tym, że był dworzec kolejowy w Żywcu, to owszem, ale ulokowany w Zabłociu. Nieco pokrętne, ale na mapach galicyjskich faktycznie ten dworzec opisywany jest jako Zajbórz, a nie Zablocie. Więc jeszcze raz, następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie, w której w tej chwili się znajdujemy, i oddalony był od miasta o 1,6 km. Żywiec liczył wówczas 4,5 tysiąca mieszkańców, a Zabłocie 2300. Jak podaje przewodnik? Dorożka jednokonna kosztuje z dworca do Żywca 80 halerzy. Jakbyśmy chciały w tamtym czasie w kapeluszach. Dorożką to 80 halerzy, a dwukonna jedną koronę i 20 halerzy. Omnibus do Hotelu Narodowego w Żywcu 40 halerzy od osoby. Hotel Narodowy był. Hotele w Żywcu. Hotel Narodowy, najlepszy przy ulicy Głównej, więc zapewne Hotel Polonia późniejszy, a dziś nie ma już tego hotelu. Cena pokoju od jednej korony 60 halerzy do 3 koron włącznie z usługą. Był też hotel pod cesarzem austriackim przy głównym placu. Hotel europejski przy ulicy Głównej i restauracje. Na dworcu. Oczywiście. Proszę, tutaj mamy.
1: Piękny hotel, tak jest.
0: I to jest właśnie budynek, który Państwo możecie kojarzyć jako Polonia, czyli vis-a-vis obecnego budynku sądu. A budynek sądu to dawna siedziba dyrekcji dóbr arcyksiążęcych. Restauracyje, jak pisze autor, cytując. Na dworcu kolejowym, w wymienionych hotelach, piwiarnia i winiarnia Teszla, lokal śniadań Danka i cukiernie Daczkowskiego i Suchego. Kolejny przystanek to już Węgierska Górka.
1: Świetny przewodnik, bo wszystko jest, po prostu wszystko, co potrzeba. Gdzie masz zjeść, gdzie masz się wyspać, gdzie, jak dojechać, wszystko, co, ile kosztuje. No, ci powiem, jestem pod wrażeniem.
0: Tak, to jest fascynujące. Świetnie się to czyta. Doskonałe pióro. Autor bardzo lubi to, co robi. Widać, że czuje tętno kolei. Także wszyscy miłośnicy kolei, obowiązkowa pozycja, ale wszyscy miłośnicy Żywiecczyzny również. Ale także i Oświęcimia, i Buczkowic, i Suchej, bo i o tych miejscowościach informacje można znaleźć. Przypominam, że w rozdziale drugim i trzecim znajdziecie Państwo informacje na temat planowanych nitek kolejowych, które nie zostały zrealizowane nigdy. W międzyczasie również opowieści, na przykład Nowa Polityka, czyli kolej finansuje armaty i ilustracja przedstawiająca rozstrzelanie. Dalej, stacja koło Kukucia, czyli robotnicy mają swój przystanek, ale również dworzec w Bielsku, sfotografowany zupełnie inaczej, bez drzew, bez infrastruktury na peronach wygląda. Bardzo ciekawy rozdział na stronie 35, za chlebem, czyli specjalne pociągi emigracyjne. W 1911 roku, pisze autor, poinformowano, że od 31 maja do 1 września na liniach państwowych kolei będą wprowadzane bilety abonamentowe pierwszej, drugiej i trzeciej klasy na okres 15 i 20 dni. Po raz pierwszy na biletach takich znalazło się miejsce na fotografie właścicieli. Rok 1911. Co roku na wiosnę... Tak, tak. Co roku na wiosnę wiele osób korzystało z tak zwanych pociągów emigracyjnych. Z tego powodu Sejm zwrócił się do rządu z prośbą o zwiększenie liczby wagonów trzeciej klasy. O ogromnej skali zjawiska emigracji, a zarazem o trudnej sytuacji na rynku pracy w Galicji, informowano na łamach niemieckiej gazety Silesia. Specjalnymi pociągami na roboty sezonowe do Niemiec wyjechało 31 marca 4,5 tysiąca osób, 1 kwietnia 3440, 2 kwietnia 2430, a 3 kwietnia 2280 osób, a w nocy z 4 na 5 kwietnia 950 osób. Skala zjawiska była bardzo duża. Mieszkańcy Galicji wyjeżdżali na zachód z Bielskiego Dworca przez 14 dni. Mnóstwo informacji, ogromna praca, studiowanie archiwów po to, żeby znaleźć wzmianki w prasie, w dziennikach, w tygodnikach. Jacek Kachel...
1: Widzę, że to archiwa nie tylko polskie, ale także niemieckie.
0: Jacek Kachel zrobił kawał roboty. Kurier Lwowski, Dziennik Cieszyński, ale również archiwa, źródła o Krakowski Czas na przykład, dalej z cytowanych. Wieniec i Pszczółka i informacje o miejscowości Kozy. Świetna książka, doskonale się czyta, warto mieć. Tu już zdjęcie dworca kolejowego w Bielsku w nieco innym ujęciu. Piękne zdjęcie, panoramiczne, warto zobaczyć. Zdjęcia z Bielska Białej, widok na Porąbkę, dzisiejszy plac Wojska Polskiego, świetna pocztówka z Białej przedstawiająca ratusz. burmistrz z Białej, budowa zapory w Porąbce, zdjęcie monumentalne, niezwykłe, ale też pozdrowienia z Międzybrodzia.

0: Ciekawe jestem, czy mieszkańcy Międzybrodzia wiedzą, że powstała taka pocztówka z Międzybrodzia, gdzie przedstawione jest plebania, kościół i kółko rolnicze. Bardzo ładna z wykorzystaniem motywów roślinnych. I bardzo ciekawy cytat z Kuriera Lwowskiego. Od 20 lat podnoszono potrzebę połączenia kolejowego najdalej na zachód wysuniętej stacji granicznej z Węgrami w Zwardoniu z północną częścią kraju w Oświęcimiu, w punkcie ogromnie ważnym dla zachodnio-galicyjskiego ruchu handlowego. Środków finansowych na te roboty przedwstępne dostarczyły już częściowo interesowane miasta, czyli Żywiec, Kęty i Oświęcim, powiaty Żywiec i Biała i osoby prywatne z łona obywateli miast i wsi położonych wzdłuż projektowanej kolei. Plany trasy opracowuje się już, a rachunek przepuszczalnej rentowności zamierzonej budowy wykazuje rocznie 15 tysięcy ładuk całowozowych i 300 tysięcy osób przewiezionych projektowaną koleją. Takie informacje również Państwo znajdziecie, czyli różnego rodzaju szacunki, bilanse, analizy efektywności tej inwestycji.
1: A równocześnie wielki biznes tak naprawdę dla właścicieli, bo to przecież wszystko było prywatna firma.
0: I perspektywy rozwojowe, tak? To też kalkulowano. Świetna mapa Żywiec Oświęcim z zaznaczeniem projektowanej trasy. Można zobaczyć, którędy ta trasa mogła biec i w jaki sposób miała rozwiązać kwestie komunikacji. Raz jeszcze wzmianka na temat austriackiego gadania, czyli ustalania tego, co już zostało ustalone, a równocześnie ryciny, które dokumentują przebieg walk w czasie II wojny i kobiety strzelające, co ważne. Bardzo interesujące zdjęcie żywieckiego rynku, które ilustruje wstęp do czwartego rozdziału zatytułowanego Kolej Trzech Narodowości. Zaczyna się fantastycznie, a rozwija jeszcze lepiej. Kto tu rządzi, czyli spory narodowe na kolei. I pisze pan Jacek Kachel tak. Koniec wieku XIX i początek XX to czas budzenia się świadomości narodowej poszczególnych ludów zamieszkujących monarchię austro-węgierską. Spory na tle narodowościowym nie ominęły również kolei, gdzie przez bardzo długi czas wszystkie ważne stanowiska były obsadzone przez Niemców bądź Czechów, z pominięciem Polaków. Sytuacja uległa zmianie, gdy kolej północna została w roku 1907 upaństwowiona. Wtedy to z roku na rok pojawiały się na kolejach coraz liczniejsze grupy Polaków, które zajmowały miejsca Czechów. W 1909 roku na kolei północnej pracowało 2300 Niemców, 300 Czechów i 160 Polaków. Od tego roku zaczęło również obowiązywać równouprawnienie wszystkich języków krajowych. Przypominam rok 1909. Jednak na terenie Podbeskidzia ignorowano wprowadzone zarządzenia i wszystko starano się utrzymać w niemieckim duchu. Sytuacja społeczno-polityczna miała również wpływ na inne sfery życia. Miasto nad rzeką Białą było wówczas największą aglomeracją w regionie. Niemcy nazywali je niemiecką wyspą, gdyż skupiło się w nim bardzo silne środowisko nacjonalistów niemieckich. Szczególnie niechlubnie zapisał się w historii dworzec w Bielsku. Na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej ukazane zostało aroganckie zachowanie kelnerów pracujących w bielskiej restauracji kolejowej w stosunku do gości posługujących się językiem polskim. I tu cały opis tejże sytuacji, ilustrowane obficie cytatami z prasy ówczesnej. Zdjęcie księdza Stanisława Stojałowskiego, którego możecie Państwo kojarzyć z archiwaliów i z prasy przedwojennej, ale również zdjęcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach. Zdjęcie zrobione przed zamkiem. Tutaj zbiory OSP Łodygowickiej. Dom Polski w Bielsku, dworzec kolejowy w Dziedzicach. Dokładnie, to się wszystko dzieje równocześnie.
1: Okres czasu, kiedy budowano kolejne dworce, to się wszystko rozwijało.
0: Podobne, tak? One mają zbliżoną architekturę. Wzmianka o zaangażowaniu posłów, most na rzece Białce, ale również bardzo uporządkowane zdjęcie, przypominające nieco klimaty z defilady filmu, który możecie Państwo kojarzyć, a to zlot Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Żywcu ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, a w tle stodoły. Stodoły i niewielkie domki z mocno dociskającymi do ziemi dachami i wszystko jest drewniane, tak? Więc ten Żywiec jawi się w tych wszystkich książkach, może nie wszystkich, ale na pewno w tych, które przeglądaliśmy, jako niewielkie miasteczko na głębokiej prowincji, które ma swój urok bardzo, bardzo szczególny. Również informacja na temat, bardzo ciekawa, na temat funkcjonowania towarzystw sportowych.

tym Towarzystwa Sportowego Sokół, więc wszyscy miłośnicy historii przedwojennej i Sokoły, bo reaktywacja jest, towarzystwa funkcjonują, choćby w Międzybrodziu Bialskim, w Czernichowie, więc pewnie i dla miłośników tych form stowarzyszeń to również jest cenna pozycja, bo warto to przejrzeć i zobaczyć, co ciekawego Jacek Kachel wynalazł na ten temat. Każda strona to zdjęcie. Każda strona to rycina. Zdjęcie jest dużo, bardzo fajnie dobrane. Tak. Strona 82. Dworcowe pożegnania, czyli w obliczu wojny narodowe spory milkną. Napięte polsko-niemieckie relacje uległy zmianie wraz z wybuchem wojny. Mówimy o I wojnie światowej. Polacy zaczęli przygotowywać się do wstąpienia do legionów, a dworce znów stały się wyjątkowymi miejscami. 25 sierpnia 1914 roku w Żywcu nastąpiło podniosłe pożegnanie sokołów oraz ochotników, którzy po kilku dniach przygotowań i ćwiczeń wyruszyli do walki. Po nabożeństwie w kościele parafialnym 182 przyszłych legionistów zebrało się w gmachu Sokoła i stamtąd w uroczystym pochodzie wyruszyło na rynek. Tam udzielił im błogosławieństwa ksiądz proboszcz Sadkę, a następnie zostali pożegnani przez marszałka powiatowego Wiktora Idzińskiego. Odjeżdżającym na wojnę Antoni Mierawski zadedykował wiersz Batory pod Pskowem, który sam wygłosił, gdy kompania stała przed wagonami na dworcu kolejowym w Żywcu przy obrazie Jana Matejki. Dalej opis szczegółowy pożegnania, w tym udział i przybycie arcyksięcia Stefana Habsburga z żoną i całą rodziną. Zatytułowany zresztą był, że arcyksiąże dostojnym właścicielem Żywca w tym opisie. I byli również w tym gronie, jak to zostało nazwane, Hieronimowie Radziwiłłowie z Balic, czyli córka arcyksięcia Habsburga ze swoim mężem, ale również druga wydana za Czartoryskiego. I świetne zdjęcie ilustrujące ten moment, kiedy faktycznie arcyksiąże rozmawia z przyszłymi legionistami. Nastrój był niesłychanie podniosły i rozrzewniający. Gdy pociąg ruszył, orkiestra zagrała Jeszcze Polska nie zginęła, publiczność uchyliła kapeluszy. Arcyksiąże stał na baczność i salutował odjeżdżającym żołnierzom polskim. Przypominam, że mamy rok 1914, to jeszcze jest cały czas specyficzny układ, to jeszcze nie jest moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, bo to nastąpiło w roku 1918. Arcyksiąże jest Austriakiem, ale jednak te relacje były bardzo mocno osadzone w kontekście lokalnym i już pojawiają się wtedy oznaki tego, co nastąpi jakiś czas później na okoliczność II wojny, kiedy rodzina Habsburgów zrezygnowała z przywilejów wynikłych z faktu bycia Austriakami, ale to inna książka, inna opowieść

0: i inny czas. Rozdział pod tytułem Kolej i robotnicy również bardzo interesujący. Rozwój kolei dzieje się równolegle do dynamicznego rozwoju industrializacji, a tym samym klasa robotnicza się pojawia. Tak? Pojawia się klasa robotnicza i to są zmiany w strukturze społecznej bardzo istotne. Od pojawienia się mieszczaństwa jako takiego, to jest drugi tak ważny proces dziejowy, który powodował, że pojawiła się nowa klasa społeczna, która ma bardzo określony system spędzania czasu, bardzo określony system zarobkowania. Tworzy się nowa jakość społeczna i potężna siła.
1: Kolej dawała szansę do rozwoju w danych miejscowości, bo po pierwsze tą drogą dostarczano surowce, dostarczano maszyny, powstawały fabryki, w tych fabrykach ktoś musiał pracować, stąd ta nowa siła, czyli klasa, tak zwana klasa robotnicza, która po prostu stawała się takim powodzeniem miasta.
2: SK Południe.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie.

0: Legenda. Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.

US car.

0: Ranka.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znaj. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?